0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Yeah.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest środa, 12 sierpnia.

przywołaj w pamięci ludzi, którzy byli obecni w Twoim życiu podczas ostatnich tygodni.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi, a jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Relacje międzyludzkie są sferą, w której najczęściej doświadczamy zarówno dobra, jak i zranienia. Jezus zachęca cię, byś nie uciekał od trudnych rozmów, ale podejmował je w duchu miłości. Nie chodzi o milczenie, ani o tłumienie emocji, lecz o szczere i spokojne nazwanie tego, co boli. Jezus pokazuje drogę, w której prawda i miłość idą razem. Spróbuj przyjrzeć się razem z Nim temu, w jaki sposób mówisz o zranieniach.

Jezus pokazuje, że pojednanie rzadko dokonuje się od razu. To proces, który wymaga czasu, wytrwałości i gotowości, by wracać do relacji. Nawet jeśli pierwsze próby nie przynoszą efektu, nie jest to łatwa droga, bo konfrontuje nas z bezsilnością. Nie mam wpływu na tempo rozwijania się relacji, ani reakcję drugiego człowieka. Jeśli chcesz, porozmawiaj z Jezusem o relacjach, które są dla Ciebie trudne.

Jezus kończy to, co mówi, obietnicą swojej obecności. Nie jesteśmy sami w naszych relacjach. Jego towarzyszenie realnie wnosi pokój, światło i nowe możliwości. Słuchając kolejny raz Ewangelii, zatrzymaj się na obietnicy Jezusa, że jest pośród nas, szczególnie tam, gdzie szukamy jedności.

Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi, a jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co w tej modlitwie było dla Ciebie pokrzepieniem, a co trudnością. Możesz zaprosić Go do wszystkich Twoich relacji, aby dodawał Ci siły do ich uzdrawiania.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Lecina.
1: Rzek.
0: Sek.
1: 94 FM.
2: Kilka minut pozostało do godziny 6 i już teraz oczekujemy na transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Eucharystia to czas, kiedy jednoczymy się z naszym Panem Jezusem Chrystusem. W Eucharystii możemy nie tylko się z Nim połączyć, ale ofiarować Mu, tak jak On ofiaruje siebie Ojcu za nas, ofiarować Mu wszystkie nasze troski, uwielbić Go, dziękować, ale także i prosić. W tym proszeniu staje przed nami Najświętsza Maria Panna. Ona nas wyprzedziła w pielgrzymce wiary i ona pragnie oczyszczać to, co jest w naszych modlitwach niedoskonałe i przedstawiać doskonałości miłosiernej Bogu Ojcu. Matka nasza, Matka Bożego Miłosierdzia, bo ją tak możemy nazywać, stawia się za nami. Bardzo serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich pielgrzymów zgromadzonych na tej Najświętszej Eucharystii. Witam drugich współbraci w kapłaństwie, którzy koncelebrują tę Najświętszą Ofiarę. Bardzo serdecznie witam grupy zorganizowane. Najpierw pragnę powitać pielgrzymów tu z Częstochowy, którzy pielgrzymują już siódmy dzień w tak zwanej nowennie przed uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wraz z księdzem Markiem. Witam pielgrzymów z Aachen wraz z księdzem Nikosem. Pielgrzymów z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie w diecezji białostockiej wraz z księdzem Alfredem, który

0: Eucharystii, będzie modlił się, dziękując za 30 lat pielgrzymowania Grupy Złotej ze Świętej Wody, prosząc o łaski i opiekę Matki Bożej. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam pielgrzymów z Krosna Odrzańskiego w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Pozostałe intencje tej Najświętszej Eucharystii. Ksiądz Jerzy prosi o Boże błogosławieństwo, zdrowie, oddalenie niebezpieczeństw i opiekę Matki Bożej dla Aleksandry, Antoniny i Alicji. Ojciec ksiądz Bogusław prosi o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Grzegorza i jego rodziny z okazji urodzin. Ksiądz Adam prosi dla Bożeny Syska z okazji 60. urodzin, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie na dalsze lata. Ksiądz Grzegorz prosi o Boże błogosławieństwo dla rodzin Bzdyrak i Kotów. Ksiądz Marek o uzdrowienie Zuzi z choroby nowotworowej oraz ulgę w cierpieniu, pokój w sercu dla jej rodziców. To jest to intencja babci. Ojciec Zbigniew prosi w intencji dziękczynno-błagalnej z racji imienin Iwony Gołębiowskiej. Przez moją posługę modlimy się, dziękując i prosząc o zdrowie dla Oliwii, Wiktora, Więcek i ich rodzin. Składam na ołtarzu Jezusa Chrystusa także nasze osobiste intencje, prosząc Maryję o jej stawiennictwo u Boga. A że nasza miłość do Boga i do bliźnich nie zawsze jest doskonała, prośmy Boga o Jego miłosierdzie nad nami, abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Wołajmy ze skruszonym sercem, spowiadam się. I wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę.
1: Wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, pomódlcie za mnie,
0: niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Amen. Panie, zmiłuj się nad nami.

Królestwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

0: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan wołał donośnie, także ja słyszałem. Zbliżcie się, straże miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku. I oto przybyło 6 mężów drogą od górnej bramy, położonej po stronie północy. Każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż, odziany w lnianą szatę, z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu. A chwała Boga Izraela unosiła się znad cherubów, na których się znajdowała, do progu świątyni. Następnie, zawoławszy męża odzianego w szatę lnianą, który miał kałamarz z boku, Pan rzekł do niego: przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak, taf, na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi. Do innych zaś rzekł: tak, iż słyszałem. Idźcie za nim po mieście i zabijajcie. Niech oczy wasze nie znają współczucia ani litości. Starców, młodzieńców, panny, niemowlęta i kobiety wybijcie do szczętu. Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak. Zacznijcie od mojej świątyni. I tak zaczęli od owych starców, którzy stali przed świątynią. Następnie rzekł do nich: zbezcześćcie również świątynię, dziedzińce, napełniajcie trupami. Wyszli oni i zabijali w mieście. A chwała Pańska odeszła od progu świątyni i zatrzymała się nad cherubami. Cheruby rozwinęły skrzydła i uchodząc uniosły się z ziemi na moich oczach, a koła z nimi. Zatrzymały się w wejściu do wschodniej bramy świątyni Pańskiej, a chwała Boga Izraela spoczywała nad nimi u góry. Była to ta sama istota żyjąca, którą oglądałem pod Bogiem Izraela nad rzeką Kebar i poznałem, że były to cheruby. Każdy miał po 4 oblicza i 4 skrzydła, a pod skrzydłami coś w rodzaju rąk ludzkich. Wygląd ich twarzy był podobny do tych samych twarzy, które widziałem nad rzeką Kebar. Każdy poruszał się prosto przed siebie. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieście Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech będzie jak ci poganie i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie. Amen.

0: Pierwsze czytanie, które słyszeliśmy, napawa nas pewnym przerażeniem. Ale pamiętajmy, że jest to wizja proroka o zniszczeniu właściwie nie samej Jerozolimy, ale zniszczeniu tych, którzy czynią obrzydliwość w oczach Bożych, którzy sprzeciwiają się Bożemu porządkowi. Każdy z nas tutaj stojąc myśli sobie, że czy tak do końca jest, że Pan Bóg jest sprawiedliwy, kiedy wielu ludzi potrafi wracać do czasów wojennych, gdzie ginęli wespół, sprawiedliwi i niesprawiedliwi, najeźdźcy i najeżdżani, kiedy tyle niewinnych istnień zaginęło, zostało zgładzonych z powodu ludzkiej słabości serca. Nazwijmy to obrzydliwości serca, bo ktoś, kto jest zdolny do takich rzeczy, ma obrzydliwe serce. To serce jest zawładnięte złem, to serce jest przeniknięte złem. Kochani, i dziś nie brakuje takich sytuacji i ludzi, którzy za nic mają prawo Boże, prawa ludzkie, sprawiedliwość, miłość, miłosierdzie. W każdych czasach spotkamy takich, którzy się będą sprzeciwiać Bożemu porządkowi. A Boży porządek to przede wszystkim, kochani, miłość. Miłość miłosierna. Stary Testament nie byłby przez nas zrozumiany, gdyby nie Nowy Testament. I w dzisiejszym czytaniu z księgi proroka Ezechiela słyszymy o znamieniu znaku Tau. Tau to taki starotestamentalny krzyż. Belka pionowa i pozioma. Nie taki standardowy, jak my znamy, jeszcze z tym małym wypustem u góry, który mamy w swoich domach. Litera T, po prostu litera T, Tau. I ci, którzy mieli ten znak na sobie, mieli zostać zachowani. Właśnie ten znak jakby symbolem tego, co dopełniło się w Nowym Testamencie, czyli znak krzyża, znak Chrystusa, ale sam krzyż w sobie nie miałby żadnego znaczenia, bo jest przedmiotem, narzędziem kaźni, ale w miłości, która została na nim ukrzyżowana, krzyż dla nas, ludzi wierzących, ma znaczenie zbawcze. I ten krzyż, który jest niejako wpisany w nasze życie, w jakikolwiek sposób, każdy z nas tu obecnym powie, ja też mam swój krzyż, to dobrze, że go masz. Bo bez tego krzyża nie da się dojść do zbawienia. I nieważne, dla jednych będzie to jakieś cierpienie, dla innych niezrozumienie w swoim kręgu, czy nawet w rodzinie. Jakikolwiek krzyż niesiemy, pamiętajmy, że niesiemy go nie sami, bo pierwszy krzyż poniósł nasz Zbawiciel. I On jest tym, który nam pomaga ciągle. Na początku Eucharystii powiedziałem, że Eucharystia jest zjednoczeniem z Chrystusem. Kochani, współczesny człowiek lubi wygodne życie. Lubi życie bez problemów. Życie, które w perspektywie nie ma ani śmierci, ani cierpienia. Nie ma nic, co sprzeciwia się naszej wygodzie. Ale takiego życia nie ma, kochani. Próbuje się współczesnemu człowiekowi narzucić taką perspektywę. Coraz częściej odsuwa się z domów ludzi chorych, cierpiących, żeby dzieci, młodzież nie widzieli. Oddaje się do domu starców. Usuwa się z pola widzenia to, co nie jest zgodne z współczesnym myśleniem. Młodość, wieczność, długie życie to nie istnieje. Możemy żyć ułudą tego, co byśmy chcieli, żeby tak było. Ale takie jest ludzkie życie, że rodzimy się, rozwijamy i umieramy. Umieramy, ale nasze życie nie kończy się, jak mówi Pismo Święte, ale zmienia się. Nasze życie zostaje przemienione w to życie chwalebne. To, co tu na ziemi było złem, upośledzeniem, co było cierpieniem, co było krzyżem, jest uwielbione i chwalebne. I dzisiaj także słyszymy w Słowie Bożym, w Ewangelii o czymś takim, co daje ratunek człowiekowi, wyjścia ze zła, z obrzydliwości tego świata, upomnienie braterskie. Kochani, wielu z nas się z tego nie spowiada, ale przecież jest w prawie kościelnym grzeszących napomnieć. Jeżeli my widzimy kogoś, że postępuje niemoralnie, postępuje źle i nie reagujemy na to, także, kochani, zaciągamy winę grzeszących napomnieć. I Pan Jezus dzisiaj mówi, jeżeli ktoś grzeszy przeciwko Tobie, czy w ogóle grzeszy, idź upomnij go sam. Jeżeli Ciebie nie posłucha, weź jeszcze kogoś albo dwóch, trzech świadków, żeby na sprawie oparła się, to upomnienie oparło się na tej widocznym znaku więcej osób, świadków. Jeżeli ich nie usłucha, donieś Kościołowi. Jeżeli Kościoła nie posłucha, niech będzie ci jak poganin. A niestety my bardzo często lubimy się wsprzęgać w życie pogańskie. Potrafimy stać w kościele, przyjmować komunię świętą, ale wielokrotnie potrafimy powtarzać, no dobrze, jest to przykazanie, ale. Kochani, nie ma żadnego ale. Jak ja słyszę jakieś ale odnośnie przykazań Bożych, to znaczy, że człowiek ten nie rozumie, o czym mówi. Że ktoś zaczyna dyskutować z Panem Bogiem odnośnie, czy to przykazanie ma sens. Ja takiego człowieka się boję. Po prostu. Nie wchodzę w dyskusję, odsyłam, bo widzę, że to nie ma najmniejszego sensu. Trzeba takiego człowieka zostawić w woli Bożej i modlić się. Choć święty Piotr mówi, że w niektórych przypadkach nie polecam się modlić. Ale trzeba zostawić takich ludzi, ale nie wprzęgać się w życie z tym, kto postępuje jak poganin. Bo to zło, kochani, przeniknie nas. Nie ma dyskusji czy stawiania pytania, a może by to zmienić tam. Nie ma. Jeżeli ktoś próbuje zmienić przykazania Boże, to znaczy, że nie jest człowiekiem Bożym, nie jest człowiekiem wierzącym. Ktoś, kto sprzeciwia się przykazaniom Pańskim. Możemy dyskutować nad prawem kościelnym, czy ono jest takie, czy coś by dla współczesnego człowieka zmienić, ale nie można zmienić czegoś, co wypływa z przykazań Bożych, bo tak współczesny człowiek chce. Nie da się, bo się staje przeciwko Bogu. I choćby intencje były najświętsze, żeby pomóc człowiekowi, nie można zmienić prawa Bożego. Choćby ktoś jedną jotę z tego zmienił, podlega Bożej karze. Możemy stawać w różnych sytuacjach, kiedy z czym się nie zgadzamy. A jeżeli niestety coś jest związane z Bożym prawem, kochani, nie wchodźcie w dyskusję i nie stawajcie przeciwko Bogu, bo sami szkodę poniesiecie. Nie można bronić zła, bo w imię czego? Każdy z nas ma na sobie znak, ten starotestamentalny tał, nowotestamentalny krzyż, bo każdy z nas został naznaczony tym znakiem na chrzcie świętym. Od chrztu świętego mamy na sobie znak Boga w Trójcy Jedynego. I tak bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy tego nie zmarnowali. Bracie i siostro, weź to sobie do serca. Jakim znakiem zostałeś naznaczony na całe twoje życie? Nie zmarnuj tej łaski, którą Bóg cię obdarzył. Amen. Jezusowi Chrystusowi, który jest wcielonym Słowem Bożym, przedstawmy pokorne prośby.
1: Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów, diakonów, aby ich posługiwanie było zakorzenione w Słowie Bożym. Ciebie prosimy. Módlmy się za chrześcijan, aby wśród uczniów Jezusa rychło ustały wszelkie podziały i konflikty. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy przebywają na urlopach i wakacjach, aby w pełni zregenerowali siły fizyczne i duchowe. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi młodych, którzy borykają się z trudnościami życia, aby umieli je pokonywać, czerpiąc siły z wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności, aby mogli się radować oglądaniem Boga w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy pielęgnowali w sobie miłość do Słowa Bożego i szacunek dla drugiego człowieka. Ciebie prosimy.
0: Bądź uwielbiony i błogosławiony Ojcze i Synu i Duchu Święty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświat, dzięki Tobie.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan

Matce Bożej i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, w górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich razem z nimi, wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem XIV, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem krwią swoją. Przez

który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Kochani, jeszcze kilka ogłoszeń. W dniu dzisiejszym nie ma zasłonięcia cudownego obrazu Matki Bożej w południe. Z uwagi na wejścia pieszych pielgrzymek, msze święte o godzinie 9, 11, 13, 30, 15, 30 i 17 oraz różaniec święty o godzinie 16:15 będą sprawowane w Wieczerniku. Dziś czuwanie nocne podejmą pielgrzymy z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, warmińskiej, z pieszej pielgrzymki młodzieży i rodzin, różnych dróg i kultur. Na jasnogórskim szczycie o godzinie 18:30 msza święta z udziałem pieszej pielgrzymki tarnowskiej. Przypominamy, że w tym tygodniu przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej na Jasnej Górze o godzinie 11:00, uroczysta suma pontyfikalna na jasnogórskim szczycie o godzinie 18:30, procesja eucharystyczna po wałach, a po niej zakończeniu na Eucharystia na jasnogórskim szczycie o godzinie 19:30. Spowiedź trwa w Wieczerniku do godziny 19:30, natomiast adoracja w kaplicy Najświętszego Sakramentu do godziny 20:45. Dziękuję Wam za wszelkie ofiary składane na rzecz renowacji i utrzymania tego miejsca. Dziękuję za wspólną modlitwę. Przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju z Chrystusem.

Niecałe 5 minut pozostało do godziny 7. Zakończyliśmy transmisję przy świętej z Jasnej Góry z Częstochowy. A teraz na naszej antenie Jimmy Cliff. Budzimy się razem. Słonecznie.

0: Konsekwencje afery powodziowej. Salmonella w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu. Leo Messi zawiesił karierę. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Nie miękną echa afery powodziowej. Według ustaleń Wirtualnej Polski Anna Konieczyńska, wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i zarazem działaczka Koalicji Obywatelskiej, przekazała 4,5 miliona złotych firmom, które w ogóle nie ucierpiały w wyniku powodzi. Pieniądze zamiast do powodzian miały trafić do firmy jej męża i firm z miejscowości, w której mieszka. Premier Donald Tusk tymczasem zapowiada:
1: gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania. Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje.
0: Sprawę skomentował szef Stowarzyszenia Rozwój Plus, były premier Mateusz Morawiecki.
2: Ludzie Platformy Obywatelskiej po prostu okradają powodzian. Jesteśmy właśnie w miejscu siedziby Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, której wiceszefową jest pani Anna Konieczyńska, prominentna działaczka Platformy Obywatelskiej.

0: W poniedziałku PKP Intercity doczepi dodatkowe wagony do swoich najpopularniejszych pociągów. Więcej miejsc będzie m.in. do Zakopanego, granicy Zdroju i Krakowa. Zyskają też pociągi jadące z południa kraju nad morze, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
1: Wyjątkowo długie będą pociągi Jantar, Neptun i Poseidon. Każdy z nich będzie liczył 14 wagonów, a na wybranych trasach pojadą również podwójne składy Pendolino, czyli 400 metrów pociągu, który może jednorazowo zabrać ponad 800 pasażerów.
0: I takie składy pojadą m.in. na trasach Warszawa-Kraków, Kraków-Warszawa, Trójmiasto-Kołobrzeg czy Kołobrzeg-Zakopane.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Rodzina jest najważniejsza, tak uznał Leo Messi i zawiesił karierę. Po tym jak zmarł jego ojciec, Messi udał się do rodzinnej miejscowości i najbliższy czas spędzi z rodziną z dala od boiska. Informację przekazał argentyński serwis Doble Amarilla. Zawieszenie kariery zaakceptował klub piłkarza Inter Miami.
3: Cztery minuty po godzinie 7 we Wrocławiu, aktualnie 10 stopni, delikatne ochłodzenie. Dzisiaj też nie będzie tutaj upałów, maksymalnie 24 stopnie na wrocławskich termometrach. Wieje delikatny wiatr, dziś także nie popada, ciśnienie atmosferyczne umiarkowane, a jakość powietrza jest dobra. W pozostałej części województwa podobnie, choć cieplej będzie tylko w Legnicy, w Bolesławcu. Jutro podobnie, choć temperatury będą powoli rosły na Dolnym Śląsku.
4: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
5: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
5: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
5: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
9: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
9: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
9: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka. Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
3: Już 6 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry wszystkim. Budzimy się razem. Miasto budzi się i słońce też się budzi, ogrzewa powoli nasze twarze, nasze ciała. Ja jadąc na rowerze tutaj po godzinie 5, no mówię, muszę powiedzieć, że lekko zmarzłam. Oczekiwałam troszeczkę cieplejszego stanu pogodowego, ale mimo wszystko było bardzo przyjemnie i dzisiaj będzie ciepło, będzie coraz cieplej, a w związku z tym mam dla Was podwójne zaproszenie na kąpielisko Park Gelinianki, jeśli chcecie się nieco ochłodzić w najbliższy weekend. Piszcie do nas 71 48 wiadomość, zaczynamy od słowa rodzina. Napiszcie nam swoje imię, z kim chcielibyście się wspólnie pokąpać. Teraz na naszej antenie Dusty Springfield, a za chwilę zajrzymy do prasy, ale nie takiej zwyczajnej, tylko takiej sprzed 50 lat. W serwisie wrocław.pl pojawił się ciekawy artykuł właśnie o różnych doniesieniach prasowych we Wrocławiu z dokładnie 76 roku, czyli równo 50 lat temu.

jak wyglądał sezon ogórkowy we Wrocławiu dokładnie pół wieku temu. Wbrew pozorom całkiem ciekawie, latem 1976 roku lokalne gazety, a były to m.in. Wieczór Wrocławia, Słowo Polskie i Gazeta Robotnicza, pisały o upałach. Ale nie były to upały, jakie wyobrażamy sobie dzisiaj. Maksymalne temperatury dobijały do 30 stopni. Pisały także o miejskich problemach, rozrywce, a także o bardzo nietypowych wydarzeniach. Był to czas tuż po protestach robotniczych w czerwcu, które objęły także Wrocław, ale życie codzienne toczyło się oczywiście dalej. Z gazet można było się dowiedzieć m.in., że Odrą przypłynęły do miasta maluchy. Chodzi o Fiaty 126P i syrenki. Wrocław miał też bardzo nietypowy problem. Uwaga, z krowami, które pasły się na terenach rekreacyjnych Biskupina w Parku Szczytnickim i w okolicach Mostu Warszawskiego. Gazety żartowały wówczas nawet i pytały, czy bydło pojawi się wkrótce na wrocławskim rynku? Za chwilę więcej ciekawostek z prasy, która już z roku 76. Zostańcie z nami.

To Natalia Kukulska, której nie sposób zatrzymać na antenie Radio Rodzina 15 minut po godzinie 7, a my ponownie zaglądamy do prasy z 1976 roku, do wrocławskiej prasy i zaraz dowiemy się, czy ten sezon ogórkowy był urodzajny w tematy, czy nie. Tutaj wspomnieliśmy o tych krowach, które prawie można było zobaczyć na wrocławskim rynku, żartowano, tak? Nie brakowało także tematów komunikacyjnych, tramwaje jeździły ze średnią prędkością zaledwie 13 km na godzinę, a MPK narzekał na brak taboru. Jednocześnie kończono charakterystyczny trzonolinowiec, a w kinach zapowiadano m.in. Bruneta wieczorową porą i Chinatown. Były również historie, które brzmią jak gotowe scenariusze komedii. Uwaga, milicja odkryła melinę hipisów urządzoną w starym czołgu. Innym razem złapano złodzieja cebuli, który nocą wynosił ją z ogrodu botanicznego, a w jednym z barów sprzedawano nielegalny bimber, którym podczas kontroli zatruł się nawet milicjant. Gazety narzekały także na gastronomię, w czasie upałów brakowało nawet zimnych nóżek, a lokale nie wykorzystywały sezonowych warzyw. Z kolei rubryka Jedziemy na wakacje cudzym samochodem pozwalała znaleźć wolne miejsca w samochodzie i pojechać nad morze. To taka współczesna, tamtejsza wersja dzisiejszego Blabla Caru. Rzeczywiście te wiadomości bardzo zaskakują. Polecam Wam zajrzeć na stronę wrocław.pl. Tam jest też fotorelacja. Możecie zobaczyć, jak wyglądały graficznie też te artykuły, ale krótko mówiąc, lato 1976 roku we Wrocławiu było mieszanką poważnych problemów, codziennych niedoborów, miejskich absurdów i zwykłej wakacyjnej ciekawości i dlatego dawna prasa pokazuje, że sezon ogórkowy wcale nie musi oznaczać braku tematów.

0: tym roku nad morzem znalazłam jednego malutkiego bursztyna i czułam się jak odkrywca największego skarbu, jaki tylko mogłabym sobie wyobrazić, bo znalazłam go sama, choć był maleńki, ale piękny.
1: Radio Leśne.
2: Wołów.
1: Wołów.
2: 99 i 6 FM.

23 minuty po godzinie 7. Wsiadamy teraz do pociągu, do takiego wehikułu czasu, który zabierze nas w podróż po muzycznych ciekawostkach. To oczywiście kalendarium muzyczne jak co rano i wszystko, co wydarzyło się 12 sierpnia w muzyce.

12 sierpnia 1993 roku urodziła się Ewa Farna, wokalistka popularna zarówno w Polsce, jak i w Czechach.

0: looks the same.
1: W 1927 roku urodził się Porter Wagoner, wokalista country. Regularnie pojawiał się na listach przebojów w latach 60. XX wieku.

12 sierpnia 1954 roku urodził się Pat Metheny, gitarzysta jazzowy, który w swojej bogatej dyskografii posiada również nagrania z wykonawcami muzyki pop. W 2008 roku wraz z Anną Marią Jopek nagrał krążek pod tytułem

0: dust covered mountains are home now for me.
1: W 1949 roku na świat przyszedł Mark Knopfler, brytyjski gitarzysta i kompozytor, lider grupy Dire Straits, którą założył w 1977 roku wraz ze swoim bratem Davidem.

12 sierpnia 1978 roku grupa The Commodores rozpoczęła dwutygodniowe przewodzenie na amerykańskiej liście singli balladą zatytułowaną Three Times a Lady. Lionel Richie napisał tę piosenkę o swojej miłości do trzech kobiet, żony, matki i babci. You once, twice.

1950 roku urodziła się Eliza Grochowiecka, wokalistka duetu Andrzej i Eliza. W czerwcu 1971 roku grupa zaprezentowała się na 9. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i podbiła serca publiczności.

0: To oczywiście Whitney Houston na antenie Radio Rodzina. 39 minut po godzinie 7, a ja zapraszam na kalendarium historyczne, które przygotowała Patrycja Jęczmianka.
1: Dzień dobry, dziś 12 dzień sierpnia. W 1977 roku odbył się pierwszy samodzielny lot testowego wahadłowca Enterprise. Pojazd został wyniesiony na grzbiecie Boeinga 747, a następnie lotem ślizgowym wylądował w bazie Edwards w Kalifornii. W 1977 roku na warszawskim Służewcu wystąpił zespół U2.

0: a w 2005 roku miała miejsce premiera filmu Skazane na bluesa w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego. Fabuła opowiada historię życia wokalisty zespołu Jam Ryszarda Riddla. Tytułową postać zagrał Tomasz Kot, a żonę Riddla zagrała Jolanta Fraszyńska. W filmie występuje także obecny wokalista zespołu Jam Maciej Balcar.
1: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

I już 15 minut pozostało do godziny 8. Zaglądamy teraz do wrocławskiego zoo. A tam kilka nowości. Poza tym, że pojawił się tam nowy lokator, Artur, 3-letni, ważący blisko 150 kg samiec niedźwiedzia brunatnego, który pokonał ponad 500 km, by dostać się do naszego ogrodu. Przyjechał ze Słowacji. To warto wspomnieć, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Słonia i z tej okazji we wrocławskim zoo będzie można zobaczyć pokazowe karmienie słonia o godzinie 11.30. To karmienie dwóch słoń z Birmy i Toto, a od 11 do 13 spotkania i rozmowy z opiekunami słoni. Będzie można porozmawiać właśnie o ich codziennym życiu, zachowaniu i potrzebach tych niezwykłych olbrzymów. We wrocławskim zoo dzisiaj czeka także gra terenowa z nagrodami, kto odkryje sekret mokradeł. Gra rozpoczyna się od godziny 10 do godziny 12. Należy odebrać kartę gry, a następnie wyruszyć na szlak, przemierzyć aleje zoo i wypatrywać ukrytych drogowskazów, a przy każdym z nich będzie czekać zagadka poświęcona niezwykłym mieszkańcom terenów podmokłych. Potem należy złamać w kolejnym kroku tajny kod. Rozwiązaniem każdej zagadki jest jedno słowo. Należy połączyć je wszystkie i ułożyć finałowy, sekretny kod, wrócić do punktu startowego terrarium i odebrać nagrodę. To tylko dzisiaj od godziny 10 do 12 należy się zarejestrować. Dedykowane jest dzieciom, młodzieży i całym rodzinom, a koszt udziału w gry jest bezpłatny w ramach ważnego biletu wstępu do Zoo Wrocław. Wszystkiego najlepszego wszystkim słoniom. Warto je dzisiaj odwiedzić, bo to już takie słoniowe seniorki.

0: Radio Rodzina.
1: Radio Rodzina.
0: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Rząd nie przywraca pakietu CPN. Orędzie papieża na 60. Światowy Dzień Pokoju. Zaćmienie słońca, dziś wyjątkowy wieczór na niebie. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Rząd odwleka podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Jak przekonuje rzecznik rządu Adam Szłapka, analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen.
1: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły. I to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów. I te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma.
0: O tym, że rząd może przywrócić rozwiązania obniżające ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że po rozmowie telefonicznej, jaką przeprowadził z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, Moskwa zgodziła się uwolnić amerykańskiego obywatela Roberta Gilmana. Trump przekazał, że Kreml nie zażądał nikogo w zamian. Gilman, który został uwięziony w Rosji w 2022 roku, jeszcze dziś wieczorem ma wrócić do Stanów. Rozbroić technikę, służyć pokojowi. Polityka jako odpowiedzialność prewencyjna. To temat orędzia Leona XIV na 60. Światowy Dzień Pokoju. Będzie on obchodzony 1 stycznia. Piotr Kowalczuk o szczegółach.
2: Papież zwraca uwagę na odpowiedzialność polityków oraz zagrożenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji militarnych. Zachęca ludzkość do promowania godności osoby ludzkiej i budowania pokoju, poczynając od rozbrojenia techniki. Papież przypomina słowa swojej encykliki. Nie istnieje żaden algorytm, który mógłby uczynić wojnę moralnie dopuszczalną. Apeluje do społeczności międzynarodowej o wypracowanie porozumień, które będą chronić zasady humanitarne wszędzie tam, gdzie chodzi o życie ludzi i współistnienie narodów.
0: Więcej na temat papieskiego orędzia na Światowy Dzień Pokoju można przeczytać na stronie internetowej Vatican News. To będzie niezwykły wieczór na niebie. Już dziś, krótko po 19:00, księżyc zasłoni tarczę słońca. Całkowite zaćmienie będzie można podziwiać w Hiszpanii i na Islandii. Z kolei w Polsce obejrzymy zaćmienie częściowe. Do jego

0: i słonecznie, ale nie upalnie. Pojawi się na niebie trochę chmur, wieje delikatny wiatr we Wrocławiu i poranek był, można powiedzieć, nawet chłodny. Teraz 11 stopni, temperatura powolutku rośnie i dopiero w okolicach 17 osiągnie swoje maksymalne 24 stopnie. Jakość powietrza we Wrocławiu jest dobra i ciśnienie atmosferyczne umiarkowane.
1: Reklama.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
4: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
1: Reklama.
5: Radio Rodzina.
6: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
0: 6 minut już prawie po godzinie 8 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzień dobry. Nadajemy dla Was z serca Wrocławia, prosto z Ostrowa Tumskiego. Czasem się śmieję właśnie, że z takiej wieży, wysokiej wieży, tutaj otoczonej pięknymi, zabytkowymi budynkami. Słoneczko również zagląda tutaj do nas już powoli, choć za oknem chłodno jeszcze we Wrocławiu. Chłodno jak na wakacje, jak na środek sierpnia, 11 stopni. Czas się rozbudzić też muzycznie. Na naszej antenie teraz Jill Scott, a dzisiaj, 12 sierpnia, obchodzimy Światowy Dzień Słonia i na pewno jeszcze opowiemy niejedno o tych niezwykle mądrych, wielkich olbrzymach, które także mieszkają we wrocławskim zoo, a to takie słoniowe seniorki. Jill Scott już teraz na naszej antenie.

0: 19 minut po godzinie 8, już za 10 dni, 22 sierpnia we Wrocławiu. Niezwykła noc, mowa Europejskiej Nocy Literatury. To już 15 raz Europejska Noc Literatury jest z nami, bowiem od 2013 roku, mówi Barbara Lisik, koordynatorka tego wydarzenia, z którą rozmawialiśmy w studiu Radia Rodzina.
1: Europejska Noc Literatury jest z nami od 2013 roku, więc tych edycji już całkiem sporo za nami. No i ona pojawiła się jako element obchodów tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i jej charakter, taki główny element nie uległ zmianie. Mamy 10 miejsc, jest 10 książek i 10 osób czytających. W każdym miejscu dana osoba czyta wybrany dla niej tekst. Wszystkie czytania zaczynają się o godzinie 18 we wszystkich miejscach, każde kolejne co 30 minut, więc około 15 minut mamy na przejście do kolejnego czytania. Każdy z nas, jako uczestnik, tą mapę czytań, udziału w nich wybiera sobie samodzielnie. Staramy się jako organizatorzy tutaj dobrać te lokalizacje w taki sposób, żeby można było zdążyć do wszystkich.
0: Wszystkie wybrane książki tematycznie spaja jedno hasło, a w tym roku jest to wspólnota. Jak odnaleźć to, czego nigdy się nie zgubiło? Kuratorem wydarzenia jest Filip Zawada, wrocławski artysta związany z literaturą, muzyką i fotografią. I to właśnie on wybrał te 10 pozycji, które przeczytają znamienici aktorzy, m.in. Lech Dyblik, Masza Wogrodzka, Mateusz Janicki, Olaf Lubaszenko i Renata Pałes. Jak co roku jest to też takie wydarzenie, które otwiera miejsca nie do końca dostępne publicznie. W tym roku będzie to dzielnica Borek i tamtejsze lokalizacje, które miejsca odwiedzimy.
1: My zawsze szukamy miejsc, które udźwigną już potrzeby tutaj publiczności, czyli będą dosyć duże, bo zwykle odwiedza nas na jednym czytaniu tak 80, 90, 100 osób, często, gęsto. Więc tak, na pewno szkoły się pojawią. Będą to dwie szkoły na osiedlu Borek, numer 4 imienia generała Stanisława Maczka, to jest Szkoła przy Powstańców Śląskich, numer 47 imienia Noblistów Polskich, to jest szkoła przy ulicy Januszowickiej, ale też zwiedzimy wnętrza zajezdni tramwajowej Borek, więc no to już tu totalnie niedostępne miejsce na co dzień. Oczywiście zajezdnia się otwiera w ramach różnych wydarzeń, ale będzie u nas też taka okazja. Park Południowy, o którym już wspomniałaś, będą też drugi taki plener, to ogród przy siedzibie Wrocławskiego Teatru Pantomimy przy ulicy Alei Dębowej 16. No i też będzie element również książkowy, bo zajrzymy do wnętrz Miejskiej Biblioteki Publicznej numer 44 filia przy ulicy Powstańców Śląskich.
0: A fragmenty jakich książek usłyszymy? Będzie to m.in. Szyja żyrafy Judith Szalański czy Puchar od Pana Boga Oty Paweł.
1: Szyja żyrafy Judith Szalański i tutaj myślę, że to taki temat wspólnoty bliskiej każdemu z nas, bo szkoła. Przechodząc przez karty tej książki na pewno niejednokrotnie poczujemy właśnie ten powrót do siedzenia w ławce, ale jest to też taki obraz, portret małego miasteczka, z którego młodzież właśnie ucieka. Osebol to jest książka autorki Marii Tkapli i są to takie poetyckie reportaże powstałe z rozmów z mieszkankami i mieszkańcami wsi Osebol, która mierzy się z takimi problemami globalizacji. Księga Ziół Sandora Marajego to jest źródło kojących i wspaniałych rad na życie. Co jeszcze? Na przykład Puchar od Pana Boga. Tutaj autor Ota Paweł. To będzie taki element sportu, czyli tej wspólnoty kibiców. Taki element też się pojawi.
0: To już 22 sierpnia Europejska Noc Literatury. Każdy uczestnik dostaje mapę i sam wybiera trasę, jaką podąża. Do wysłuchania mamy 10 fragmentów książek we wrocławskiej dzielnicy Borek. Szczegóły na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław lub na stronie Europejskiej Nocy Literatury.

Już 34 minuty po godzinie 8. Wrocław to miasto mostów i miasto spotkań, a za chwilę wam opowiem o kładce, która połączyła dwa miejsca, Wrocław i zaraz dowiecie się, o co chodzi.

0: Oddana do użytku w zeszłym roku cieszy się dużą popularnością. Mowa o kładce, która połączyła gminy Wrocław i Oborniki Śląskie, a wkrótce powstanie też nowa droga. Oddana do użytku pod koniec ubiegłego roku kładka nad Widawą w Lesie Rędzińskim stała się hitem. Chętnie korzystają z niej mieszkańcy i turyści, co widać szczególnie w weekendy. Przeprawa jest impulsem do dalszej współpracy w zakresie budowy dróg rowerowych. Kładki i mosty zawsze łączyły, mówi Mateusz Żak, wiceprezydent Wrocławia. Nie zatrzymujemy się na administracyjnych granicach miasta, ale pracujemy w ramach aglomeracji.
1: Przede wszystkim, jakbyśmy zobaczyli historycznie, kładki, mosty zawsze łączyły. To, co jest ważne, to to, że kładka łączy gminę Oborniki Śląskie z gminą Wrocław. I my też Wrocławia nie możemy rozpatrywać w kategorii, jak się kończy tabliczka Wrocław, tylko musimy rozpatrywać w ramach aglomeracji. To, co robimy też jako Wrocław, to przede wszystkim chcemy łączyć. Kładka w większości, bo to na 8,6 milionów złotych została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Kiedyś tak mówili, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale ja trochę inaczej na to patrzę i uważam, że wszystkie drogi prowadzą do Wrocławia.
0: Spotkaniu towarzyszyło oddanie do użytku drogi rowerowej po stronie Obornik. Na te inwestycje także pozyskano unijne dofinansowanie, mówi Arkadiusz Poprawa, burmistrz gminy Oborniki.
2: Gmina Oborniki Śląskie, tak jak i wszystkie gminy na północ od Wrocławia, około 20 lat temu stwierdziliśmy, że organizujemy tak zwaną Dolnośląską Krainę Rowerową i już kilka lat temu skończyliśmy w gminie Oborniki Śląskie na połączeniu z Wrocławiem przez Wiśnię Małą do gminy Prusice. Wybudowaliśmy już jedną ścieżkę rowerową, czyli połączenie już od kilku lat bezpośrednio z Wrocławiem mam. Natomiast to przejście i ten most, nie ukrywam, że sam to wymyśliłem gdzieś tam kiedyś. To są tłumy wrocławian. Tłumy wrocławian zawsze na piechotę, z pieskami, z wózkami, z rowerami. Ja mówię, no byłaby rewelacja, jakbyśmy to połączyli. No i dzisiaj to już się stało. My skończyliśmy ścieżkę rowerową. Ona jest o długości po naszej stronie 3 km. Kosztowała 1 700 000 złotych, z czego 1 400 000 to była dotacja ze środków unijnych.
0: Pogoda sprzyja rowerowym wyprawom. Może właśnie nową destynacją będą Oborniki Śląskie, które na pewno warto odwiedzić ze względu na różne perełki architektoniczne i w ogóle sam klimat tego miasteczka. Zapytaliśmy rowerzystów, jak jeździ im się po tym nowym szlaku.
3: Jesteś mieszkańcami i równocześnie jesteśmy sołtysami tutaj pobliskich miejscowości. Jak kot, to oczywiście Kotowice. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, zadowolone, że ta ścieżka powstała. Mamy bliskie połączenie łączące Wrocław z naszymi miejscowościami. Mamy wykorzystane przywale do tych tras rowerowych w kierunku Urazu, no ale teraz już połączenie Wrocław. No to już w ogóle jesteśmy bardzo szczęśliwi.
4: Mam na imię Marek, lubię jeździć na rowerze i ta trasa jest dla mnie rewelacyjna. Co prawda jeżdżę po lasach bez dróg utwardzonych, ale ta trasa jest dla wszystkich naprawdę.
0: Potrzebna była.
4: Bardzo. Serdecznie polecam, bo jest dostęp do dalszej części gminy Oborniki, także rewelacja.
0: I można właśnie wyjechać tą odrzańską trasą rowerową Via Regia, tam, gdzie nie sięga wzrok.

0: 10 minut pozostało do godziny 9. We Wrocławiu można wybrać się na męski spacer. Wysłuchaliście wczoraj powtórki rozmowy z Maćkiem Oleksym i Wojtkiem Mrozem, którzy we Wrocławiu już od kilku lat tworzą inicjatywę Men Corner. Są to zarówno spotkania w formie kręgu, jak i spacery. W sierpniu zapraszamy do wspólnych spacerów podczas spaceru w Parku Grabiszyńskim. Pomysł na wspólne spacery i rozmowy na tematy ważne powstał z potrzeby autentycznego spotkania. Wojtek Mróz podkreśla, że narodził się z indywidualnego doświadczenia.
1: On się narodził i z jednej strony z takiego doświadczenia indywidualnego, że po prostu dużą wartością dla mnie i dla Maćka było to, że co jakiś czas się spotykaliśmy na spacer i to była taka przestrzeń, że mogliśmy ze sobą porozmawiać i omówić rzeczy po prostu dla nas ważne. Ważne było, że byliśmy w ruchu, ważne było to, że mieliśmy na siebie uważność i ważne było to, że byliśmy na żywo. No i zrobiliśmy sobie taką praktykę, żeby rzeczy, które czasem się daje pod dywan, nie dawać pod dywan, je wnosić do rozmowy, do kontaktu i to nam na tyle dużo dawało, że zaczęliśmy w którymś momencie się tym dzielić, można powiedzieć, no bo wydarzenie, które wymyśliliśmy, czyli męski spacer, to jest taki event, w którym rzeczywiście dajemy kontekst, przestrzeń do tego, żeby mężczyźni mogli się spotkać i ze sobą porozmawiać.
0: I wspierać się, ale wydaje nam się, że wsparcie psychologiczne i spacer to dość nieoczywiste połączenie, ale pomysł na odbywanie rozmowy w ruchu narodził się już w starożytności.
1: No, można powiedzieć, że już w starożytności był taki koncept, bodajże się nazywał spacer perypetycki i tam filozofowie w swoich szkołach właśnie zapraszali swoich uczniów do tego, żeby podczas rozmowy rozprawiać na temat rzeczy ważnych. U nas, że tak powiem, nie ma nauczycieli, bo jesteśmy równi i to jest chyba ważne, żeby też powiedzieć, więc każdy z nas jest równy i każdy na równych zasadach uczestniczy w tym, ale ruch dla nas też jest takim kontekstem, który jest ważny, bo trochę zapomnieliśmy strukturalnie, że w życiu ważny jest ruch, ważni są ludzie i ten dobrostan, który po prostu też dla nas indywidualnie był ważny, można go budować właśnie przez kontakt z drugim człowiekiem. A mężczyźni często, z naszego doświadczenia, w szczególności we Wrocławiu, też gdzie mieszkamy, bywają samotni, tudzież są samotni. To jest samotność niekoniecznie z wyboru.
0: Maciej Oleksy mówi, że podczas spacerów dzieje się magia, że łatwiej otworzyć się przed kimś, kogo nie znamy.
2: Mężczyźni mają problem z podzieleniem się tymi trudnymi tematami, za którymi idą emocje. Dzieleń się tymi emocjami, czy to emocje strachu, gniewu, czy jakiegoś smutku. I tutaj pojawia się taka okazja na spacerze męskim, że dajemy okazję do spotkania ludzi, których w zasadzie nie znamy i jest to łatwiejsze dla tych facetów, którzy przychodzą do tego, no właśnie, żeby się podzielić. To jest czasem zaskakujące, nie? Że żyjemy z kimś długo, mamy bliskich znajomych, okazuje się, że do tej osoby, do której nam trochę dalej, no po prostu jej nie znamy, dzieje się jakaś taka magia, że nagle coś się otwiera.
0: Bo do regulacji i ukojenia układu nerwowego potrzebna nam druga osoba. Trudniej zrobić to samemu, podkreśla Wojciech Mróz, który jest zarówno psychologiem, poza tym, że organizatorem tego wydarzenia. Najbliższy spacer już 30 sierpnia w Parku Grabiszyńskim. Więcej informacji znajdziecie na stronie Men Corner oraz na facebookowym fanpage'u właśnie Men Corner, męski spacer Wrocław 30 sierpnia oraz już wkrótce na naszej stronie pojawi się artykuł w zakładce Wrocław. Na pewno będziemy jeszcze o tym przypominać i zapraszać Was na to wydarzenie.

0: Turyści utknęli na Sycylii, na wylot czeka 200 Polaków. Nadzieja dla pokrzywdzonych w programie Czyste Powietrze. Antykwariaty kontra sztuczna inteligencja. Za chwilę spór o książki. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Jeszcze do 11 zawieszone są wszystkie odloty i przyloty na lotnisku w Katanii na Sycylii. Na miejscu utknęło około 200 polskich turystów. Wszystko z powodu przedłużającej się aktywności wulkanu Etna. W powietrzu nosi się pył wulkaniczny, który uniemożliwia kursowanie samolotów. W takich sytuacjach przewoźnicy są zobowiązani do wsparcia pasażerów, mówi analityk Polityki Insight Dominik Sipiński.
1: W przypadku, jeśli utrudnienia trwają więcej niż jeden dzień, czy obejmują noc po prostu, to linie lotnicze muszą zapewnić zakwaterowanie na tak długo, jak trwają utrudnienia, tak długo, dopóki nie uda się znaleźć jakiegoś lotu zastępczego.
0: Lokalne władze i linie lotnicze starają się przewieźć pasażerów na inne lotniska, gdzie ruch nie został wstrzymany. Ponad 280 milionów złotych, tyle wynoszą nieprawidłowości, które ma naprawić ustawa o pomocy beneficjentom czystego powietrza. Rząd chce, by to państwo wzięło na siebie ciężar finansowy dochodzenia pieniędzy od nieuczciwych pośredników. Chodzi o sytuację, w której zaliczka, na przykład na wymianę pieca, trafiła do nieuczciwego przedsiębiorcy, który znikał z pieniędzmi i nie wykonał pracy. Dotację musiał wówczas spłacić właściciel domu, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
2: Spłata zobowiązań będzie przechodziła, obowiązek tej spłaty zobowiązań z beneficjenta programu Czyste Powietrze na nieuczciwego wykonawcy, który zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
0: Ministerstwo szacuje, że problem dotyczy około 8 tysięcy oszukanych rodzin.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Antykwariaty przeciwne sprzedawaniu książek firmom rozwijającym sztuczną inteligencję. Egzemplarze mają być wykorzystywane do testowania modeli AI. Oferty masowej sprzedaży książek trafiają do polskich antykwariuszy. Washington Post poinformował, że w Stanach Zjednoczonych firmy skanują strony, rozcinają grzbiety i niszczą egzemplarze. Polska Izba Książki jest temu przeciwna.
4: No, oceniam stanowczo negatywnie, zupełnie do czego innego książki były tworzone, produkowane nakładem sił i środków wydawnictw, drukarni, autorek, autorów rzecz jasna i wszystkich po kolei współtwórców książek.
0: Aldona Mackiewicz z Polskiej Izby Książki dodaje, że w Europie skupowanie książek dla potrzeb sztucznej inteligencji zaczęło się w Niemczech, gdzie jest jeden z największych rynków czytelniczych. Wakacje to okazja dla turystów na zbieranie pamiątek. Warto wiedzieć, jakich nie wolno przywieźć do Polski. W egzotycznych krajach na turystów czekają upominki, często wykonane z chronionych roślin czy zwierząt, mówi Michał Kasprzak z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
5: Są przede wszystkim gatunki, których w ogóle nie możemy przywieźć do Unii Europejskiej. Czerwona lampka na pewno powinna nam się zapalić przy przedmiotach wytworzonych z kości słoniowej, rogów nosorożca, ale też koralowców, muszli, skór, gadów i ssaków, na przykład krokodyli, węży, waranów, dzikich kotów, wilków i niedźwiedzi.

0: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
1: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
0: Nie mam prawka.
1: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
0: Brzmi super. Dzięki.
1: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
2: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
1: Reklama.
3: Radio Rodzina.
4: Radio Rodzina.
5: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
6: Gramy dla was z serca Ostrowa Tumskiego, prosto z wrocławskiego tutaj właśnie rynku niemalże, z serca Wrocławia, 6 minut po godzinie 9:00. Przy mikrofonie Judyta Eksner, już za chwilę, za 10 minut zapraszam na przegląd prasy, a teraz na naszej antenie mrozu.

0: 15 minut po godzinie 9. Zapraszam na przegląd prasy ze mną w studiu Ilona Baran. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Zaczynamy od podróży. Pasażerowie, którzy kupują bilety kolei dolnośląskich w aplikacji Koleo, mogą od teraz w prosty sposób potwierdzić swoją tożsamość za pomocą wbudowanej weryfikacji poprzez usługę M-Obywatel. Natomiast studenci swoje uprawnienia do ulgi. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, które nie tylko znacząco upraszcza podróżowanie koleją, ale również skraca czas kontroli biletów i ogranicza do minimum okazywanie dokumentów w pociągu. Cel tego innowacyjnego rozwiązania jest jeden – uprościć podróżowanie, a im podróże koleją będą łatwiejsze, tym więcej osób będzie z nich korzystać. To wspólny cel, który od lat przyświeca kolejom dolnośląskim. I jak mówi Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich, cieszę się, że wdrożenie tego rozwiązania będzie miało miejsce właśnie w pociągach Kolei Dolnośląskich. Korzyści z tego rozwiązania odczują nie tylko pasażerowie, ale również pracownicy kolei. Drużyny konduktorskie wykonują obecnie ponad 2 miliony kontroli biletów miesięcznie. Przy udziale właśnie sprzedaży przekraczającym 60% oznacza to ponad 1,5 milionów weryfikacji dokumentu tożsamości co miesiąc. No to jest czasochłonne, a w roku akademickim, gdzie w ciągu kilku miesięcy trzeba dodatkowo sprawdzić około 180 tysięcy biletów ulgowych, no to jest wyzwaniem.
0: Tak, liczby mówią same za siebie. To dobre rozwiązanie.
1: Teraz z kolei zatrzymujemy się pociągiem w sumie na wrocławskim Szczepinie. Stowarzyszenie Serce Szczepina szuka fotografii zrobionych na tym osiedlu do roku 2006. Ich skany trafią do osiedlowego archiwum i na wystawę. Zainspirowani wystawą Prefabrykanty na kwadraty osiedla z Wielkiej Płyty we Wrocławiu, rozpoczynamy projekt Fotobiografia Szczepina 2. Informuje w swoich mediach społecznościowych Stowarzyszenie Serce Szczepina i od dziś zbieramy archiwalne zdjęcia, które leżą w waszych szufladach, pawlaczach, pudełkach, po czekoladkach. Stwórzmy razem archiwum naszego osiedla, bo ono na to zasługuje. Zdjęcia zostaną również zaprezentowane w naszym Centrum Aktywności Lokalnej, mówi prezeska stowarzyszenia Joanna Klima. Zdjęcia można przekazać na dwa sposoby. Zeskanować i przesłać na adres serceszczepina@gmail.com z opisem, co przedstawia, kiedy zostało zrobione, a nawet ze wspomnieniami zatrzymanych w kadrze w danej sytuacji, albo napisać do Stowarzyszenia Serce Szczepina na Facebooku, a wtedy członkowie przyjdą i sami zeskanują to zdjęcie. I na koniec oczywiście tym, czym żyje cała Polska, a na pewno fani słońca, fani właśnie...
0: Kto nie kocha słońca, halo?
1: A, wydaje mi się, że niektórzy, może. Dzisiaj po raz pierwszy od 1999 roku w kontynentalnej Europie będzie można zobaczyć całkowite zaćmienie słońca. Zjawisko najlepiej widoczne w Islandii i północnej Hiszpanii. No już chyba nie zdążymy, Judyta, do Hiszpanii.
0: Ja rozważałam właśnie na
1: tak?
0: Islandię.
1: No, aha, no tak, dobra, to zatrzymuję cię w tym pomyśle, może jeszcze...
0: Żartuję.
1: Może jeszcze zdążysz, no ale w Polsce zobaczymy głębokie zaćmienie częściowe. Rozpocznie się przed zachodem słońca, ale jego koniec nastąpi już po jego zejściu za horyzont. Najkorzystniejsze warunki do obserwacji będą w zachodniej i północnej części kraju. Maksymalna faza wyniesie 88%, uwaga, w Kotlinie Kłodzkiej. No. Najmniej efektownie będzie w Bieszczadach, gdzie przed zachodem obserwatorzy zobaczą tylko 42% zasłoniętej tarczy słonecznej. W zależności od miejsca zaćmienia rozpocznie się pomiędzy godzinami 19.10 a 19.20. We Wrocławiu to będzie 19.17. Słońce zajdzie pomiędzy około godziny 20, a we Wrocławiu to będzie 20.12. A około 20.19 również tutaj możemy spodziewać się tego zajścia. No i uwaga, bo zaćmienia nie możemy oglądać gołym okiem, pomimo zakrycia części tarczy słonecznej przez księżyc. Jak czytamy, jeżeli choć niewielki fragment tarczy słonecznej pozostanie widoczny, musimy korzystać z odpowiednich filtrów. Patrzenie na słońce bez zabezpieczenia może prowadzić do trwałego uszkodzenia siatkówki. To tak, jakbyśmy za pomocą lupy skupiali światło dokładnie na własnym oku. Skutki mogą być nieodwracalne, podkreśla dr inżynier Paweł Janowski, Więc najbezpieczniejszym rozwiązaniem są certyfikowane okulary do obserwacji, więc jak podkreśla, nie potrzeba drugiego sprzętu, tylko wyposażone w filtry spełniające konkretną normę ISO.
0: Masz takie okulary?
1: Nie mam, ale wiem, kto ma. Haha, Natalia.
0: Natalia Wójcik z Naszego Radia. Dokładnie. Jeśli państwo jesteście zainteresowani, prosimy o kontakt z Natalią. Ja także nie mam takich okularów i nie mam pojęcia, gdzie można takie zdobyć.
1: Zaraz zapytamy się Natalii. Natalia może wróci tutaj z informacją do ciebie na antenę, ale tak, można się podpiąć pod Natalię.
0: Ale ktoś tutaj, widzę w komentarzach na Facebooku, ktoś tutaj podpowiada, by iść do marketu budowlanego i kupić sobie szkło do maski spawalniczej DIN-11 lub nawet DIN-12.
1: No tak, te maski spawalnicze chronią przed tym promieniowaniem.
0: No, ktoś na przykład pisze, kiedyś brano folię z dyskietki.
1: Może aż tak bym nie ryzykowała, jednak oko jest okiem, trzeba
0: tak,
1: o nie
0: dbać. Naprawdę tutaj nie ma sensu ryzykować, mimo że pewnie nie każdy posiada takie okulary, to rzeczywiście
1: tak, i nawet
0: ostrożnie,
1: powiem szczerze,
0: ostrożnie.
1: Że odpowiem ci na to pytanie, bo tutaj w artykule czytając dalej, należy unikać sposobów obserwacji, które przez lata obrosły mitami. Uwaga, płyty CD, przydymione szkło, okulary przeciwsłoneczne czy klisze fotograficzne nie zapewniają wystarczającej ochrony. Te metody, które mogą dawać złudne poczucie bezpieczeństwa, oko nie odczuwa bólu podczas uszkadzania siatkówki, dlatego ryzyko jest szczególnie duże.
0: Dobrze, no to też zaopatrzę się w taką maskę spawalniczą. Wszystkim życzymy pięknego dnia i dzisiaj czuwamy, bo jeszcze poza zaćmieniem słońca coś się wydarzy, prawda, Ilona?
1: Perseidy?
0: Tak. Pamiętajcie o swoich życzeniach. Mam nadzieję, że ty masz już jakieś w sercu, które wypowiesz dzisiaj.
1: Oj, wiele, wiele. Mam nadzieję, że te spadające Perseidy będą przyjmowały więcej niż jedno.
0: Pięknego dnia wszystkim życzymy i udanych obserwacji dzisiaj wieczorem.

Ależ pozytywnie się zrobiło. To Wiktor Dyduła tak pięknie śpiewa na naszej antenie już 33 minuty po godzinie 9. Dziś, jak co tydzień środa z Multikinem, zapraszamy Was do Multikina, aby wybrać na dowolnie wybrany przez Was seans. Podwójne zaproszenie czeka w naszym studiu. Wystarczy do nas napisać, podzielić się tym, co ostatnio Was zachwyciło i poruszyło. To taka forma poleceń dla naszych słuchaczy, by nie gdzieś nie utknęli w gąszczu przeróżnych możliwości, tylko właśnie zdali się na Was, na nas, co polecicie, co tutaj ciekawego nam przedstawicie, na pewno zostanie wykorzystane, a my czekamy na Wasze SMS-y. 7148, zaczynamy od słowa rodzina i w ten sposób właśnie możecie wybrać się do Multikina na dowolnie przez Was wybrany seans, a powiem, co ciekawego w sierpniu jeszcze można tam zobaczyć, bo dwa takie ciekawe pasma funkcjonują w Multikinie, ofowe kino z Lotto i tam na przykład pejzaż w kolorze sepi, japońsko-polski dramat na podstawie powieści laureata Nagrody Nobla Kazuo Ishiguro, pełna napięcia opowieść o rodzinnych sekretach, pułapkach pamięci i przeszłości. Dlaczego matka opuściła Japonię i jaką tajemnicę skrywają jej wspomnienia? To 20 sierpnia, a jeśli chodzi o to drugie pasmo, to kultowe kino z Lotto, filmy, które warto zobaczyć na wielkim kinowym ekranie ponownie. Za nami już Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, myślę, że taka kultowa pozycja, ale czeka jeszcze nas seans Shreka. To 23 i 25 sierpnia, Odlot, Zaplątani, to może taka pozycja dla młodszych, 15 sierpnia. No i właśnie jeśli chodzi o to kino dedykowane najmłodszym widzom, mamy tutaj nowość. Psi Patrol i Dinozaury, czyli coś zupełnie nowego. To już w zasadzie seanse są regularnie, będą się na pewno odbywać nie tylko w sierpniu. Jeśli chodzi o płcia, to już chyba niestety za nami. Jeśli chcecie wybrać się do Multikina, powtarzam ponownie, wystarczy do nas napisać 7148, zaczynamy od słowa rodzina, a później czekamy na Wasze ciekawe refleksje, na to, co Was zachwyciło ostatnio. Ja znalazłam film, który jest, myślę, że bardzo mało znany. Z 96 roku polski film Deszczowy Żołnierz. Jeśli ktoś z Was go też obejrzał, to jestem ciekawa, co o nim sądzicie. Akcja w ogóle toczy się we Wrocławiu i w Legnicy, więc to taka ciekawostka i można go obejrzeć zupełnie za darmo, ale o tym nie będę teraz mówić. Czekam na Wasze SMS-y. 7148, zaczynamy od słowa rodzina. Kto chce wybrać się do kina, niech bierze telefon w dłoń i pisze do nas.

Kto ma ochotę wybrać się do multikina? Ponownie można zobaczyć Shreka po 25 latach, bo polska premiera pierwszego filmu Shrek odbyła się 13 lipca 2001 roku. To 25 lat temu i dzisiaj ponownie możecie wybrać się do multikina na ten seans, choć nie jest dzisiaj, bo tak jak wspomniałam, to będzie dokładnie 23 i 25 sierpnia, czyli mamy dwie takie okazje, a są fani Shreka całej serii. Nawet powstała o tym piosenka. Teraz na naszej antenie Lore i Shrek 2, 71 48, by wybrać się do kina. Napiszcie nam SMS-a, co ciekawego zachwyciło was, co obejrzeliście, jaki spektakl, a może film, a może byliście na jakimś wspaniałym koncercie. Podzielcie się tym wszystkim, czekamy na wasze wiadomości.

Mamy pierwszą polecajkę od was. Tutaj napisała do nas nasza słuchaczka Renata. Polecam koncerty organowe organizowane w kościele Świętej Elżbiety Garnizonowym co piątek przez wakacje, natomiast 15 sierpnia na rynku będzie się dużo działo. Tajemniczo napisała Renata, zaraz sprawdzimy, co takiego się tam będzie działo. Zachęcam, żeby napisać do nas 7148 właśnie z taką polecajką albo z tym, co ciekawego zobaczyliście, co was zachwyciło, a my wasze wiadomości nagrodzimy biletami do Multikina. Dla Renaty już czekają i jeszcze mamy podwójne jedno takie zaproszenie. 7148, zaczynamy wiadomość od słowa rodzina.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
1: Hi, this is Suzanne Vega and you're listening to Family Radio.

0: Akcja ratunkowa w Kolumbii. Spod gruzów wydobywane są kolejne ofiary. Atak ukraińskich dronów na kraj krasnodarski. Gdzie i jak oglądać dziś częściowe zaćmienie słońca? Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Do 250 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar trzęsienia ziemi, które w poniedziałek nawiedziło zachodnią Kolumbię, poinformowała agencja Reutera. Trwa akcja ratunkowa z udziałem wojska. Przeszukiwane są gruzy budynków, a to znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć.
1: To niewiarygodne, co się dzieje. Po raz pierwszy jestem świadkiem czegoś tak strasznego. Mam tylko nadzieję, że uda się odnaleźć ciała ofiar i uratować osoby, które wciąż tam żyją, oraz że z Bożą pomocą wszystko znów wróci do normy.
2: Martwię się o moją rodzinę i przyjaciół. Zdarzyło się coś, na co nigdy nie byliśmy gotowi i szczerze mówiąc wciąż nie mogę w to uwierzyć. Dzięki Bogu jest tu mnóstwo wolontariuszy i ludzi, którzy nam pomagają i dostarczają nam wodę.
0: W kraju obowiązuje stan wyjątkowy. Przypomnijmy, epicentrum wstrząsów o magnitudzie 7,4 znajdowało się w departamencie Choco. Wiele społeczności nadal pozbawionych jest dostaw prądu i podstawowych usług, co komplikuje akcję ratowniczą. O swojej modlitwie całą Kolumbię zapewnia papież Leon XIV. Dwie osoby, w tym dziecko, zginęły, a kilkanaście zostało rannych w wyniku ataku dronów na obiekty cywilne i przemysłowe w kraju krasnodarskim w europejskiej części Rosji, poinformowały o poranku lokalne władze. Resort obrony w Moskwie przekazał, że minionej nocy strącono ponad 500 ukraińskich bezzałogowców.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Polsce nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na 31 sierpnia manifestacja Związku Nauczycielstwa Polskiego to dopiero początek większej akcji protestacyjnej. Później możliwe jest zaostrzenie protestów, mówi wiceprezes Związku Urszula Woźniak.
4: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność.
5: Mogą odejść od tablicy?
4: Mogą nie brać godzin ponadwymiarowych.
5: Nie jeździć na wycieczki?
4: Na przykład.
0: Nauczyciele chcą większych podwyżek. Rząd oferuje 3% w przyszłym roku. Związkowcy chcą też powiązania pensji w szkołach ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Kotlina Kłodzka, a także zachód i północ Polski, to tam najlepiej będzie widać zaćmienie słońca. W Polsce jedynie częściowe. W trakcie jego maksimum księżyc przysłoni znaczną część tarczy słonecznej, zmieniając jej kształt w sierp. Zjawisko będzie widoczne niedługo przed zachodem słońca, po 19. Do jego podziwiania trzeba się jednak przygotować, by nie uszkodzić wzroku, mówi okulistka Wioletta Tuńczyk-Dorożyńska.
6: Ja bym tutaj apelowała do dorosłych, do dzieci, żeby żadnymi domowymi sposobami, przez żadne okulary słoneczne, płyty CD, nie oglądać zaćmienia słońca.
0: Konsekwencje patrzenia na zaćmienie słońca bez ochrony wzroku mogą być opłakane.
7: Jest to zjawisko skrajnie niebezpieczne dla naszych oczu i nawet krótkotrwałe wpatrywanie się może powodować nieodwracalną ślepotę.
0: Bezpiecznym rozwiązaniem są certyfikowane okulary do obserwacji zaćmienia, także lornetki lub teleskopy wyposażone w odpowiednie filtry słoneczne.
8: Minęła godzina 10, już teraz sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj ciepło, słonecznie, ale nie upalnie. Maksymalne temperatury będą oscylować wokół 22-25 maksymalnie stopni. To w Legnicy i Wieleniej Górze i Bolesławcu, we Wrocławiu 24. Teraz w stolicy Dolnego Śląska mamy 13 stopni, temperatura rośnie. Zachmurzenie również wzrasta, wieje delikatny wiatr. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane, a jakość powietrza dobra.
9: Radio Rodzina.
3: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: Już 5 minut po godzinie 10 przy mikrofonie Judyta Exner. Witam Was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy muzycznie. Teraz już uśmiechem o Tobie tę godzinę.

0: Już 11 minut po godzinie 10 to ABBA na antenie Radia Rodzina. Czy oddawaliście kiedyś krew? Rozważaliście, by to zrobić? Może wakacje to dobry pomysł, choć lato kojarzy się nam z urlopami i odpoczynkiem. Dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W czasie wakacji spada liczba dawców, a jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na krew, związane m.in. z większą liczbą wypadków drogowych. Apeluję właśnie to miejsce, szczególnie do osób z grupami 0RH+, oraz ARH- o oddawanie krwi. Jacek Blicharski, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, podkreśla, że sezon urlopowy nie oznacza mniejszego zapotrzebowania na krew.
1: My mamy wakacje, ale choroby nie mają wakacji, wypadki samochodowe nie mają wakacji, a wręcz jest ich więcej w związku z przemieszczaniem się ludzi, którzy wyjeżdżają na wypoczynek wakacyjny. I w związku z tym dochodzi do masowych krwawień i wtedy potrzeba tej krwi znacznie więcej i potrzeba jej na już. Nie można poczekać, bo podanie od razu jest tą gwarancją uratowania komuś życia po prostu. A krwiodawcy są na wyjazdach, więc właśnie w wakacje jest to bardzo istotne, żeby ci, którzy mogą, którzy nie wyjechali, a nawet jak są na urlopie, mogą przyjść do nas i podzielić się tą krwią.
0: Obecnie najniższe stany dotyczą grupy 0RH+, 0RH- oraz ARH-, jednak sytuacja jest dynamiczna i zmienia się na bieżąco. Jak przygotować się do oddania krwi? Latem szczególnie ważne jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Dawcy powinni również zjeść lekki posiłek, być wypoczęci i unikać alkoholu oraz papierosów przed donacją.
1: W każdej porze roku, w każdej chwili jest bardzo ważne, żeby się dobrze przygotować do oddania krwi, bo to gwarantuje nam po prostu dobre samopoczucie i to, że my możemy tą krew od danej osoby pobrać. A w takie upały jest to szczególnie ważne, bo musimy jeszcze więcej się nawodnić, dużo, bo normalnie trzeba co najmniej 1,5-2 litry wcześniej wypić przez 2 dni, ale w takie upały no to szczególnie istotne, żeby dobrze się nawodnić. No nie zapominajmy również o lekkostrawnym posiłku, bo my nie przychodzimy oddać krwi na badania, my tu cholesterolu nikomu nie będziemy wyznaczać, jaki ma, tylko chodzi o to, żeby organizm był nieosłabiony, odpowiednio przygotowany, także dużo pijemy, szczególnie właśnie w te upały. Powstrzymujemy się od picia alkoholu. W tym dniu najlepiej też nie palić papierosów. Być wypoczętym. Bardzo jest istotne też, żeby organizm był wypoczęty.
0: Po rejestracji i pozytywnej kwalifikacji lekarskiej rozpoczyna się pobranie krwi. Trwa to około 8 minut, a po zakończeniu należy jeszcze chwilkę odpocząć. Jedna donacja może uratować nawet 3 osoby. Oddana krew nie trafia do pacjentów w takiej postaci, w jakiej została pobrana. Jest rozdzielana na 3 podstawowe składniki: koncentrat krwinek czerwonych, osocze i płytki krwi. Dzięki temu jedna osoba może wesprzeć nawet leczenie kilku pacjentów. Do 31 sierpnia trwa wakacyjna akcja promująca krwiodawstwo pod tytułem Oddaj krew, odwiedź gastro. Osoby, które oddadzą krew, dostaną nie tylko czekoladę, ale z wyjątkiem czwartków otrzymają również voucher do wykorzystania u partnerów akcji, m.in. w lokalach gastronomicznych oferujących rabaty lub darmowe produkty. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław i tam również link, który odsyła bezpośrednio już do strony RCKiK.

W lipcu na Dolnym Śląsku odbywał się Festiwal Góry Literatury organizowany przez Fundację Olgi Tokarczuk. Komu mało, ten może za literaturą popłynąć do sąsiedniego województwa. W okolicach Zielonej Góry będzie bowiem odbywać się już wkrótce pierwsza edycja Festiwalu Rzeki Literatury. Tym razem od 20 do 23 sierpnia scenami tego festiwalu będą niesamowite, głównie plenerowe lokalizacje w Zielonej Górze, Bojadłach, Trzebiechowie, Zaborze i Klenicy we współpracy z Fundacją Góry Literatury. Państwo zostaną zaproszeni na wyjątkowe pasmo koncertowe do Zatonia. Tam będzie można wysłuchać fragmentów najnowszej powieści Olgi Tokarczuk Świata jest za dużo w wykonaniu autorki oraz utworów Wiktorii Ameliny i Maksyma Krywcowa, pisarzy poległych w wojnie w Ukrainie w interpretacji Macieja Sztura. To wszystko na pierwszej edycji Festiwalu Rzeki Literatury. Szczegóły na stronie internetowej Fundacji Olgi Tokarczuk.org.

A teraz ciekawostka dla wszystkich tych, którzy są rodzicami małych dzieci lub ich bliskimi. Przychodzi taki etap w rozwoju człowieka, że nagle zaczyna fascynować się słowami, które u dorosłych wywołują czasami po prostu tylko grymas na twarzy albo dezaprobatę. Oczywiście chodzi o takie słowa związane z całą sferą fekalną i różnych wydalin. I maluchy uwielbiają w ten sposób zwracać na siebie właśnie uwagę. Kiedy wypowiadają te słowa, rodzice często reagują śmiechem, oburzeniem lub zawstydzeniem, a dla dziecka każda z tych reakcji jest sygnałem, że słowo jest magiczne i wywołuje natychmiastowe poruszenie. Według psychologów dzieci w wieku przedszkolnym przechodzą etap, w którym odkrywają swoje ciało i kontrolę nad nim. Tematy związane z wydalaniem są dla nich niezwykle interesujące, a nazywanie tych czynności bawi je i oswaja. Dzieci po prostu lubią brzmienie tych słów. Są one krótkie, dźwięczne, łatwe do wymówienia i rytmiczne. Co zrobić? Jak sobie poradzić z tą fazą? Najlepszym sposobem jest po prostu zachowanie spokoju i zbywanie tych słów obojętnością. Kiedy dziecko zauważy, że słowa nie wywołują już wielkich emocji ani uśmiechów u dorosłych, szybko traci ono swoją moc i staje się nudne. Można również skierować uwagę dziecka na inne, bardziej zabawne rymowanki, przekierowując energię na śmiech z innych powodów. Pamiętam, że mój syn zaczynał rymować, mówiąc na przykład jotki, miotki, lotki, miotki i tak dalej, muza, gotluza i różne inne rymy, co pomagało rzeczywiście zrezygnować z ulubionego słowa. I zachęcam do tego wszystkich, którzy mierzą się właśnie z tą fazą fascynacji brzydkimi słowami.

Zastanawiacie się czasami nad tym, czy naprawdę można się zmienić? Zdania są podzielone, niektórzy uważają, że tak, oczywiście, a inni, że nie. Rację mają ci pierwsi, ponieważ nasz mózg jest neuroplastyczny, to znaczy, że uczy się przez całe życie nowych umiejętności, pozyskuje nową wiedzę i możemy wytworzyć w ten sposób nowe nawyki. Potrzeba jednak czasu i dyscypliny, podobno to 21 dni, jednak jest to mit. Naukowcy sądzą, że to bardziej około 66 dni regularnego powtarzania wystarczy, by wykształcić nowy nawyk. Pamiętajmy jednak, że możemy uczyć się tych dobrych, korzystnych dla nas rzeczy, jak i tych złych. Na przykład regularnie oddając się jakiejś czynności, która nam nie służy, a wykształcanie nowego nawyku możemy zacząć już dziś. Nie przejmujmy się tym. Nieistotne jest, jeśli pominiemy jeden dzień. Ważne jest, żeby w perspektywie dłuższego czasu występowała regularna powtarzalność. Także do pracy! Czas pracować nad sobą i nad nowymi umiejętnościami, nowymi, dobrymi nawykami.

0: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.
1: Uratowali 4-letnie dziecko. Łomża doceniła swoich mieszkańców. Srebrna pija z Krzeszowska. Od złota dzieliła ją 0,001 sekundy. Zakaz telemarketingu we Francji. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Łomża doceniła mieszkańców, którzy uratowali życie 4-latki. W niedzielę 4 mężczyźni złapali w koc dziewczynkę, która wypadła z balkonu bloku. Teraz otrzymali listy gratulacyjne i upominki od samorządowców. Nie znali się wcześniej, a mimo to wykazali się wzorową współpracą i uratowali życie dziecka, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
2: To pokazuje też taką, że społeczność nasza lokalna potrafi też ze sobą współpracować i my jako samorząd miasta dziękujemy im za ten heroiczny czyn.
1: Władze miasta zabiegają też o to, żeby bohaterscy mieszkańcy Łomży zostali odznaczeni medalami przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska straciła stanowisko. Została odwołana przez Radę Nadzorczą. To o pokłosie afery z rozdzieleniem pieniędzy dla poszkodowanych przez powódź na Dolnym Śląsku 2 lata temu. Działaczka KO jako wiceprezes agencji rozdzielała publiczne pieniądze firmom, które miały ucierpieć w czasie powodzi, ale według ustaleń Wirtualnej Polski pieniądze dostały firmy, których powódź nie dotknęła. Firma jej męża i z firmy z okolic, w której mieszka działaczka KO. Rzecznik rządu Adam Szłapka komentuje.
3: Środki, które zostały przekazane, przewidziane na walkę z powodzią, to jest 8 miliardów złotych. To są gigantyczne środki. Decyzji o przyznaniu środków, czy dla osób indywidualnych, czy dla firm, to było kilkadziesiąt tysięcy. Więc sytuacje, w których dochodzi do nieprawidłowości, w takich sytuacjach po prostu się zdarzają. Jeżeli takie sytuacje się zdarzają, to muszą być te sytuacje rozliczone. Jeżeli ktoś oszukiwał, jeżeli ktoś wyłudzał dotacje, to oczywiście powinno być wstyd. Tymi sprawami zajmą się oczywiście służby, prokuratura.
1: Opozycja mówi o okradaniu powodzi, a na śledztwo Wirtualnej Polski ujawniło, że 4,5 miliona złotych trafiło do firm, które nie zostały poszkodowane przez powódź.
4: Wiadomości ze świata sportu.
1: Pia Skrzyszowska została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka w Birmingham przegrała jedynie z Holenderką Nadine Wieser. Na metę obie zawodniczki wpadły praktycznie jednocześnie, a złoto i srebro przyznano na podstawie dokładnego oglądania zdjęcia z foto finiszu. To trzeci medal dla Skrzyszowskiej na trzecich kolejnych Mistrzostwach Europy.
5: W sumie ja zostałam tylko na podium z tych trzech imprez ostatnich. To podium się dynamicznie zmienia, ja ciągle na nim jestem. Więc bardzo mnie to cieszy. Mam całą kolekcię. Oczywiście, celowałam po prostu łapę, prawie było, ale cieszy mnie to, że mam kolejny medal.
1: Dziś także emocje piłkarskie. Hapoel Tel Awiw będzie rywalem katowickiej Gieksy, która rywalizuje w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Piłkarze z Katowic, jeśli chcą marzyć o kolejnej rundzie, muszą odrobić dwubramkową stratę z pierwszego spotkania. Początek meczu o 18. We Francji obowiązuje zakaz niechcianego telemarketingu. Podmioty, które reklamują usługi i produkty, będą mogły dzwonić tylko do osób, które wyraziły na to zgodę. Niechciane telefony były dość powszechnym problemem, bo szacuje się, że 3/4 mieszkańców Francji otrzymywało je codziennie. Obywatele mają nadzieję, że zmiana przyniesie pożądany efekt.
6: Dzwonili do mnie praktycznie codziennie, czy to na telefon służbowy, czy prywatny, więc uważam, że to dobra zmiana.
7: Byłoby świetnie, gdyby to zadziałało, bo od dawna o tym mówimy, ale nigdy nie widzieliśmy, żeby coś faktycznie się zmieniło.
1: Wcześniej francuskie władze walczyły z niechcianym telemarketingiem poprzez specjalną usługę BlockTel. Mieszkańcy mogli tam zastrzec swój numer w bazie danych, a firmy miały obowiązek pomijania chronionych kontaktów. System okazał się jednak nieskuteczny, bo wiele przedsiębiorstw nie stosowało się do tego prawa.
8: Minęła godzina 11, sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj ciepło, słonecznie, ale bez upałów. Maksymalne temperatury dla naszego województwa to 25 stopni. We Wrocławiu będą 24 stopnie. Teraz póki co mamy stopni 15, temperatura powoli rośnie i z dnia na dzień będzie coraz cieplej, by w sobotę już osiągnąć takie temperatury rzeczywiście upalne, 34 stopnie 15 sierpnia w najbliższą sobotę.
9: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Jeśli szukasz opowieści o Maryi, która pomaga modlić się, ufać i patrzeć głębiej, ta książka może być dobrym wyborem. Książka pod tytułem O Maryi, napisana przez kardynała Grzegorza Rysia, jest publikacją, która prowadzi przez najważniejsze sceny z życia Matki Jezusa. Od zwiastowania po obecność pod krzyżem, pokazując je jako laboratoria wiary, bliskie codziennemu życiu człowieka. To poruszające rozważania o Maryi jako kobiecie wiary,

0: i Twojej rodziny.
1: Minęła godzina 11 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim bardzo serdecznie. Mamy piękny sierpniowy dzień, nieupalny, idealny na spacer, idealny na to, by spędzić czas popołudnie na zewnątrz. Jeśli teraz jesteście w pracy gdzieś przy biurku, to warto później przeciągnąć się i gdzieś pospacerować, powędrować. Może właśnie tą nową kładką prosto do Obornik Śląskich. Mówiłam o tym dzisiaj. Warto tą trasę rowerową sobie obadać, bo wydaje się to interesujące. Za chwilkę poczujecie się mocno wyciśnięci, ściśnięci, a to za sprawą Kasi Cyrekwickiej i Cytryny już teraz na naszej antenie.

0: Już 15 minut po godzinie 11. Teraz przyszedł czas, by zapowiedzieć dzisiejszą audycję Dziś w Kościele, która na naszej antenie o godzinie 13.10. Porozmawiamy o nowościach wydawniczych wydawnictwa TUM, duchowość, historia i technologia. Porozmawiamy właśnie z Magdaleną Orańską, redaktorką wydawnictwa TUM, która przybliży nam, co nowego pojawiło się w tamtym wydawnictwie. Stałą pozycją pozostaje kalendarz archidiecezji wrocławskiej, przygotowany z myślą o wiernych świeckich, osobach konsekrowanych i duchownych, mówi Magdalena Orańska.
1: Niedzielę zajmują dwie strony w kalendarzu, zamiast, jak to czasem bywa w innych wersjach, pół strony, na przykład razem z sobotą. Nasz kalendarz archidiecezji wyróżnia to, że jest właśnie dla archidiecezji dopasowany, to znaczy uwzględnia wydarzenia, które tutaj mają miejsce, nasze rocznice, nasze święta i plany na kolejny rok, a więc wpisujemy daty tych kluczowych wydarzeń, które są dość pewne. Kalendarz przygotowany jest w taki sposób, że każdy dzień zajmuje jedną stronę, niedziela właśnie dwie strony i ma rozpiskę godzinową od godziny 7 rano do 20.
0: Kolejną pozycją jest przewodnik po katedrze, Matka Kościołów Śląska, także w wersji po angielsku.
1: W naszym przewodniku prowadzimy czytelników dookoła całej świątyni z zewnątrz, następnie po jej wnętrzu i wiele tych elementów jest wyróżnianych. Te ciekawsze mają poświęcone dodatkowe ekskursy ze szczegółowym opisem architektonicznym, czy opisem na przykład symboliki elementów, które pojawiają się w malarstwie. Ja bym chyba pod kątem architektonicznym zwróciła uwagę na portek zachodni, czyli na wejście do kościoła od zachodu. Tam mamy tak bardzo dekorowane wejście z rzeźbami, one mają bardzo konkretną symbolikę, to jest też konkretne miejsce. Ogólnie w katedrze, miejsce, w którym właśnie jest wejście, tam rozpoczyna się wydarzeń, na przykład możemy kojarzyć zdjęcia z otwarcia drzwi świętych w roku Miłosierdzia w 2016 roku.
0: Wśród nowości wydawnictwa TUM znajdziemy także książkę księdza profesora Mariusza Rosika z popularno-naukowej serii Wierzę i Rozumiem.
1: Już kolejna w serii Wierzę i Rozumiem. Cała ta seria ma w naszym założeniu być skierowana do takiego zwykłego, przeciętnego użytkownika, czyli jest to raczej pozycja popularno-naukowa, jeśli nie w ogóle popularna. Do tego chcemy dążyć. Mam wrażenie, że tutaj dość dobrze udało się to księdzu Rosikowi uzyskać. A pomóc w przybliżeniu takiej zwykłej osobie, niedzielnemu katolikowi, lepszym poznaniu, w tym wypadku właśnie Pisma Świętego i tego, jak należy je czytać.
0: Warto również wspomnieć o encyklice Leona XIV o sztucznej inteligencji Magnifica Humanitas, dodaje Magdalena Orańska.
1: To jest pierwsza encyklika papieża Leona XIV, długo wyczekiwana i zresztą prawie od samego początku spekulowano, że właśnie będzie poświęcona kwestii sztucznej inteligencji, między innymi ze względu na to, jak papież wyjaśnił wybór swojego imienia podczas spotkania z kardynałami tuż po konklawę. Papież pochyla się nad kwestią sztucznej inteligencji w perspektywie katolickiej nauki społecznej. Myślę, że to jest bardzo taka cenna dla mnie rzecz, bo była wcześniej nota antykaetnowa dwóch dykasterii, ale tutaj papież analizuje właśnie katolicką naukę społeczną, pokazuje jej dokonania i dopiero w tym kontekście pochyla się nad kwestią sztucznej inteligencji.
0: Na rozmowę z Magdaleną Orańską, redaktorką wydawnictwa TUM, zapraszam o godzinie 13.10 w ramach naszego pasma Dziś w Kościele, przybliżona wszystkie nowości wydawnicze.

Już 30 minut po godzinie 11. Czas, by zapowiedzieć zbliżające się na naszej antenie intencje. Od godziny 11.45 możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 2022. A już teraz nieprzerwanie czekamy na Wasze wiadomości. Możecie je wysyłać pod numer 7148. Wiadomość zaczynając od słowa intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina. Teraz też przygotowując się już do tych intencji na naszej antenie, zmieni się nieco charakter muzyczny. Zaczynamy od zespołu Exodus 15 i utworu Namiastka.

45 minut po godzinie 11 rozpoczynamy intencję. Wspólną modlitwę na antenie Radia Rodzina do godziny 12. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 20 22 lub swoje intencje kierować do nas SMS-owo. Czekamy na Wasze wiadomości. 71 48 to numer, jaki należy wybrać, a wiadomość poprzedzamy słowem intencje.

0: Jest z nami pierwsza słuchaczka. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, Maria z parafii Szkotle. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze w czyściu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maryja wyprasza wszystkim potrzebne łaski. Proszę też Najświętszą Panienkę o pomoc w rozwiązaniu wszystkich problemów Krzysztofa. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życząc dobrego dnia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy. My również życzymy błogosławionego dnia i pozdrawiamy naszą stałą słuchaczkę.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, chciałabym się pomodlić do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o zdrowie dla mnie, męża, dzieci, całej rodziny oraz do księdza Patryka, księdza Witolda, siostry zakonne oraz o zdrowie dla Pani Marii, Pana Piotra, Pana Roberta i papieża Leona. Szczęść Wam Boże, Radio Rodzina.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tych wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja poproszę o modlitwę w intencji mojej całej rodziny, za moje wnuki, za moje córki, za moich zięciów, za zmarłych z rodziny i o pokój na świecie i za wszystkie dusze w czystu cierpiące. Serdeczny Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy i pozdrawiamy naszą słuchaczkę. Mamy już kilka SMS-ów z intencjami o łaskę uzdrowienia fizycznego i duchowego syna Wojtka, właściwego wyboru drogi życiowej. Panie, Ty się tym zajmij.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękuję Panu Bogu za otrzymane łaski, za wysłuchane prośby i proszę wspólną modlitwę do dobrego Boga za przyczynę Matki Bożej nieustającej pomocy i świętego Józefa o Boże błogosławieństwo, o dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia dla mojego syna, jego rodziny, dla moich córek i ich rodzin, dla mojego męża, dla mojego rodzeństwa, ich najbliższych, dla moich kuzynów, kuzynek, szczególnie dla Łucji, Mariana, dla mojego brata, o powrót do zdrowia i dla jego żony, o potrzebne łaski Boże dla wszystkich moich znajomych, koleżanek, kolegów, dla Jana i Basi, a także dla tych wszystkich, które obiecałam modlitwę, którzy o modlitwę prosili, dla wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina, dla ich najbliższych. O potrzebne łaski Boże proszę dla naszej ojczyzny, dla prezydenta, pana Nawrockiego, dla jego rodziny i Boże i Ciebie, Matko Najświętsza, o to, aby nasza ojczyzna była w naszym ciągu Polska, żeby była suwerenna. Proszę również o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski Boże za przyczynę Matki Bożej świętego Krzysztofa dla wszystkich kierowców podróżujących i pielgrzymujących. A proszę też o potrzebne łaski Boże dla naszej wspólnoty parafialnej Biaszkowu, dla kapłanów z tej wspólnoty i dla wspólnoty parafialnej w Smolcu i dla tych kapłanów i dla wszystkich wspólnot, które powstały przy tych parafiach. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy. Przyłączamy się do tych wszystkich intencji i pozdrawiamy.

Dotarły do nas kolejne SMS-y o radość życia wiecznego i przebaczenie grzechów dla Heleny, za zmarłych z rodziny i za duszę w czyśćcu cierpiące, to pierwsza z nich, i kolejna. W dniu całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w parafii świętego Alberta Wielkiego modlę się za proboszca ojca Faustyna, wszystkich posługujących w parafii, którzy byli i są obecnie, za parafian i wszelkie sprawy parafii, za wszystkich zmarłych i duszę w czyśćcu i w intencjach Bogu wiadomych parafianka Halina, szczęść Boże. Oh.

Intencje na antenie Radia Rodzina dobiegają końca. Bardzo dziękuję za tą wspólną modlitwę, za ten wspólny czas. Zapraszam teraz na modlitwę południową aniołem pańskim.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. O łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

Nie ma jeszcze decyzji w sprawie przywrócenia programu Ceny paliw niżej. Około 200 polskich turystów utknęło na Sycylii. Przed nami niezwykły wieczór na niebie. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rząd odwleka decyzję w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Jak przekonuje rzecznik,

0: Pełnomocnik rządu Adam Szłapka, analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen.
1: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły i to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów i te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma.
0: O tym, że rząd może przywrócić rozwiązania obniżające ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. Około 200 polskich turystów utknęło na Sycylii, podobnie jak tysiące innych, których loty odwołano lub są opóźnione z powodu wulkanicznego pyłu, który wyrzuca Etna. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór zapewnia, że służby konsularne monitorują sytuację, ale to na przewoźnikach ciąży odpowiedzialność za swoich pasażerów.
2: To nie jest sytuacja, w której my przekonamy jakieś linie lotnicze do lądowania albo do startowania. Mówimy po prostu o fizycznej niemożliwości związanej z sytuacją naturalną.
0: Według ostatnich informacji sytuacja wraca do normy, a zarówno odloty, jak i przyloty na lotnisku w Katanii zostały przywrócone.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wsparcie w wysokości 2 milionów euro dla społeczności dotkniętych trzęsieniem ziemi w Kolumbii przekaże Unia Europejska, ogłosiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W wyniku poniedziałkowego kataklizmu zginęło co najmniej 250 osób. Trwają poszukiwania zaginionych pod gruzami. Wiele osób nadal pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej i podstawowych usług. Przynajmniej niezwykły wieczór na niebie. Krótko po godzinie 19 księżyc zasłoni tarczę słońca. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe, ale uwaga, bo patrzenie na słońce bezpośrednio lub przez lornetkę grozi trwałym uszkodzeniem wzroku. Dlatego to ostatni moment, żeby wyposażyć się w specjalne okulary, mówi profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
4: One są tanie i dostępne z tak zwaną folią Müllerową. Ona nie przepuszcza 90 kilka procent światła.
0: Jeżeli nie mamy okularów, można posłużyć się odpowiednio mocnym filtrem spawalniczym lub rzutować obraz słońca na kartkę papieru, na przykład przez teleskop. Tutaj nauczą się samodzielności. Podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej trafią do mieszkania treningowego w Czechowicach-Dziedzicach. Wszystko zostało przygotowane dla dwóch osób, które zamieszkają w niezależnych pokojach, korzystając ze wspólnej przestrzeni salonu, kuchni i łazienki, mówi Katarzyna Olszyna, dyrektor bielskiego centrum.
5: Mieszkanie jest przygotowane pod usamodzielnianych z szeroko rozumianej pieczy zastępczej, z domów dziecka, z rodzin zastępczych, szczególnie dla tych osób, które nie mają gdzie wrócić, a chcą inwestować jeszcze siebie, uczą się, poszukują pracy, przygotowują się pod usamodzielnienie takie całkowite, szukając mieszkania czy własnej przestrzeni. To właśnie, jak sama nazwa, mieszkanie treningowe, przestrzeń dla nich.
0: Pobyt w takim mieszkaniu ma trwać od roku do 3 lat.
6: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Na ulicy Kminkowej, na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
6: Reklama.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
12: 17 już minut po godzinie 12. Dziś mamy 12 dzień sierpnia, środę, ciepło i przyjemnie, nie upalnie wcale. Temperatura w tej chwili to 21 stopni, wiatr całe szczęście tylko 10 km na godzinę. Jeszcze delikatne chmury, ale później już chmury jak na lekarstwo. Temperatura maksymalnie dziś podskoczy do 24 stopni, no i zacznie wzrastać w czwartek do 27, w piątek do 30, apogeum mamy w sobotę. Wtedy temperatura może nawet pokazać 35-36 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.

Oczywiście pani Katarzyna Krzak, jakby to po polsku przetłumaczyć. Kate Bush na antenie Radia Rodzina. 29 minut po godzinie 12 z tej strony mikrofonu. Kłania się serdecznie, witam się z państwem cieplutko. Maciej Stajniak. Od razu dwie rzeczy, które sprawiają, które pokazują, że człowiek potrafi się cieszyć z małych rzeczy. Na początek pani pewna pisze do swojego męża. Znowu zeżarłeś mi sernik. Cały dzień o nim myślałam. Cały dzień siedziałam w pracy i myślałam, że jak przyjdę, to sobie zjem. Czekałam na niego. A ty po prostu wziąłeś i zeżarłeś cały. Dziękuję ci bardzo. Tu pada takie jedno słowo. Mam nadzieję, że... I tu też takie pada słowo, co już go nie będę cytował. Ale po chwili pani dodaje tak. A nie, znalazłam. Miłego dnia. Kocham cię. I cztery serduszka. Szybko zmieniamy czasami zdanie. Faktycznie coś drobnego, jak nas ucieszy, to też fajna sprawa. I uczmy się takich drobnych rzeczy. Ja dzisiaj, drodzy państwo, używam takiego plecaka na rower. Ja wiem, ze 2-3 lata powiedzmy. No jest 2 lata tak intensywnie dosyć. No i wydawało mi się, że go znam świetnie. O jak, tutaj otwieram, tu zasuwam, tu mam to schowane, tu mam to wszędzie. Coś ciekawego sobie poukładałem. Dziś byłem po lekarstwa dla mojej mamy. Odsuwam taki jeden zamek, który wydawało mi się, że jest tym samym zamkiem, który jest po lewej stronie do głównej komory. Patrzę, a tam nowa kieszonka. Zupełnie niezagospodarowana. Jaka radość. Drobne rzeczy, a jak potrafią poprawić nam humor. Mam nadzieję, że Radio Rodzina wam też poprawia humor. Rafał Brzozowski, proszę bardzo, nie liczę godzin i lat.

Bardzo wakacyjna Kamila Cabello w Radio Rodzina. 20, nie, 19 minut do godziny 13 o cudach, które dzisiaj na niebie będzie można zobaczyć. Będziemy teraz mówić, bo po pierwsze, no to już była mowa pewnie wstępnie, ale może niektórzy dopiero włączyli radio, że dziś zaćmienie słońca, no niepełne, tam chyba 83 czy 88% zaćmienia między godziną 19:17 a 21:00 z hakiem, tam takie najbardziej zaciemnione miejsce to 20 chyba 13. W każdym razie nie przestraszcie się, jak się coś zacznie dziać na niebie dziwnego między 19 a 21, to jest jakby normalna sprawa. Ważna rzecz, o której wielokrotnie mówiono, żadne tam szkiełko od butelki, no nie, tak się nie da, trzeba mieć faktycznie specjalny sprzęcik, jeśli chcemy bezpośrednio na to patrzeć, no ale to ciekawe wydarzenie, nie często się nie zdarza, ale jeszcze moim zdaniem fajniejsza sprawa będzie miała miejsce w nocy, bo dziś nocy Perseidów. Ja pamiętam sobie, kiedyś wyruszyłem w takie miejsce, gdzie absolutnie niebo jest ciemne i można je podziwiać no, w pełni po prostu. I możecie też sobie tam pojechać, to jest przełęcz Tompadła. Natomiast spodziewajcie się, że będzie tam całkiem sporo ludzi również, bo ludzi, którzy chcą sobie poleżeć na polanie i popatrzeć w nocne niebo, tak wyjątkowe, jest całkiem sporo. We Wrocławiu, owszem, będzie to możliwe, ale tutaj czytam sobie w artykule, że około 70% tych perseidów spadających przez to, że jest dużo świateł miasta, będzie niewidoczny, więc jeżeli chcemy w pełni sobie doznać tych doświadczeń astronomicznych, no to trzeba się wybrać zdecydowanie gdzieś poza obręb miasta, pojechać kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, gdzieś na jakąś leśną polanę, tam zdecydowanie będzie przyjemniej te perseidy sobie oglądać, a ile życzeń się spełni?

0: Radio Rodzina.
1: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Autopromocja.
3: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
2: Autopromocja.

0: Dziś ważne wydarzenie dla polskiej floty. Opiekunowie z Gliwic aresztowani za znęcanie się nad trojgiem dzieci. Papież mówił dziś o rocznicach ważnych dla Polaków. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. To ważne wydarzenie dla polskiej floty. ORP Wicher gotowy do wodowania. To jedna z pierwszych trzech nowych fregat budowanych dla polskiej marynarki wojennej. Podczas dzisiejszej uroczystości głos zabrał premier Donald Tusk.
1: Mówimy z satysfakcją o tej inwestycji, o tym skoku technologicznym, ale to, co bardzo ważne, to, co jest celem, to, co uzasadnia tak wielkie wydatki, tak potężne inwestycje, to bezpieczeństwo Bałtyku. Polska znowu odwróciła się twarzą i sercem w stronę swojego morza. My będziemy, nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą.
0: Program Miecznik, którego celem jest budowa nowoczesnych fregat, szacowany jest na około 15 miliardów złotych. To największa inwestycja w polską flotę. Opiekunowie z Gliwic aresztowani za znęcanie się nad trojgiem dzieci. Sąd zgodził się na areszt dla 34-latki i jej partnera pod zarzutem znęcania się nad trojgiem dzieci oraz narażenia ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Dzieci trafiły do pieczy zastępczej. O sprawie mówi nadkomisarz Marzena Szwed, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
2: Sprawa rozpoczęła się od zgłoszenia dotyczącego prawie 3-letniego dziecka, które bez opieki opuściło mieszkanie i znalazło się w pobliżu ruchliwej ulicy w Gliwicach. W mieszkaniu, jak się okazało, funkcjonariusze zastali troje małoletnich i nietrzeźwą matkę. W toku dalszych czynności ustalili, że dzieci mogły być narażone na poważne zaniedbania opiekuńcze, jak i niebezpieczeństwo. W przypadku 37-letniego mężczyzny ustalono również, że stosował wobec dzieci przemoc fizyczną.
0: Na wniosek prokuratury gliwicki sąd aresztował podejrzanych na 3 miesiące. Może im grozić kara do 8 lat więzienia. Dzieci w dalszym ciągu pozostają w pieczy zastępczej. Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej odmieniło losy Polski i Europy. Mówił o tym papież Leon XIV dziś podczas audiencji generalnej w Watykanie.
3: Po katechezie poświęconej konstytucji Sacrosanctum Concilium, ukazującej rok liturgiczny, Leon XIV zwrócił się do Polaków.
4: Agosto.
3: Sierpień to miesiąc ważnych dla was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które odmieniło losy Polski i Europy.
4: Historia della Polonia dell'Europa.
3: Papież przypomniał, że w Wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz.
0: Relację przygotował Piotr Kowalczuk z Vatican News.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Donald Trump przyznał, że ze względu bezpieczeństwa zmienił samoloty, obuszczając Turcję po lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Chodziło o zagrożenie ze strony Iranu, z którym od ponad 5 miesięcy Amerykanie toczą wojnę.
6: Trump miał wejść na pokład Air Force One, a potem potajemnie go opuścić ciężarówką z cateringiem. Został przetransportowany do wojskowego samolotu. Dostosowałem się do tego, czego chciało Secret Service i wojsko. Chcieli, żebym poleciał innym samolotem. Robię to, co mówią. Chyba istniało jakieś zagrożenie. Nie dopytywałem. Otrzymuję mnóstwo gruźb. Tłumaczył Trump, który w przeszłości mówił, że Irańczycy próbowali zabić go 2 razy, ale ja dopadłem go wcześniej, podkreślał po zabiciu najwyższego przywódcy Alego Chameneiego. BBC komentuje wizerunek Trumpa ukrywającego się w ciężarówce z jedzeniem przed rzekomym zagrożeniem ze strony Iranu nie jest najlepszy dla prezydenta, który wielokrotnie podkreślał swoją siłę.
0: Te relacje przygotował Tomasz Orchowski.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Nowy wynalazek. Carlo Acutis pomaga w mądrym korzystaniu z internetu. To książka, której autorką jest Magdalena Kędzierska-Zaporowska. Ta ciepła, przystępna propozycja dla dzieci i dorosłych w 7 opowiadaniach pokazuje, jak mądrze korzystać ze smartfona i internetu. Pomaga ona rozmawiać o mediach społecznościowych, zakupach online, ochronie danych, dezinformacji, uzależnieniu od telefonu i przemocy w sieci. Święty Carlo Acutis jest tu pokazany jako wzór młodego człowieka, który znał świat nowych technologii, ale patrzył na nie przez pryzmat dobra, a nie samej wygody. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
8: 5 minut po godzinie 13, środa, 12 dzień sierpnia, 22 stopnie, w tej chwili nawet 23, maksymalnie 24. Zobaczymy, chmury powolutku znikają z nieba i tak już będzie do końca dnia. Czwartek cieplejszy, 27 stopni, również piątek temperatura się podniesie, już będzie osiągała 30 stopni i najcieplej w weekend, sobota i niedziela to stopni 35 i 33 odpowiednio. Po tym weekendzie odpoczniemy sobie już przyszły tydzień, zapowiada się zdecydowanie chłodniej w granicach 23-24 stopni, no i trochę więcej chmur oraz opadów deszczu. Na początek tej godziny Seal na antenie Radia Rodzina. Maciej Stajniak, witam serdecznie raz jeszcze i zapraszam.

0: No tu warto do ostatniej nutki. Beverly Craven na antenie Radio Rodzina, 14 minut po godzinie 13. Czas na audycję Dziś w Kościele. Dziś zapraszam do wysłuchania o nowościach książkowych wydawnictwa TUM. Opowie o nich dziewczyna, która absolutnie wie wszystko. Wiem, bo rozmawiałem z nią i po prostu wiedzę mam niezwykłą na temat książek, produkcji, dystrybucji i tak dalej, i tak dalej. Magda Orańska będzie o tym wszystkim opowiadać. Zapraszam serdecznie.
1: Przy mikrofonie Ilona Baran zapraszam na rozmowę, a rozmawiać będziemy o najnowszych publikacjach wydawnictwa TUM od kalendarza Archidiecezji Wrocławskiej na 2027 rok po książki poświęcone katedrze, Biblii i historii. W studiu Radio Rodzina Magdalena Orańska, redaktor z wydawnictwa TUM. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To zacznijmy na początek od kalendarza Archidiecezji Wrocławskiej na rok 2027. Do kogo jest skierowany i co się znalazło w tym wydaniu?
2: Tak, to taka stała nasza pozycja, która przeznaczona jest dla wiernych archidiecezji wrocławskiej, dla osób świeckich, konsekrowanych i przede wszystkim chyba też duchownych, zwłaszcza ukłonem w stronę tych ostatnich było parę lat temu zmiana, że niedzielę zajmują dwie strony w kalendarzu, zamiast jak to czasem bywa w innych wersjach pół strony, na przykład razem z sobotą. Nasz kalendarz archidiecezji wyróżnia to, że jest właśnie dla archidiecezji dopasowany, to znaczy uwzględnia wydarzenia, które tutaj mają miejsce, nasze rocznice, nasze święta i plany na kolejny rok, a więc wpisujemy daty tych kluczowych wydarzeń, które są dość pewne. Kalendarz przygotowany jest w taki sposób, że każdy dzień zajmuje jedną stronę, niedziela właśnie dwie strony i ma rozpiskę godzinową od godziny 7 rano do 20. Przy każdym dniu także podajemy cytat z Pisma Świętego. Jest to fragment Ewangelii na dany dzień, a obok niego znajdują się sigla czytań, które tego dnia obowiązują w liturgii Kościoła katolickiego.
1: Dlaczego go warto mieć pod ręką przez cały rok?
2: Myślę, że to jest bardzo dobry taki sposób właśnie, żeby w tym codziennym naszym zabieganiu właśnie uwzględnić życie Kościoła, żeby ten cytat z Ewangelii był dla nas jakąś inspiracją do modlitwy, żeby w tym biegu nie zapomnieć o tym, co po prostu dzieje się dookoła nas, żeby żyć elementem właśnie roku liturgicznego, żeby żyć życiem diecezji, tym, co jest dla niej ważne, tym, co jest ważne dla naszego Kościoła i dla nas, bo przecież my także Kościół budujemy.
1: Kolejna pozycja, Matka Kościołów Śląska. Dlaczego Katedra Wrocławska jest nazywana Matką Śląskich Kościołów?
2: Tak, w tym momencie mamy w biurze angielskie wydanie tej książki. Polskie ukazało się jesienią. Matka Kościołów to generalnie jest określenie dla każdego kościoła katedralnego poniekąd. Często jest to jeden z najstarszych kościołów diecezji, tak jest też u nas, ale jest to też kościół, który stanowi centrum jej życia. To właśnie tutaj ma miejsce ingres biskupi. Tutaj zbiera się kapituła katedralna, która przez wieki wykonywała bardzo ważną funkcję i pod nieobecność biskupa zarządzała diecezją. Tutaj zazwyczaj mają miejsce święcenia kapłańskie, czy święcenia biskupów w przypadku biskupów pomocniczych. Tutaj zbiera się wspólnota kościoła lokalnego na wszystkie najważniejsze wydarzenia. Ostatnio na wydarzenia związane z synodem.
1: Które elementy architektury i wyposażenia świątyni zasługują na szczególną uwagę?
2: W naszym przewodniku prowadzimy czytelników dookoła całej świątyni z zewnątrz, następnie po jej wnętrzu i wiele tych elementów jest wyróżnianych. Te ciekawsze mają poświęcone dodatkowe ekskursy ze szczegółowym opisem architektonicznym, czy opisem na przykład symboliki elementów, które pojawiają się w malarstwie. Ja bym chyba pod kątem architektonicznym zwróciła uwagę na portyk zachodni, czyli na wejście do kościoła od zachodu. Tam mamy tak bardzo dekorowane wejście z rzeźbami, one mają bardzo konkretną symbolikę, to jest też konkretne miejsce. Ogólnie w katedrze, miejsce, w którym właśnie jest wejście, tam część rozpoczyna się wydarzeń, na przykład możemy kojarzyć zdjęcia z otwarcia drzwi świętych w Roku Miłosierdzia w 2016 roku. No oczywiście temu też jest poświęcony dodatkowy fragment. No i chyba trzy takie najważniejsze dzieła sztuki w katedrze to będzie obraz Mater Adorans Madonna Sobieskich, to będzie rzeźba Matki Bożej Niepokalanej. Ona od półtora roku jest bliżej z przodu, kiedyś była z tyłu, ukryta w obejściu, ale teraz można ją doskonale podziwiać. I srebrny ołtarz Jerina. Jemu poświęcamy ładnych parę stron, żeby więcej można było się o nim dowiedzieć, ale jest bardzo wiele innych ciekawych tutaj dzieł, obrazów, rzeźb i innych elementów, którym warto poświęcić uwagę.
1: Wspomniałaś, że jest wydanie książki również anglojęzyczne. Czy inne książki będą również tłumaczone na język angielski?
2: Inne książki wydawnictwa nie wiem. Co do samego przewodnika, planujemy prawdopodobnie też wydanie w języku niemieckim, ale myślę, że tutaj jeszcze poczekamy trochę, zanim ono powstanie. Z kolejnymi językami zobaczymy w kolejnych latach.
1: W jaki sposób ta publikacja pomaga zagranicznym turystom lepiej zrozumieć historię katedry, historię Wrocławia?
2: Tak jak mówiłam, katedra, w tym wypadku katedra wrocławska, jest nieodłącznie związana z historią całej diecezji i z historią miasta. Ostrów Tumski jednak w jakimś stopniu był centrum miasta i to, co działo się politycznie, wpływało na historię Ostrowa, ale też w drugą stronę. Mamy na początku poświęcone dość obszerny rozdział właśnie historii katedry i diecezji, a także jej współczesności, temu, jaką rolę odgrywa w kościele lokalnym. I myślę, że jest to jedno z tych takich miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić, żeby poznać Wrocław, poznać jego historię. No to trzeba pójść na rynek, ale właśnie pójście tutaj na Ostrów Tumski, poznanie jego historii w kontekście też Piastów Śląskich, ale poznanie historii samej katedry to jest coś, czego no nie da się ominąć, jeśli chcemy Wrocław poznać.
1: Jakbyś weszła w buty turystów, to jak sądzisz, co najbardziej zaskakuje odwiedzających katedrę po raz pierwszy?
2: To jest dla mnie niesamowicie trudne na pytanie z bardzo prostego powodu. Ja w katedrze zostałam ochrzczona i ona była moim kościołem parafialnym przez pierwszych 18 lat mojego życia. Dla mnie katedra wrocławska jest trochę takim archetypem tego, jak wygląda kościół i trudno mi powiedzieć, trudno mi spojrzeć na to z zewnątrz. Na pewno jest to kościół bardzo majestatyczny. Po tych renowacjach z początku XX wieku odzyskał taką czystszą formę gotycką, bardzo majestatyczną. Myślę, że ma dość dużo światła i wywiera bardzo silny efekt, typowy właśnie taki kojarzony z kościołami gotyckimi, a jednocześnie no, dla mnie jest to kościół piękny.
1: Zostańcie Państwo z nami, wracamy za moment.

0: Wracamy do rozmowy. Przy mikrofonie Ilona Baran, a w studiu Radia Rodzina Magdalena Orańska z wydawnictwa TUM. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiamy dzisiaj o najnowszych publikacjach. W pierwszej części rozmawiałyśmy o kalendarzu archidiecezji oraz przewodniku Matka Kościołów Śląska. A teraz porozmawiamy o książce o Biblii i jej lekturze. Jakiego autora i do jakiego odbiorcy jest ta książka skierowana?
1: To książka księdza profesora Mariusza Rościka. Już kolejna w serii Wierzę i Rozumiem. Cała ta seria ma w naszym założeniu być skierowana do takiego zwykłego, przeciętnego użytkownika, czyli jest to raczej pozycja popularno-naukowa, jeśli nie w ogóle popularna. Do tego chcemy dążyć. Mam wrażenie, że tutaj dość dobrze udało się to księdzu Rosikowi uzyskać. Ma pomóc w przybliżeniu takiej zwykłej osobie, niedzielnemu katolikowi, w lepszym poznaniu, w tym wypadku właśnie Pisma Świętego i tego, jak należy je czytać.
0: W jaki sposób właśnie ta książka pomaga odkryć duchowe przesłanie Biblii?
1: Ksiądz Rosik nie tylko pisze o tym, czym jest Biblia, kto jest jej autorem, jaki ma język, jak powstawała, ale też podaje dwie grupy zasad, a więc zasady tego, jak należy czytać Pismo Święte. I to są zasady takie jak korzystanie z pewnego tekstu krytycznego, czyli podaje tutaj wydania, do których warto sięgnąć, jak uwzględnianie kontekstu gramatycznego i psychologicznego, czy rodzaje literackie poszczególnych fragmentów, albo w ogóle kwestie tego, jak rozwijały się idee biblijne, ale też później po takim szczegółowym mówieniu tego, jak warto Pismo Święte czytać, porusza kwestię tego, jak czytać, aby doznać przemiany ze świadomością obecności Boga, z sposobem czytania, medytowania nad tym. A wreszcie podkreśla też, kiedy czytanie Biblii może być niebezpieczne, czego należy unikać, żeby nie czytać tak subiektywnie, żeby to nie był taki czysty psychologizm, żeby unikać podejścia fundamentalistycznego, a więc pokazuje właśnie, jak doskonały biblista, jak warto Pismo Święte poznawać, ale też na co trzeba uważać, bo Kościół katolicki jasno wskazuje, że czytanie Biblii jak najbardziej, ale nie jest to coś, co robimy indywidualnie, tylko we własnym odbiorze, tylko czytamy Pismo Święte razem z całym Kościołem.
0: Jak uważasz, dlaczego ta książka będzie takim dobrym przewodnikiem zarówno dla początkujących, jak i dla tych, którzy od lat czytają Pismo Święte?
1: Myślę, że dla tej drugiej grupy zwłaszcza ważne będą fragmenty o tym, jak Pisma Świętego nie należy czytać. Takie ostrzeżenia, bo jak jesteśmy tego świadomi, Pismo Święte czytane jest w wielu odłamach chrześcijaństwa i też wyznaniach, których można wątpić, czy są faktycznie chrześcijańskie. I czasem te interpretacje są bardzo różne. Tutaj ksiądz Rosik bardzo mocno podkreśla, aby czytać Pismo Święte w duchu katolickim, aby faktycznie podchodzić do niego świadomie, czytać komentarze, ale podkreśla też, gdzie może nas sprowadzić na manowce, jeśli przestaniemy czytać je w duchu całego Kościoła, tylko zejdziemy z tym na własną rękę. A jednocześnie właśnie mamy to podkreślenie dla osób, które może nie brały Biblii zbyt często do ręki same i trochę takie prowadzenie, co warto robić, na co warto zwrócić uwagę, jak to przeżyć, aby to nie było czytanie tylko takie powierzchowne, tylko coś, co pomaga nam spotkać Chrystusa.
0: Kolejna pozycja, album kominkowy. Co znajduje się w albumie, co z niego się dowiemy? Jak ważne przede wszystkim przesłanie płynie z tej książki?
1: Tak, album kominkowy to taki trochę skrót, którym posługiwaliśmy się, mówiąc o tej publikacji. Nosi ona tytuł Odwaga wyciągniętych rąk, tytuł polski, bo jest to publikacja dwujęzyczna. I jest to album poświęcony wydarzeniu, które miało miejsce we Wrocławiu w listopadzie 2025 roku. Było to spotkanie i wspólne uroczystości związane z 60-leciem wysłania listu biskupów polskich do biskupów niemieckich. Listu, który my bardzo często kojarzymy właśnie z kardynałem Kominkiem. Padają tam słynne słowa: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. I to wydarzenie było tak kluczowe dla procesu pojednania polsko-niemieckiego, który później przeniósł się również na poziom polityczny, ale też ogólnie odwołują się do niego Kościół czy inne grupy w procesach pojednania, na przykład polsko-ukraińskiego, czy pojednania polsko-rosyjskiego, które zostało silnie zachwiane w ostatnich latach. Natomiast ta idea właśnie przebaczenia wzajemnego i prośby o wybaczenie to jest coś, co dalej nas łączy i coś, co jest warte upamiętnienia, warte przeżywania. Myślę, że ta pozycja, która pokazuje nam, jak wyglądały te wydarzenia, ale też jakie padły słowa, pomaga wrócić i zastanowić się, jaką rolę ten list, jaką rolę ta inicjatywa odgrywa po 60 latach. I może wrócić do samego oryginalnego tekstu, który też jest bardzo, bardzo istotny.
0: Ostatnia książka, Magnifica Humanitas.
1: To jest pierwsza encyklika papieża Leona XIV, długo wyczekiwana i zresztą prawie od samego początku spekulowano, że właśnie będzie poświęcona kwestii sztucznej inteligencji, między innymi ze względu na to, jak papież wyjaśnił wybór swojego imienia podczas spotkania z kardynałami tuż po konklawę. Papież pochyla się nad kwestią sztucznej inteligencji w perspektywie katolickiej nauki społecznej. Myślę, że to jest bardzo taka cenna dla mnie rzecz, bo była wcześniej nota antykaetnowa dwóch dykasterii, ale tutaj papież analizuje właśnie katolicką naukę społeczną, pokazuje jej dokonania i dopiero w tym kontekście pochyla się nad kwestią sztucznej inteligencji, nad kwestią ludzkości wobec sztucznej inteligencji, nad kwestią problemów, które się pojawiają. Tutaj podkreśla, że sztuczna inteligencja nigdy nie jest obiektywna. Pokazuje takie ryzyko związane właśnie z tym, że sztuczną inteligencję przygotowują pewne firmy, pewne zajmujące się technologiami i nie jest to coś obiektywnego, tak jak może się nam wydawać, tylko jednak czyjeś narzędzie. Porusza kwestię odpowiedzialności i właśnie takiej świadomości. Nie odrzuca sztucznej inteligencji w całości, ale zachęca na jakimś poziomie do jej rozbrojenia wręcz, do traktowania jej odpowiedzialnie, świadomie. Warto się nad tym dokumentem pochylić właśnie zarówno pod kątem wyzwań, które w ostatnich latach szczególnie stały się istotne, ale też ze względu na to podsumowanie katolickiej nauki społecznej, bo to jest coś, co myślę, że jest bardzo cenne i warto poznać taką perspektywę, z tej perspektywy patrzeć na otaczające nas wydarzenia.
0: I na koniec, jakie nowości wydawnictwo szykuje jeszcze w tym roku?
1: O, tutaj mamy kilka planów. Oczywiście są też jakieś pozycje stałe, szykowane również dla kurii. Co roku szykujemy na przykład kalendarz liturgiczny. Natomiast dwie takie chyba najciekawsze, najważniejsze pozycje ukażą się dopiero gdzieś na początku Adwentu, więc myślę, że wtedy porozmawiamy o nich więcej, ale planujemy tutaj i jakąś pozycję bardzo ilustrowaną i jakieś rozważania z dość znanym autorem, więc mam nadzieję, że będę miała jeszcze okazję o nich porozmawiać tej jesieni.
0: O nowościach w wydawnictwie TUM mówiła Magdalena Orańska, redaktor z wydawnictwa TUM. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

ACO w base się kiedyś mówiło za dzieciaka na ten zespół. 14 minut i będzie godzina 14 w Radiu Rodzina teraz o pewnym absurdzie. Do tego to by Bareja, a może wymyślił właśnie takie rzeczy. Otóż trzymajcie się fotela. Wiadomo, rolnika, który zaorał asfalt, złapano szybko go tam w tej chwili przez 3 miesiące będzie sobie siedział bodajże w areszcie. No wiadomo, jak się nie ma koneksji, znajomości, to człowiek szybko zostaje postawiony do pionu. Niektórzy dostają bardzo wysokie mandaty. Ostatnio na przykład policja łapała na Śnieżce, ponieważ, uwaga, po karkonoszach, jak ludzie sobie chcieli zobaczyć po prostu wschód słońca, no to nie mogą. Nie mogą, bo nie można się poruszać od zmierzchu do świtu po karkonoszach. Takie są przepisy. No i okej, dobra. I 23 osoby zostały ukarane mandatami. To dosyć wysokimi. Natomiast teraz przenieśmy się do pewnej miejscowości w Polsce, do Cieszyna konkretnie. Otóż tam, uwaga teraz, pijany radny, to już się zaczyna dobrze, pijany radny teraz w wozie Ochotniczej Straży Pożarnej, który zresztą bodajże jest szefem, postanowił sobie nim troszeczkę pojeździć. Niestety, w związku z tym pewnie, że był pijany, wypadł z trasy, staranował ogrodzenie prywatne na prywatnej posesji i wpadł na tą posesję. No i teraz uwaga, policja no, musiała go ująć i ukarać jakoś przykładnie, prawda? Ty niedobry, radny, pijany, jeszcze w wozie OSP, nie wolno, nie wolno. I dała mu mandat, prawda? No i tu wszyscy możemy powiedzieć, proszę, szybko zadziałała policja, prawda? To się nie działo 100 lat temu, ani 40 lat temu, ale dostał mandat w wysokości, uwaga, no teraz tak zawieszę głos, ile mógł dostać tego mandatu, jak myślicie? Tak, 20 zł. No się chłop nie wyrobi po prostu.

0: Nie żyje chłopiec, który tonął w łódzkim akwaparku. Polska energetyka gotowa na zaćmienie słońca. W szkołach ma być zdrowiej. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Nie żyje siedmiolatek, który topił się w łódzkim akwaparku. Informacje na ten temat przekazał Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
1: Po 2 tygodniach walki o jego życie lekarze niestety stwierdzili śmierć mózgu pacjenta.
0: Rodzice chłopca zdecydowali o oddaniu jego organów, by ratować życie innych. Sprawy wypadku wyjaśnia prokuratura. Zdaniem śledczych w momencie tragedii co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonącego chłopca. Na razie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów w tej sprawie. Polska energetyka gotowa na zaćmienie słońca. Zjawisko nie wpłynie na bezpieczeństwo dostaw prądu w naszym kraju. Rozpocznie się wieczorem, kiedy fotowoltaika nie dostarcza już tak dużo mocy. Co innego w całym europejskim systemie, który w wielu krajach opiera się na OZE, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
2: W całej Europie może na krótko z systemu zniknąć prawie 10 gigawatów. No to jest moc, która jest jak najbardziej zauważalna, natomiast zaćmienie słońca jest takim zjawiskiem, o którym wiemy. Możemy się do niego przygotować.
0: Operatorzy w Europie są w gotowości i deklarują stabilne funkcjonowanie systemu w czasie zaćmienia.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W polskich szkołach ma być zdrowiej. 1 września wejdzie w życie rozporządzenie, które wprowadzi nowe zasady żywienia w placówkach oświatowych. Na stołówkach regularnie mają się pojawiać posiłki z ryb i strączków, a ilość soli i cukru w potrawach będzie ograniczona. Ma to zapobiec problemom zdrowotnym dzieci, mówi Marta Dymek-Boniecka z Fundacji Jadłonomia.
4: To rozporządzenie ma odpowiedzieć na problem, jakim jest na przykład zwiększona otyłość czy temat próchnicy. Tutaj pewnie każdy lekarz specjalista podałby swój problem, który jest na szczycie listy.
0: Resort zdrowia przypomina, że nieprawidłową masę ciała ma obecnie 27% siedmiolatków i niemal 35% dziewięciolatków. 80% dzieci je za mało warzyw i owoców.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Po 2 dniach rywalizacji w Mistrzostwach Europy w Birmingham polscy lekkoatleci mają na koncie 2 srebrne medale. Szansa na poprawę tego dorobku jeszcze dziś wieczorem. Błażej Kulesza na ten temat.
5: O eliminacjach najlepiej zapomnieć, bo do finału ledwo z 11 rezultatem na 12 startujących zawodniczek awansowała nasza najbardziej utytułowana obecnie lekkoatletka.
6: Najgorsze moje eliminacje w mojej karierze sportowej.
5: Mówi Anita Włodarczyk.
6: Od razu sobie pomyślałam, że w Paryżu w eliminacjach weszłam z ostatnim wynikiem, a 2 dni później było całkiem inaczej, więc teraz trzeba patrzeć z optymizmem na finał.
5: Oprócz Włodarczyk w finale wystąpi też Aleksandra Śmiech w walce o wysokość. Takie lokaty powinni się liczyć nasi płotkarze. Na czele z Jakubem Szymańskim, chociaż on lepiej spisuje się w hali. W finale biegu na jedno okrążenie wystartuje Maksymilian Szwed. O podium jednak nie myśli.
7: Na pewno będę usatysfakcjonowany, jak uda mi się pobiec poniżej 45 sekund.
5: Polacy jak na razie mają 2 srebrne medale i zajmują 8 miejsce w klasyfikacji medalowej mistrzostw.
0: Dodam tylko, że prowadzą gospodarze Brytyjczycy.
8: Obiecane maksimum, czyli 24 stopnie już widoczne na naszych termometrach. Kto wie, może będzie i 25 kresek, zobaczymy. Wiatr delikatnie 12 km na godzinę, nawet w porywach osiąga tylko 20 na godzinę. Cieszmy się tym dniem, dziś już niebo bezchmurne, jutro stopni 27 jeszcze znośnie, ale dla tych, którzy upałów nie lubią, najgorszy będzie piątek, sobota i niedziela. Odpowiednio w piątek 30 stopni, w nie sobotę 35, a w niedzielę 33 stopnie. No lato w pełni, można powiedzieć. Przyszły tydzień za to przyniesie nam odrobinę ochłodzenia. Od poniedziałku 23-24 stopnie, no i też troszkę więcej chmur i przelotnych opadów deszczu.

Nie, takie klasyki się nie starzeją. Daję Straits na antenie Radia Rodzina 17 minut po godzinie 14. Teraz o tych ludziach, którzy bardzo lubią bawić się na weselach. No chyba nie ma w sumie kogoś, kto mówi, ja to niespecjalnie lubię się pobawić na weselach. Większość z nas bardzo chętnie idzie sobie na taką uroczystość. Teraz tu ludzie robią takie weselka, że już kredyty biorą, że to Jezu, co tam się nie dzieje po prostu. No ale do czego zmierzam? Otóż bardzo często jest tak, że pan czy pani czasami, no nie ma z kim iść na to wesele. Ale ja głupio tak samemu i to nie tylko dlatego, że a co tam ciocia powie, kiedy se kawaliera znajdziesz w końcu, tylko tak po prostu fajnie by było kogoś mieć, bo czasami zbyt dobrze może nie znamy całej rodziny. Od jednej strony czy od drugiej jesteśmy po prostu zaproszeni, od młodych dajmy na to, i chcielibyśmy mieć kogoś jeszcze, kto nie z nami tam będzie nam towarzyszył. Okazuje się, że są specjalne grupy na Facebooku, słuchajcie. Czasami umawiają się ludzie bezpłatnie zupełnie, na zasadzie jak ktoś ma ochotę ze mną iść, oczywiście zapoznajmy się wcześniej, poznajmy się troszeczkę. Są jakieś tam wymagania, chcę, żebyś umiał chociaż tańczyć, miał ładną aparycję i udawał, że na przykład jesteś faktycznie moim facetem chociaż przez tą jedną noc. Ale też są osoby, które mówią, po prostu chciałabym z kimś pójść, kto podobnie w podobnym klimacie jak ja się lubi pobawić, pośmiać się i tyle. Zupełnie za darmo, po prostu dla drugiej osoby. W sumie nie mam planów na weekend, czemu by nie? Chętnie z tobą pojadę, nie ma problemu. Więc dla tych wszystkich, którzy uwielbiają wręcz wesela, zapraszam serdecznie. Są takie grupy, na jednej z nich nawet 93 tysiące osób sobie funkcjonuje. Ba, to się nawet rozrasta do tego stopnia, żeby sobie, no w cudzysłowie nazwijmy to, wynająć kogoś na wesele. Również na Wigilię i inne uroczystości rodzinne także można się wzajemnie zapraszać. A przy okazji może kto wie coś z tego i więcej będzie czasami. No to teraz muzycznie do Barcelony.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

To byli Skorpionsi, 34 minuty po 14 na antenie Radio Rodzina. Teraz historia. Lekcja z historii, można powiedzieć. Wciąż niezwykłe rzeczy można wyczytać jeszcze w tym, co działo się w dawnych latach. Mnie ta historia zaskoczyła, choć o pewnych faktach wiedziałem, ale nie wszystkich. Już mówię, o co chodzi. Pewien mężczyzna z Turcji przechadzał się w 1921 roku po ulicach Berlina, myśląc, że już jest bezpieczny i bezkarny. Tymczasem dostał kulkę i zmarł. A dlaczego? Dlatego, że ten człowiek, który posłał mu ten śmiercionośny pocisk, stracił całą rodzinę i postanowił się zemścić na bezpośredni rozkaz tegoż mężczyzny, a był im niejaki Talat Pasza. To niektórym coś może mówić. Jak się okazuje, tenże pan w Turcji, według jego prywatnych, tajnych zapisków, był odpowiedzialny za śmierć między 970 tysięcy do 1 150 tysięcy Ormian, a niektóre nawet statystyki potwierdzają, że było to około 1,5 miliona ludzi. Został skazany, ale uciekł właśnie do Berlina, gdzie czuł się już bezkarny. Co ciekawe, po tym morderstwie człowiek, który go dokonał, nie uciekał, postawił stopę na zwłokach tegoż człowieka i czekał spokojnie na przyjazd policji. Władze planowały szybko zamachowca posłać na szubienicę, no ale co się okazało? Okazało się, że w trakcie procesu dokopano się do tych różnych tajnych telegramów samego Tałata z rozkazami m.in. mordowania dzieci. Sala sądowa podobno zaczęła cała szlochać z przerażenia, kiedy ujawniono skalę, co działo się kilka lat wcześniej. Po 12 godzinach przysięgli wydali wyrok niewinny. I tenże morderca, no można powiedzieć już teraz wolny, wyszedł prosto z sali sądowej na ulicę. Historia nas uczy różnych rzeczy, tylko czy my chcemy się uczyć od historii? Czasami pokazuje się, że jednak nie, ale tutaj warto znać tak brutalną czasami rzeczywistość, żeby sobie pewne rzeczy w głowie poukładać.

0: To oczywiście Moby, który niestety... Jeszcze raz. To oczywiście Moby, który ostatnio odwiedził nasz kraj, był zachwycony wykonaniem pewnej pani, która grała na skrzypcach. Halleluja. I to wszystko się rozniosło po sieci i zrobiło dużą karierę na świecie, jak to u nas spokojnie i pięknie w naszym kraju. No i może dobrze, 13 minut do godziny 15. Teraz wracamy do zaćmienia słońca. Dzwoniliśmy się z doktorem Pawłem Presiem z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, który rekomenduje specjalne okulary zaćmieniowe do oglądania tego wyjątkowego zjawiska.
1: Tutaj też akurat mamy stosunkowo taką nietypową sytuację, ponieważ to jest zaćmienie, które będzie obserwowane przy zachodzie słońca. I wtedy, kiedy ono się jeszcze będzie zaczynać, tak po godzinie 19, no to słońce już będzie w miarę nisko, ale jeszcze nie aż tak nisko, żeby to można było tak wprost patrzeć. Także ja bardzo polecam tak zwane okulary zaćmieniowe. To jest do dostania nawet na dość szybko. Natomiast już tak mniej więcej od godziny 8 słońce będzie już na tyle nisko nad horyzontem, że po prostu będzie można wprost patrzeć. Nie będą potrzebne żadne specjalne okulary i wtedy no tak jak przy zachodzie słońca. Możemy wprost podziwiać, patrząc po prostu własnymi oczami.
0: 85% tarczy, takie zaćmienie dzisiaj nam się szykuje, początek 19:17, apogeum koło godziny 20:13. A we Wrocławiu, mimo tego, tak jak wcześniej wspominałem, że około 70%, jeśli chodzi o Perseidy, będzie niewidoczne, to zaćmienie będzie widoczne całkiem dobrze. I jest kilka miejsc, kilka wzniesień, z których można uzyskać lepszy widok.
1: We Wrocławiu wszystko się zacznie o 19:17 i oczywiście wtedy księżyc będzie powolutku nadgryzać tarczę słońca. Należy sobie najlepiej dzisiaj sprawdzić, z jakiego miejsca można zobaczyć cały zachód słońca. Takie miejsce należy sobie wybrać. Oczywiście ze względu na ten zachód, no to musimy mieć takie miejsce, żeby mieć wolny horyzont po tej północno zachodniej stronie nieba i albo znajdujemy jakieś miejsce, albo po prostu szukamy odpowiednio wysokiego budynku, z którego możemy to wszystko oglądać. Ja generalnie polecam, bo we Wrocławiu jest trochę takich małych wzniesień, więc ja polecam sprawdzanie, gdzie we Wrocławiu są takie wzniesienia, z których spokojnie można patrzeć. No tutaj są takie rzeczy jak Górka Oporowska, Górka Szczepińska, ta górka to jest Andersa, czyli przy Parku Wodnym. To są miejsca, które na pewno się nadadzą.
0: Na pewno warto skorzystać z tej okazji, bo zbyt często do zaćmienia słońca nie dochodzi, więc dziś po 19:17 wszyscy patrzymy w stronę zachodzącego słońca.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Prezydent o znaczeniu fregaty Wicher. Papież wspiera poszkodowanych po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Za chwilę sprawdzimy też kondycję polskich firm. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Fregata ORP Wicher jest i będzie wielkim wzmocnieniem dla polskiej marynarki wojennej, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości chrztu okrętu, w której uczestniczyli najważniejsi urzędnicy państwowi.
1: Ten projekt i program Miecznik był impulsem dla polskiego przemysłu stoczniowego. Przy dobrze skalibrowanych możliwościach finansów publicznych, przy mocnym polskim budżecie udało się stworzyć projekt, który jest wyznacznikiem na kolejne lata i na kolejne dekady, a wydarzyło to się po tym, niestety, jak po roku 1989 przez wiele lat, przez wiele dekad marynarka wojenna była niedoinwestowana. Zapominano o tym rodzaju sił zbrojnych.
0: Jest to pierwszy z trzech fregat zamówionych dla marynarki wojennej. Nowoczesne okręty powstają we współpracy konsorcjum zarządzanego przez PGZ. 94 firmy upadły w drugim kwartale tego roku, podał Główny Urząd Statystyczny. To więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Więcej o kondycji polskich firm Mateusz Kornas.
2: Najszybciej wskaźnik upadłości rośnie w sekcjach usług, ale co ciekawe, coraz częściej upadają też firmy zajmujące się naprawą pojazdów samochodowych. Ten negatywny trend, choć nieco wolniej, widać również w budownictwie, transporcie i gospodarce magazynowej, czy też w handlu. Polacy nadal zakładają też firmy, choć robią to już wyraźnie ostrożniej niż przed rokiem. I tu najchętniej otwierane są nowe firmy w branży usług i budownictwa.
0: Dodam tylko, że liczba zarejestrowanych nowych przedsiębiorstw w porównaniu do sytuacji sprzed roku spadło o ponad 8 tysięcy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież wspiera duchowo i materialnie poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Dziś podczas audiencji generalnej Leon XIV ponownie wyraził swoją bliskość z poszkodowanymi.
4: Pragnę wyrazić moją bliskość wobec sióstr i braci Kolumbijczyków. Zapewniam o mojej modlitwie za ich rodziny oraz za wszystkich, których dotknęła ta tragedia. Wyrażam moją wdzięczność wszystkim, którzy angażują się w akcje ratunkowe i niesienie pomocy poszkodowanym.
5: Asistencja a los damnificados.
0: Za pośrednictwem dykasterii do spraw posługi miłosierdzia papież przekazał darowiznę w wysokości 100 tysięcy euro na rzeczy dotkniętych katastrofą. Dotychczas odnaleziono ciała ponad 250 ofiar tego zdarzenia.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Piłkarze GKS-u Katowice zmierzą się z izraelskim Hapoelem Tel Awiw w meczu kwalifikacji Ligi Konferencji. Przypomnijmy, w pierwszym meczu drużyna z Katowic przegrała w węgierskim Miskolcu 0-2. Trener Rafał Górak wierzy jednak, że straty są do odrobienia. Na przedmeczowej konferencji prasowej porównał dwumecz do pojedynku bokserskiego.
6: Na pewno w tej walce bokserskiej, jeżeli byśmy się znaleźli, to na pewno jesteśmy po tej pierwszej rundzie trochę trafieni przez przeciwnika, ale stoimy na nogach i wiemy, że przerwa minęła, że ochłonęliśmy, że mamy wyciągnięte wnioski. Trenerzy dobrze podpowiedzieli, my wiemy, co zrobiliśmy nie tak, jak trzeba i trzeba jechać z tym koksem, wszystko przed nami.
0: Początek meczu o 18, a na zwycięzcę czeka w następnej rundzie włoska Atalanta Bergamo.
7: Reklama.
8: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
11: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
11: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
11: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka. Reklama.
7: 27 minut po godzinie 15. Dzisiaj bezchmurne niebo w środę 12 sierpnia. Temperatura to 23 stopnie. Cieplej już dziś nie będzie. Chwilkę sobie odpoczywam od wyższych temperatur, ale dosłownie chwilkę. Jutro już 27 stopni. Również piękne niebo nad naszymi głowami. Piątek, sobota i niedziela to już temperatury powyżej 30 stopni. Najcieplej w sobotę 35 kresek. Powyżej zera. Jeśli chodzi o przyszły tydzień, tutaj mam dobre wiadomości dla tych, którzy chcą trochę odetchnąć od upałów. Temperatury w okolicach 23-24 stopni, więcej chmur, no i pojawią się również trochę oczekiwane przez rolników, szczególnie deszcze.

0: To był Antek Smikiewicz, a teraz przed nami kolejna cykliczna audycja Agroinfo dla rolników, ale nie tylko. Wszyscy możemy być zainteresowani. Zapraszam serdecznie. Część piąta przed nami.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: To wydarzenie, które łączy smak, kulturę, tradycje, a także promocję polskiej żywności. W Ciechanowcu odbyło się Podlaskie Święto Chleba, które jak co roku przyciągnęło tłumy. W wydarzeniu wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Zapraszamy na relację Katarzyny Polewko.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Ludowa muzyka, smak i zapach. Obok stoisk trudno było przejść obojętnie. Wystawcy prezentowali swoje najlepsze produkty. Od wyrobów tradycyjnych po takie, które zaskakiwały pomysłowością. Nic więc dziwnego, że od samego początku zainteresowanie było naprawdę duże.
4: Jagodzianki, synkacze, makowce, chałeczki. Zapraszam serdecznie. Chlebek żytni na zakwasie, no wszystko jest. To jest najpiękniejszy zawód świata. Upiec wspaniały chleb, proszę panią.
5: 24 lata produkujemy to. Chleb turecki, jestem jedynym producentem na Podlasiu. Chleb litewski, to są unikalne chleby.
6: Jesteśmy z Kurpi, z Łysych. Rodzinny biznes, tak.
7: Żona, syn, synowa, drugi syn, no i ja. Zainteresowanie chleba regionalnego jest bardzo duże, bardzo duże. Są chleby, tak jak my tu mamy chleby na samym zakwasie, bez drożdży, samego żyta, wypiekane tradycyjnie. Mamy także takie chleby wielkie, jak nasze prababcie piekły, takie duże, okrągłe.
8: Święto chleba to jednak takie, no to jest taki symbol, symbol życia, gdzie ludzie właśnie przyjeżdżają zobaczyć te wypieki, jak te chleby wyglądają, jak smakują, jak kiedyś było.
9: Na jaki chlebek myślę, że może wezmę jeden z ziarnem słonecznika? Bardzo ładnie wygląda.
10: Nie jestem tu pierwszy raz, jestem dokładnie trzeci. Przyjechałem tutaj z rodziną. Tradycyjne wędliny, tradycyjne chleby, które wypiekali nasi pradziadowie. Że to jest taka tradycja, którą przywracamy, tak?
11: Przyjechaliśmy spod Zambrowa, dokładnie z miejscowości Nagórki Jabłoń. Tam mamy pasiekę. Mamy miód rzepakowy, miody wielokwiatowe z terenów leśnych, nektarowo-spadziowe, gryczane.
12: Ja bym poprosiła, a to są trzy smaki?
13: Tak, jest majeranek, czosnek niedźwiedzi.
12: To każdego po kawałku. Pięknie, jesteśmy pierwszy raz, jesteśmy z powiatu odchockiego. Mamy dożynki, ale nie są aż tak, nawet jak są powiatowe, to nie są tak duże jak tu. Kwiaty, no po prostu asortyment, no a jedzenie, no jedzenie.
14: Po kawałku zabieramy do domu.
3: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
15: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
3: Święto Chleba w Ciechanowcu to nie tylko wydarzenie o charakterze kulturalnym, ale również miejsce promocji polskiej żywności. Jaką rolę odgrywa dziś w budowaniu świadomości konsumentów i zachęcaniu ich do wybierania właśnie polskich produktów?
15: Święto Chleba to święto tradycji, historii, docenienie pracy rolnika, młynarzy, piekarzy, tych wszystkich, dzięki którym mamy chleb na stole, ale przy okazji promujemy polską żywność, lokalną żywność, to co najlepsze, to co tradycyjne. Tutaj dużą rolę odgrywają koła gospodyń wiejskich, ale też lokalni producenci, którzy podczas tego typu wydarzeń chcą to promować, a my dodatkowo staramy się przekonywać konsumentów do tego, żeby wybierali produkty z oznaczeniem, z logiem produkt polski. To oznacza, że produkt powstał tu lokalnie, nie przyjechał z obcego kraju, z obcego kontynentu, ale też promujemy oczywiście takie świadome wybory konsumenckie, kupuj świadomie, to wspólna akcja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po to, by konsumenci dokonując wyboru zastanowili się właśnie skąd ten produkt pochodzi, ale też chociażby jaki jest czas przydatności do spożycia, żeby nie robić takich zakupów nieprzemyślanych, bo żywność to wartość i chodzi o to, żeby tej żywności nie marnować. Więc każde wydarzenie, każda możliwość zwrócenia uwagi na to, żeby wybierać właśnie to, co nasze, poznaj dobrą żywność, produkt polski, kupuj świadomie, to takie hasła, które przebijają się do świadomości konsumentów i coraz częściej widać, że ma to wpływ na wybory właśnie.
3: W jaki sposób wspomniane oznaczenia, takie jak poznaj dobrą żywność oraz unijne logo zielonego listka czy produkt polski pomagają konsumentom w wyborze żywności?
15: Przede wszystkim chodzi o to, by wiedzieć, skąd produkt pochodzi i z czego został wytworzony. Chociażby zielony listek, produkt ekologiczny, ale też wszystko, co wiąże się z żywnością wysokiej jakości, żywnością ekologiczną. Dzisiaj konsument chce wiedzieć, co wkłada do koszyka, no ale też chce wiedzieć, skąd ten produkt pochodzi. Te wszystkie wspólne działania przynoszą już pierwsze korzyści, bo widać, że taki patriotyzm konsumencki jest coraz bardziej budowany przez właśnie samych konsumentów. Wybierają też często zamiast dużych sieci handlowych lokalne targi, ryneczki, ale też wykorzystują chociażby możliwość zakupu bezpośrednio u producenta, skracając w ten sposób ten cały łańcuch dostaw.
3: Panie ministrze, dlaczego systemy jakości żywności są ważne zarówno dla konsumentów, jak i producentów?
15: Stawiamy na żywność wysokiej jakości, bezpieczną, sprawdzoną, spełniającą wszystkie normy unijne. I tutaj konsument ma pewność, że to jest właśnie sprawdzone, często oznaczenia geograficzne. To jest to, na co konsumenci zwracają uwagę. Te oznaczenia dają gwarancję. Staramy się, żeby tych naszych produktów na liście było jak najwięcej z poszczególnych regionów. To współpraca Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, ale też z urzędami marszałkowskimi, z wydziałami, departamentami rolnictwa, po to, żeby takie kolejne produkty rejestrować.
3: Panie ministrze, czy polska żywność ma już swoją markę na świecie? Czy konsumenci spoza naszego kraju też chętnie sięgają po nasze krajowe produkty?
15: Polska jest samowystarczalna, jeśli chodzi o produkcję żywności, ale też jest jednym z większych eksporterów tej żywności. Wartość eksportu produktów rolnych w 2025 roku wyniósł prawie 250 miliardów złotych, co stanowi 16% całego naszego eksportu, 9% wzrost rok do roku, ale też otwieramy kolejne rynki, też możemy jeszcze bardziej postawić na nasze produkty. Mamy żywność bezpieczną, mamy żywność sprawdzoną. Otwieramy nowe rynki zbytu, chociażby rynek filipiński otwarty dla polskiej wieprzowiny, wołowiny, drobiu, dla polskich jabłek. Kolejne starania o to, żeby otworzyć ten rynek dla cebuli z Polski, pszenicy, karmy dla psów i kotów czy borówki, ale też kolejne kraje. Ostatni czas to misja do Wietnamu, tam też próba otwarcia tego rynku.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Zakończył się nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników realizowane w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ponad 7200 wniosków o przyznanie premii o łącznej wartości blisko 1 900 000 000 zł. To niemal dwukrotnie więcej niż w naborze przeprowadzonym rok temu, co potwierdza duże zainteresowanie tym instrumentem wsparcia.
1: Agroinfo.
2: Filipiny otwierają się na polskie jabłka. To kolejny krok w ekspansji polskiej żywności. Rozszerzenie dostępu polskiej żywności do filipińskiego rynku, między innymi otwarcie go dla polskich jabłek oraz dalsze zwiększanie eksportu produktów rolno-spożywczych, to najważniejsze ustalenia po wizycie ministra Stefana Krajewskiego na Filipinach z okazji targów WOFEX.
1: Agroinfo.
2: Jabłka krajeńskie z unijną ochroną. Komisja Europejska zarejestrowała kolejny polski produkt regionalny. Jabłka krajeńskie zostały wpisane do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. Decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że nazwa produktu jest od 4 sierpnia 2026 roku chroniona na terenie całej Unii Europejskiej.
1: Agroinfo.
2: Tegoroczna aukcja Pride of Poland w Janowie Podlaskim zakończyła się sprzedażą wszystkich 16 wystawionych koni za łączną kwotę około 1 000 000 euro. Nabywcy przyjechali z 10 krajów, a Dni Konia Arabskiego ponownie przyciągnęły hodowców, ekspertów i miłośników koni z całego całego świata. Minister Stefan Krajewski podkreślił, że rosnące zainteresowanie wydarzeniem jest efektem konsekwentnej pracy nad odbudową pozycji polskiej hodowli koni arabskich.
1: Agroinfo.
2: Do końca sierpnia w urzędach gmin i miast można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej. Hodowcy bydła, owiec, kóz, koni i świń powinni pamiętać o ważnym załączniku. To wydawana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacja o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

A propos snu, to mogę tylko tyle powiedzieć, że tak przez cały dzień czasami człowiek ziewa, w pracy ziewa, już od rana ziewa, już tylko myślę o tym, że jak wróci do domu, to zaraz się zdrzemnie, tam ogarnie co trzeba, ziewając, kładzie się do łóżka i nie ziewa, już mu się odechciewa spać. Tak czasami bywa. 11 minut do godziny 16, oglądam sobie teraz taką okładkę, której nigdy nie zobaczycie, bo jest to okładka stworzona dla mężczyzn w takim podobnym stylu, gdyby była tworzona jakby dla kobiet, tak? I tutaj jest taki zadowolony mężczyzna i są takie właśnie te tytuły, które krzyczą zachęcająco do tego, żeby kupić taki artykuł. Jesteś cudem, teraz drodzy mężczyźni, jesteś cudem, tak po prostu, nikomu się nie musisz z tego tłumaczyć. Mięśnie są spoko, ale twój charakter jest gorący. 10 powodów, dla których jesteś lepszy niż myślisz. Męskie emocje też są ważne. Płakać, jasne, jesteś facetem, a nie robotem. Jesteś najlepszą wersją siebie, świat jest lepszy, bo jesteś w nim ty. Zasługujesz na miłość, szacunek i dobrą kolację. Nie zawsze od mamy. Nie musisz być idealny i tak jesteś wystarczający. Kto by, panowie, nie kupił sobie chociaż raz takiej gazetki, żeby takie tytuły o sobie poczytać, no?

0: Autopromocja.
1: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Doszło do wycieku danych blisko 19 milionów Polaków. Komentarze po informacjach o tym, gdzie jest Marcin Romanowski. Dziś Światowy Dzień Pracoholizmu. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Doszło do wycieku danych blisko 19 milionów Polaków. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski potwierdził, że zaatakowana została firma MyDoctor, która posiada dane wrażliwe dotyczące zdrowia, konsultacji lekarskich czy przyjmowanych leków.
1: Doszło do nadzwyczajnego wycieku danych sięgającego blisko 19 milionów osób, obywateli polskich, które to osoby w różnych kategoriach korzystały z wsparcia medycznego. Działania zostały skoordynowane i polskie państwo zabezpiecza wszystko, co związane jest z incydentem cyberbezpieczeństwa. W sprawę zostały włączone też organy ścigania.
0: Wicepremier poinformował, że została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy Bezpieczne Dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły. Komentarze po nowych doniesieniach o miejscu pobytu Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości ukrywającego się za granicą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jak podał Sąd Okręgowy, Romanowski wysłał wniosek o wydanie mu listu żelaznego z prorosyjskiego Naddniestrza. Wcześniej ukrywał się na Węgrzech, gdzie dostał azyl polityczny. Tak komentuje to wiceszef MON Cezary Tomczyk.
2: Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
0: Działania Romanowskiego rozumie Rafał Bochenek z PiSu.
3: Ja nie mam żadnej informacji na temat tego, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski. Natomiast z całą pewnością pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce. Z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Dlatego nie dziwię mu się, że jest poza granicami naszego kraju.
0: Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za nim europejski nakaz aresztowania.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prowadził miejski autobus i miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. W Rudzie Śląskiej zatrzymano kierowcę po zgłoszeniu otrzymanym od świadka. Okazało się, że pił piwo za kierownicą, wioząc pasażerów, relacjonuje Krzysztof Struzik z Rudzkiej Komendy.
5: Za kierownicą siedział 63-letni obywatel Azerbejdżanu, mieszkaniec Bytomia, przebywający legalnie na terytorium naszego kraju. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało 2,75 promila. W toku dalszych czynności procesowych policjanci ustalili, że mężczyzna rozpoczął pracę przed godziną 14, przejmując autobus od innego kierowcy. Zaczął spożywać alkohol zaraz po rozpoczęciu kursu i podczas kilkugodzinnej trasy otwierał kolejne puszki z piwem, przewożąc pasażerów.
0: Sprawę skierowano do sądu w trybie przyspieszonym. Sąd rejonowy w Rudzie Śląskiej skazał go na pół roku więzienia i zakazał mu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez 6 lat. Dziś Światowy Dzień Pracoholizmu. Praca ponad siły niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne, mówi Katarzyna Podkowska-Kurpas, psychiatra z Centrum Zdrowia Psychicznego w Chorzowie.
6: Jest bardzo dużo osób, które doświadczają kryzysów psychicznych w związku z pracoholizmem, bo on powoduje dużo konsekwencji negatywnych dla naszego zdrowia i fizycznego, i psychicznego, więc mówimy jak najbardziej o wypaleniu zawodowym, o różnych chorobach układu sercowo-naczyniowego, udarach na przykład w młodym wieku czy zawałach.
0: Pracoholizm wiąże się z lękiem, obsesyjną potrzebą kontroli i niską efektywnością, ponieważ nieustannie myśląc o pracy, nie jesteśmy w stanie odpoczywać.
7: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
0: Reklama.
11: Swoją drogą jest taka aplikacja, gdzie można zobaczyć sobie wszystkie najbliższe dożynki na mapie całej Polski, jeżeli ktoś jest fanem. Ja akurat bardzo lubię. 5 minut po godzinie 16. 24 stopnie znowu, można powiedzieć, maksimum osiągnęliśmy. Wiatr do 12 km na godzinę. Na niebie próżno szukać chmurek. I ochłody też w najbliższym czasie nie będzie. 27 stopni w czwartek, 30 w piątek, najcieplej w sobotę 35, choć niedziela niewiele ustępuje sobocie, bo aż 33 stopnie. Za to już od poniedziałku ochłodzenie nas czeka, więc cieszmy się jeszcze tymi kilkoma słonecznymi, ciepłymi, letnimi i wakacyjnymi dniami. Karaś i Rogucki już gotowi, więc zaśpiewają nam teraz w Radiu Rodzina Maciej Stajniak. Witam się ponownie, jak co godzinkę z wami.

No to mamy trochę słońca. Wyśpiewali sobie Leszek Cichoński, Jose Torres, 16 minut po godzinie 16, czyli tak zwane urodziny godziny. Bardzo lubię to określenie. W Radiu Rodzina teraz o pewnym takiej zagadce lingwistycznej. Ja bym chciał, żeby państwo mi też pomogli ją rozwikłać. Może taki nawet mini konkursik sobie zrobimy. Czemu by nie? Mam tutaj, znalazłem, a upały idą, prawda? Kąpielisko glinianki. Podwójne zaproszenie do wykorzystania. A na czym polega konkurs? No to już wam mówię. Chodzi o to, że no ja byłem już na urlopie w te wakacje. A znam takie osoby, które nie pracują. Nie pracują, robią różnego rodzaju zasiłki, mają, jakoś sobie dobrze radzą, nawet tak na mnie dziwnie patrzą, jak ja idę do pracy, tak trochę z góry. No i tak się zastanawiam, jak się nazywa, bo oni też gdzieś pojechali i wrócili, jak się nazywa ich urlop? No bo urlop to jest dla osoby pracującej, a dla osoby niepracującej wyjazd w wakacje, to co to jest? Jak to się nazywa? Przerwa od przerwy? Nie mam pojęcia. Jak macie jakieś fajne pomysły na to, jak to nazwać, to bardzo proszę. Tak, po prostu, jeżeli wam przyjdzie coś do głowy, to wpiszcie 7148, zacznijcie od słowa rodzina tego SMS-a i tam napiszcie, jakby takie określenie wakacje dla osób, znaczy urlop dla osób niepracujących nazwać poprawnie. No ciekawe, jakie będą propozycje. Mam nadzieję, że coś komuś do głowy przyjdzie. Harry Styles teraz na naszej antenie dla państwa zaśpiewa.

28 minut po godzinie 16 tu Radio Rodzina. Ja tylko chciałem powiedzieć, że pewne porównania, pewne cyfry jednak robią na nas wrażenie. Bardzo proszę, teraz udowodnię to. Teraz przenosimy się do Chin, bo tam policzono łączną długość wszystkich autostrad chińskich. Jeszcze jakieś 30 lat temu to nie było wcale takie oczywiste, że jest ich aż tyle, no ale szybciutko, dynamicznie się Chiny rozwijają. Oczywiście, że tak. Ja mam wrażenie, że chyba najszybciej w tej chwili na świecie i całkiem niezłe tam efekty mają różnych swoich poczynań. W każdym razie, wracając do autostrad, ich długość łączna to, uwaga, 199 tysięcy kilometrów. 199 tysięcy kilometrów. I teraz właśnie skala porównawcza. Polska. Polska oczywiście mniejszy kraj, wiadomo, ale my mamy autostrad razem z drogami ekspresowymi, uwaga, około 5-6 tysięcy. Tak, tam 200 tysięcy prawie, u nas 5-6 tysięcy. Ale żeby nie było tak wam teraz przykro i smutno, że tak mamy mało, a oni tak dużo, to się okazuje, że my mamy za to więcej odcinkowych pomiarów prędkości. No i Polska górą, oczywiście, że tak.

To było YouTube, no w klasyku absolutnie one. 43 minuty po godzinie 16 w Radiu Rodzina. Teraz uwaga, będzie o sekrecie piękna, który zdradzi nam. Ja bardzo lubię, jak celebryci, tacy ludzie bardzo też i majętni, i bogaci, dzielą się swoimi złotymi myślami. To jest takie ludzkie bardzo, to jest takie, idealnie można to zastosować u siebie w domu wtedy i wszystko już jest piękne. Angelina Jolie postanowiła zdradzić sekret swojego piękna. Drogie panie, nadstawcie ucha. To naprawdę nic trudnego. Nawet powiem więcej, wydaje mi się, że niewiele trzeba robić, żeby wyglądać najwyraźniej jak Angelina Jolie, bo gdyż ona powiedziała, że sekret jej piękna, to spanie 14 godzin dziennie. No, także panie, do roboty po prostu. Nie jesteście brzydkie, jesteście po prostu niewyspane.

0: Prokuratura zmienia kierunek śledztwa w sprawie wypadku w akwaparku. Ceny paliw nieco spadły, czy to tylko chwilowa ulga? Do szkoły coraz bliżej, zaczyna się wyścig po wyprawkę. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Prokuratorskie śledztwo po wypadku siedmiolatka w łódzkim akwaparku Fala będzie prowadzone pod innym kątem. Ma dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci, a nie jedynie sprowadzenia niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia. To po tym, jak po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
1: Zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników na terenie basenu.
0: Zdaniem śledczych w momencie tragedii w akwaparku co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonące dziecko. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Ceny benzyny na stacjach spadły o 26 groszy, a oleju napędowego o 13 groszy w porównaniu do zeszłego tygodnia. Ale szanse na kolejne obniżki są znikome. Bardziej prawdopodobne jest cenowe odbicie. Optymizm dotyczący możliwości porozumienia USA z Iranem i uspokojenia sytuacji w ciśnienie Ormus był przedwczesny, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl, i dodaje, że stałą obniżkę mogły przynieść pakiet CPN, choć w nowej odsłonie.
2: Na pewno nie tak jak w marcu przekraczającej złotówkę, a raczej o zmianie o powiedzmy 50-60 groszy. Myślę, że tak możemy bezpiecznie oszacować tą przecenę.
0: Rząd ma podjąć decyzję w tym tygodniu, a zmiany mają obowiązywać na 2 ostatnie tygodnie wakacji.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Państwowa Inspekcja Pracy ruszyła z kontrolami umów cywilnoprawnych w firmach i są już tego pierwsze efekty. Obowiązujące od miesiąca przepisy dają inspektorom możliwość zamiany umów zlecenia o dzieło i B2B w etaty, tam gdzie inspektor uzna, że powinna być zawarta umowa o pracę. Przez pierwszy miesiąc działania nowych przepisów do PIP wpłynęło blisko 600 wniosków o kontrolę od pracowników, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
4: Mamy informacje o pierwszych wynikach. Zostało wydanych ponad 70 poleceń przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
0: Przepisy dają jednak możliwość odwołania się od decyzji inspekcji do sądu i to sąd w takiej sytuacji podejmie ostateczną decyzję. Kalendarz nieubłaganie przypomina, do szkoły coraz bliżej i zaczyna się wyścig po wyprawkę. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę, strój na WF. Lista jest jeszcze dłuższa, a portfel chudnie szybciej, mówią rodzice.
5: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
6: Mama, widzę, zadowolona z zakupów, ale dlaczego już dziś pani zdecydowała się na zakupy?
7: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
0: Podstawówki dają uczniom podręczniki, ale starsi muszą je dokupić. Świadczenie Dobry Start trochę pomoże, resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu.
8: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Uwielbiam. 150 powodów, by wielbić Boga. To książka, która zachęca do modlitwy uwielbienia poprzez biblijne cytaty, osobiste świadectwa i praktyczne podpowiedzi do rozwijania relacji z Bogiem. Publikacja ma pomóc pokochać uwielbienie i odkryć jego moc, a także przejść od samej inspiracji do codziennej praktyki. Zebrano w niej 150 cytatów z Pisma Świętego, 150 świadectw Bożego działania oraz 150 okazji do uwielbiania Boga, co nadaje jej wyraźnie formacyjny i bardzo konkretny charakter. To propozycja dla tych, którzy chcą spojrzeć na wiarę bardziej uważnie, z wdzięcznością i w duchu codziennego spotkania z Bogiem. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawrocław.pl. Reklama.
9: No proszę, ciepełko nam się zrobiło 25 nawet stopni. Ja mówiłem, że dzisiaj temperatura może troszkę przekroczyć tą planowaną przez synoptyków. 21 km to jest maksymalny poryw wiatru, ale normalnie wieje do 9. Za to nad ranem może zrobić się chłodno. Jak jutro będziemy wstawać o godzinie 4 na przykład, no to 10 stopni nam szykują tutaj synoptycy. Niezbyt fajnie to dla mnie brzmi. Za to w dzień 27 ma się pojawić na termometrach. To już jest ładnie. Dużo słońca również w piątek, sobotę i niedzielę. Piękna, słoneczna i ciepła pogoda, 35 stopni, przypomnijmy sobie, w sobotę, 33 w niedzielę. Kto ma wolne, niech korzysta ile wlezie.

0: No i przed nami kolejny ciekawy temat w obliczach Wrocławia. Dziś poruszymy tematy młodzieży dotyczące najbardziej dzieciaków, nawet można powiedzieć. Jak żyć w wielokulturowej klasie? O tym będziemy rozmawiali z naszym gościem. Będziemy pytać o to, czym są szkolenia kompetencji międzykulturowych i dlaczego coraz więcej wrocławskich szkół po nie sięga. Porozmawiamy też o tym, jak ingerować w uczniów różnych krajów i kultur, jak skutecznie zapobiegać konfliktom. To może być nawet bardzo ważny wątek. Zanim jeszcze się właśnie pojawią. Ten temat już teraz przed Państwem w obliczach Wrocławia. Zapraszam serdecznie.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Drodzy Państwo, proszę nas dzisiaj bardzo uważnie słuchać, zwłaszcza osoby, które zaangażowane są w edukacji. Nauczyciele, dyrektorzy, rodzice przede wszystkim też i może młodzież, bo będzie dzisiaj kilka zaproszeń, informacji ważnych w zakresie międzykulturowych aspektów, ale nie tylko. Gościnią Obliczy Wrocławia jest dzisiaj Aneta Osuch z Fundacji Eko Rozwoju, z Eko Centrum Wrocław. Witam Cię serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Chcemy dzisiaj zaprosić na dwa szkolenia, dwie takie propozycje, które w sumie bardzo ściśle się łączą ze sobą. Pierwsze takie szkolenie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, wzmacnianie kompetencji międzykulturowych, edycja 2026. Drugi projekt to integracja i przeciwdziałanie konfliktom w międzykulturowym środowisku szkolnym, też edycja tegoroczna. Wspomniałem o tym, że te projekty się jakoś łączą.
3: Tak jest.
2: Międzykulturowość się tylko łączy? Co jeszcze?
3: Międzykulturowość z jednej strony, a z drugiej strony treści, które się tam pojawiają, bo międzykulturowość jest jednym z aspektów, na które zwracamy uwagę na tych zajęciach, a drugą taką kwestią, na którą staramy się bardzo uważnie patrzeć, to sposób, w jaki myślimy, w jaki oceniamy ludzi. I jest to związane z kulturą, w której żyjemy, ale też z innymi tak zwanymi pułapkami oceniania, które opisuje psychologia. I na tych zajęciach, na jednych i na drugich, staramy się patrzeć, jak nasz umysł ocenia innych i jakie konsekwencje mogą z tego być, również w postaci konfliktu.
2: Jeżeli chodzi o same nazwy, jeszcze muszę się do nich odnieść, bardziej do tego projektu szkolnego. Integracja mi się bardziej podoba niż przeciwdziałanie konfliktom, chociaż wiem, że przeciwdziałanie konfliktom jest ważnym aspektem. No w tym wieku takim młodzieńczym projekt jest dedykowany do uczniów, uczennic z klas ósmych szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. No to jest taki wiek, gdzie wszystko buzuje. Do tego jeszcze kształtujemy swój światopogląd, wynosimy coś z domu też. Jak tutaj możecie działać z młodzieżą, bo nie wydaje mi się to, żeby to było proste zadanie.
3: Pierwszą rzeczą właśnie tutaj, bo to jest integracja i przeciwdziałanie, czyli pierwszą rzeczą, na które tutaj chcielibyśmy zwrócić uwagę i też zaprosić Państwa, szczególnie Państwa, którzy są wychowawcami i wychowawczyniami pierwszych klas szkół ponadpodstawowych, do zgłoszenia się w celu takiego wsparcia w procesie integracji. Integracja jest jednym z elementów procesu grupowego i ona zachodzi w każdej, można powiedzieć, grupie, szczególnie właśnie w nowej grupie. Czy to jest grupa ludzi, którzy się dopiero spotkali, czy to jest grupa na przykład, która została jakoś przeorganizowana.
2: Ja tutaj dlatego jest ten nacisk, taka dedykacja szczególna dla pierwszych klas?
3: Szczególnie dla pierwszych klas, ale to nie muszą być pierwsze klasy, bo czasem jest tak, że...
2: Ale tutaj rozumiem, że to jest naturalnie, bo to jest nowa grupa, która się utworzyła.
3: Tak, nowa grupa, tam czasem niektóre osoby się znają, ale dużo ludzi się nie zna. I proces integracji może być procesem puszczonym na żywioł, ale może być też procesem troszkę sterowanym, takim, można powiedzieć, wspomaganym, kiedy, można powiedzieć, robimy takie aktywności, przygotowujemy takie aktywności,

0: dzięki którym ludzie będą mogli się ze sobą poznać, porozmawiać. Nie tylko w takich przypadkowych konwencjach albo w przypadkowych sytuacjach, kiedy są, kiedy rozmawiają w klasie, bo też trzeba pamiętać, że ludzie mają tendencję do tego, żeby się grupować, podgrupować. Jak mamy dużą klasę, to ludzie będą się podgrupować i często to jest na zasadzie do kogoś mi bliżej na pierwszy rzut oka. Czasem to może iść też po linii narodowościowej ze względu na język i inne czynniki.
1: My chyba tę wartość takiego poznania się głębszego, tak. Co buduje zupełnie już inne płaszczyzny.
0: Inne płaszczyzny. To nie znaczy, że sama integracja wyeliminuje nam konflikty. Konflikty są częścią życia społecznego i można by było powiedzieć, jeśli tutaj mówimy o przeciwdziałaniu, to nie mówimy o tym, że zrobimy tak, żeby nie było w klasie konfliktów. Konflikty z pewnością jakieś będą. Jest pytanie, na czym one będą się opierać, czy będą eskalować, czy będziemy sobie umieli radzić z nimi w postaci rozwiązywania ich konstruktywnego.

0: Za chwileczkę przejdziemy do zakresu drugiego szkolenia, warsztatu, wzmacnianie kompetencji międzykulturowych, ale jeszcze zatrzymując się przy integracji i przeciwdziałaniu konfliktom w międzykulturowym środowisku szkolnym, chciałbym tutaj zapytać, jak wyglądają takie zajęcia? Dyrektorzy zapraszają was, gdzieś się zgłaszamy przez jakąś instytucję i jak wyglądają te zajęcia? Co się będzie działo?
1: Więc tak, to pierwsze może tak, żeby się zgłosić, to można się zgłosić różnie. Mamy robioną rekrutację, wysyłamy zaproszenia do szkół, można też znaleźć naszą ofertę na naszej stronie internetowej, gdzie jest formularz i to jest jedna forma zgłoszenia się. Inną formą zgłoszenia się jest napisanie maila lub bezpośrednio zadzwonienie, zgłoszenie się telefonicznie. Tam są numery telefonów zarówno do mnie, jak i do koleżanki, która się zajmuje procesem rekrutacji.
0: Powiedzmy to teraz od razu, jeszcze to będziemy przypominać, to adres strony może albo nazwę, po której szukamy.
1: Albo po prostu szukamy Fundację Ekorozwoju, wchodzimy w projekty i tam jest projekt, o którym mówimy. Jeden lub drugi, bo w jednym i w drugim jest formularz zgłoszeniowy i to jest strona fer.org.pl. F-E-R.
0: Dobrze, tutaj odsyłamy do strony. Jeszcze pytałem o to, jak te zajęcia wyglądają, czy jak mogą wyglądać.
1: No właśnie, jak one mogą wyglądać? W zależności od tego, ile mamy czasu, te zajęcia są przewidziane na 5 godzin i jeżeli tyle mamy, to super, jeżeli tyle nie mamy, to staramy się jakoś dostosować się do możliwości. Przy tych integracyjnych, szczególnie to przy tych zajęciach związanych z procesem, wsparciem procesu integracji dla pierwszych klas głównie, to jednak by mi zależało, żeby to było 5 godzin, żeby można było...
0: Żeby była zrealizowana od początku do końca,
1: w związku z tym, że pracujemy w grupach, to też, żeby te grupy mogły rotować, żeby każdy z każdym miał jakiś kontakt i mógł porozmawiać. I one odbywają się, i tam są przygotowane różne aktywności. Nie będę zdradzała.
0: Nie, ale o jedno muszę zapytać, jak przełamujecie bariery, bo to chyba jest trochę ciężkie w tym wieku.
1: Na przykład kwestia, na przykład takie pierwsze na rozluźnienie takiego tak zwanego bingo, nie? Czyli chodzimy i wypytujemy ludzi, co jest w tym bingo napisane. Nie, i na przykład i na tej podstawie w ogóle rozmawiać z osobą, do której podchodzę i dowiaduję się pierwszej rzeczy. I też dzięki temu mogę się dowiedzieć, że na przykład ta osoba ma podobnie jak ja. Nie? Ona może być z innej części świata, z innej części miasta i może mieć podobnie jak ja.
0: Zabawa taka dosyć mocno otwierająca, kieruje do tej aktywności i podchodzenia do każdego.
1: Tak, to tam są różne też takie procesy, zabawy grupowe, bo wiadomo, że w dużej grupie jest trudniej. Też jeśli chodzi o lęk społeczny, który może się pojawiać w nowej grupie, lęk przed ekspozycją społeczną, to staram się też robić tak, żeby wiele zajęć było w mniejszych grupach, w podgrupach.
0: Łatwiej się też zaangażować.
1: I łatwiej się też otworzyć. Okay. I też tutaj jedna rzecz, która jest też ważna, to aktywność, duża aktywność jest dobrowolna. Jeżeli ktoś ma bardzo silny lęk społeczny, to nie jest zmuszany do publicznych wypowiadania się.
0: Ale może się zaangażować w tej grupie i ktoś inny reprezentuje całą grupę, a my czujemy się częścią całości. Fantastycznie. Dobrze, zatrzymajmy się w takim razie przy tej drugiej propozycji, wzmacnianie kompetencji międzykulturowych. Czy to jest coś podobnego, ale dedykowanego osobom dorosłym, czy może zupełnie coś innego?
1: Jest to podobne, w sensie nie robimy tam bingo i ten proces integracji tam już jakby nie przebiega, tam jest mikrointegracja jako na nasz mały proces grupowy, bo każde zajęcia są małym procesem grupowym, spotykamy się, szczególnie jeżeli na przykład ludzie się nie znają, bo często jest tak, że z jednej instytucji przychodzą ludzie, którzy się nie znają, bo pracują w różnych wydziałach. Ale tam się przyglądamy czemu innemu. Z jednej strony przyglądamy się temu, jak pracują różnice kulturowe i jak w ogóle, co to znaczy, że coś jest normalne. Patrzymy na kulturę w taki sposób funkcjonalny i jak to, że żyjemy w pewnej kulturze, na przykład w kulturze polskiej, może wpływać, że w pewien sposób coś oceniamy. I przyglądamy się tym różnicom międzykulturowym, patrzymy, czym ludzie się mogą w danych kulturach różnić, ale też zwracamy uwagę na to, że różnice kulturowe są pewnym uogólnieniem, bo jak sobie popatrzymy na każde społeczeństwo, to zobaczymy tam zróżnicowanych ludzi. Jak patrzę na Polskę i na Polaków, to patrzę, że tam są bardzo różni ludzie i później przyglądamy się właśnie tym różnym pułapkom oceniania szczególnie. Patrzymy sobie, jak pracuje nasz umysł, jak stereotypizujemy ludzi, co to są stereotypy, jak łatwo nam uruchomić stereotypy, w jakich okolicznościach może się pojawić większa tendencja do tego, że ja zareaguję zgodnie ze stereotypem.
0: Tak. ta propozycja do kogo jest skierowana? Tutaj już nie są szkoły.
1: Szkoły mogą być.
0: Mogą być, ale nie tylko.
1: Tak, to mogą być szkoły, ale tutaj to jest kierowane do osób dorosłych. Czyli jeśli szkoły, to grona pedagogiczne, pracownicy, pracowniczki szkół.
0: I tutaj ale też firmy też, tak?
1: Bo to nie jest, instytucje, liderzy społeczni, współpracuje z miejskim ośrodkiem pomocy społecznej, z policją, różne, można by było powiedzieć, instytucje tutaj.
0: Okej, okay, czyli tu jest szerokie spektrum, szerokie spojrzenie i zaproszenie.
1: Tak.
0: Tyle, że z takim naciskiem, że osoby dorosłe.
1: Tak, uczelnie też w postaci i studentów, i pracowników, i pracowniczych.
0: No tak, mi się bardzo podobają te propozycje. Myślę, że naszym słuchaczom i słuchaczkom również. To musi się pojawić pytanie o koszty i ilość zgłoszeń, tak? Zakładam, że to jest jakoś też ograniczone.
1: Tak, ja powiem tak. Projekt realizowany jest do grudnia, do końca, do świąt, że tak powiem. I dla szkół to oczywiście od września, jeśli chodzi o dorosłych, to już w sierpniu można też mnie, że tak powiem, zamawiać. Zajęcia mogą się odbywać albo w placówkach, w szkołach, w instytucjach, w zależności
0: czyli wyjazdowo, gdzie. Jesteście mobilni.
1: Tak, albo w ekocentrum. Zapraszamy do ekocentrum również i tutaj zostawiamy decyzję grupom, komu jest jak wygodniej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest związana z kosztami, a mianowicie państwo już zapłacili. Bo to są zajęcia ze środków publicznych dzięki wsparciu gminy Wrocław. Gmina Wrocław organizuje konkurs, my się zgłaszamy do tego konkursu i zajęcia dla uczestników i uczestniczek są kompletnie darmowe. Nawet jak zechcecie do nas przyjść do ekocentrum, to małe przekąski tutaj będą.
0: No, to widzicie, jakie fantastyczne zaproszenie dzisiaj w obliczach Wrocławia. No, bardzo by było źle nie skorzystać z tego, więc trzeba się zorganizować. Czy grupa jest o jakiejś minimalnej ilości? Jak to do tego podejść?
1: Jak do tego podejść? No, grupa super jakby była z 15-20 osób. By było super. Okay. Nie za duże, bo jak w za dużych grupach też jest trudniej pracować, za małe grupy też nie, bo dynamika jest trudniejsza. Ale się podejrzewam, że się dogadamy.
0: Dobrze. Ja tutaj słuchając tego domyślam się, jakie jest zamierzenie i powiedzmy zamierzony efekt tego. Czy są już jakieś efekty zmienionych jakichś kursów w tym zakresie, podobnym zakresie? Są jakiś jest feedback, że na przykład ktoś zadzwonił po takim szkoleniu, fantastycznie grupa pracuje, klasa się super dotarła?
1: Są feedbacki, mam takie feedbacki bezpośrednie, to znaczy ja je zbieram, bo jestem zainteresowana, jak są odbierane zajęcia. Chciałam też podkreślić, że ja na tych zajęciach nie mówię komu, nikomu, co ma myśleć o wielokulturowości. Ja bardziej zachęcam do tego, żeby pomyśleć, co może wpływać na to, że ja w pewien sposób myślę. I dzięki temu być może zmienię swoje myślenie, a może i też nie. I to też jest okej.
0: Ale wraca informacja, że coś się zadziało.
1: Wraca informacja, że coś się zadziało. Ludzie chętnie przychodzą na inne szkolenia, które również prowadzę. Bo w ramach tego, tego szkolenia dla dorosłych jest też tam taki moduł o komunikacji. Komunikacji w ogóle, ale też i komunikacji z uwzględnieniem pewnych różnic międzykulturowych. Ludzie z tego, co wiem, są zadowoleni i tam po mieście, czasem słyszę na mieście, że ludzie słyszeli, że super i że chcą wracać.
0: To ja czekam na wasz feedback, jak się wybierzecie na któreś z tych szkoleń, z tych warsztatów. Proszę korzystać, zgłaszać. Przypomnijmy jeszcze zgodnie z obietnicą na koniec adres strony i zachęcamy do aktywności.
1: Adres strony to jest fer.org.pl, czyli od Fundacji Eko Rozwoju fer.org.pl. Wchodzicie państwo w projekty, tam są oba projekty opisane, w każdym projekcie jest formularz, jeśli coś nie działało albo nie było za długo odpowiedzi, proszę dzwonić. Proszę dzwonić.
0: Tak, tu wszystko jest numer podane.
1: Numer telefonu, w tym bezpośrednio do mnie.
0: Tak jest, a na warsztaty
1: Wzmacnianie
0: kompetencji międzykulturowych oraz na projekt warsztaty integracja i przeciwdziałanie konfliktom w międzykulturowym środowisku szkolnym. Dzisiaj zapraszała Aneta Osuch, edukatorka z Fundacji Ekorozwoju z Ekocentrum Wrocław. Tak. Dziękuję bardzo za zaproszenie, za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Super, no i mamy.
1: No i elegancko. Ja tam jeszcze

0: ta propozycja do kogo jest skierowana? Tutaj już nie są szkoły.
1: Szkoły mogą być.
0: Mogą być, ale nie tylko.
1: Tak, to mogą być szkoły, ale tutaj to jest kierowane do osób dorosłych. Czyli jeśli szkoły, to grona pedagogiczne, pracownicy, pracowniczki szkół.
0: I tutaj ale też firmy też, tak?
1: Bo to nie jest, instytucje, liderzy społeczni, współpracuje z miejskim ośrodkiem pomocy społecznej, z policją, różne, można by było powiedzieć, instytucje tutaj.
0: Okej, czyli tu jest szerokie spektrum, szerokie spojrzenie i zaproszenie.
1: Tak.
0: Tyle, że z takim naciskiem, że osoby dorosłe.
1: Tak, uczelnie też w postaci i studentów, i pracowników, i pracowniczek.
0: No tak, mi się bardzo podobają te propozycje. Myślę, że naszym słuchaczom i słuchaczkom również. To musi się pojawić pytanie o koszty i ilość zgłoszeń, tak? Zakładam, że to jest jakoś też ograniczone.
1: Tak, ja powiem tak. Projekt realizowany jest do grudnia, do końca, do świąt, że tak powiem. I no, dla szkół to oczywiście od września, jeśli chodzi o dorosłych, to już w sierpniu można też mnie, że tak powiem, zamawiać. Zajęcia mogą się odbywać albo w placówkach, w szkołach, w instytucjach, w zależności
0: czyli od wyjazdowo, tego, gdzie. Jesteście mobilni.
1: Tak, albo w ekocentrum. Zapraszamy do ekocentrum również i tutaj zostawiamy decyzję grupom, komu jest jak wygodniej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest związana z kosztami, a mianowicie państwo już zapłacili. Bo to są zajęcia ze środków publicznych dzięki wsparciu gminy Wrocław. Gmina Wrocław organizuje konkurs, my się zgłaszamy do tego konkursu i zajęcia dla uczestników i uczestniczek są kompletnie darmowe. Nawet jak zechcecie do nas przyjść do ekocentrum, to małe przekąski tutaj będą.
0: No, to widzicie, jakie fantastyczne zaproszenie dzisiaj w obliczach Wrocławia. Bardzo by było źle nie skorzystać z tego, więc trzeba się zorganizować. Czy grupa jest o jakiejś minimalnej ilości? Jak to do tego podejść?
1: No grupa super, jakby była z 15-20 osób, no to tak by było super. Nie za duże, bo jak w za dużych grupach też jest trudniej pracować, za małe grupy też nie, bo dynamika jest trudniejsza. Ale się podejrzewam, że się dogadamy.
0: Dobrze, ja tutaj słuchając tego domyślam się, jakie jest zamierzenie i powiedzmy zamierzony efekt tego. Czy są już jakieś efekty zmienionych jakichś kursów w tym zakresie, podobnym zakresie? Jakiś jest feedback, że na przykład ktoś zadzwonił po takim szkoleniu, fantastycznie grupa pracuje, klasa się super dotarła?
1: Są feedbacki, mam takie feedbacki bezpośrednie, to znaczy ja je zbieram, bo jestem zainteresowana, jak są odbierane zajęcia. Ja bym chciała też podkreślić, że ja na tych zajęciach nie mówię komu, nikomu, co ma myśleć o wielokulturowości. Ja bardziej zachęcam do tego, żeby pomyśleć, co może wpływać na to, że ja w pewien sposób myślę. I dzięki temu być może zmienię swoje myślenie, a może i też nie. I to też jest okej.
0: Ale wraca informacja, że coś się zadziało?
1: Wraca informacja, że coś się zadziało. Ludzie chętnie przychodzą na inne szkolenia, które również prowadzę. Bo w ramach tego szkolenia dla dorosłych jest też tam taki moduł o komunikacji w ogóle, ale też i komunikacji z uwzględnieniem pewnych różnic międzykulturowych. Ludzie z tego, co wiem, są zadowoleni i tam po mieście, czasem słyszę na mieście, że ludzie słyszeli, że super i że chcą wracać.
0: To ja czekam na wasz feedback, jak się wybierzecie na któreś z tych szkoleń, z tych warsztatów. Proszę korzystać, zgłaszać. Przypomnijmy jeszcze zgodnie z obietnicą na koniec adres strony i zachęcamy do aktywności.
1: Adres strony to jest fer.org.pl, czyli od Fundacji Eko Rozwoju fer.org.pl. Wchodzicie państwo w projekty, tam są oba projekty opisane, w każdym projekcie jest formularz, jeśli coś nie działało albo nie było za długo odpowiedzi, proszę dzwonić.
0: Tu wszystko jest
1: numer telefonów,
0: podane.
1: W tym bezpośrednio do mnie.
0: Tak jest, a na warsztaty wzmacnianie kompetencji międzykulturowych oraz na projekt warsztaty integracja i przeciwdziałanie konfliktom w międzykulturowym środowisku szkolnym dzisiaj zapraszała Aneta Osuch, edukatorka z Fundacji Eko Rozwoju z Eko Centrum Wrocław. Tak. Dziękuję bardzo za zaproszenie, za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

0: Maciej Stajak z tej strony mikrofonu. Pięknie kłaniam się i dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas w Radiu Rodzina. Oczywiście słuchać możecie ile tylko chcecie, co nam bardzo sprawia przyjemność. Im więcej nas, tym lepiej, więc jeżeli wam się podoba Radio Rodzina, dobrze wam się słucha, powiedzcie o nas komuś koniecznie. A ja już lecę do domku, możemy się usłyszeć już jutro od samego rada. Pozdrawiam.
1: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

0: Potężny wyciek danych medycznych 19 milionów Polaków. ORP Wicher ochrzczony i zwodowany w gdyńskiej stoczni. Do pamięci o Bitwie Warszawskiej nawiązał Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Minister cyfryzacji potwierdza wyciek danych 19 milionów Polaków. Jak wyjaśnia Krzysztof Gawkowski, to efekt cyberataku na systemy firmy MyDoctor obsługującej przychodnie. Dane pacjentów mają dotyczyć przyjmowanych leków, recept czy wizyt lekarskich. Minister cyfryzacji zapowiada ściganie sprawców tego incydentu.
1: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granicę Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna.
0: Minister apeluje do wszystkich obywateli, by jak najszybciej zastrzegli swój PESEL, na przykład w aplikacji mObywatel lub w urzędzie gminy. Pierwszy z trzech okrętów z programu Miecznik ochrzczony i zwodowany. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbyły się uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz. ORP Wicher jest zapowiedzią naszej siły na Bałtyku, mówili zgodnie premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki.
2: Stoimy dzisiaj przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową. Ma ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, najnowocześniejsze technologie radiolokacyjne.
3: Wicher, burza, huragan to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
0: Wszystkie trzy okręty z programu Miecznik powinny być gotowe do końca 2031 roku.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej odmieniło losy Polski i Europy. Mówił o tym papież Leon XIV dziś podczas audiencji generalnej w Watykanie.
5: Po katechezie poświęconej Konstytucji Sacrosanctum Concilium, ukazującej rok liturgiczny, Leon XIV zwrócił się do Polaków.
6: Agosto è per voi un mese ricco.
5: Sierpień to miesiąc ważnych dla was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które odmieniło losy Polski i Europy.
6: Storia della Polonia dell'Europa.
5: Papież przypomniał, że w Wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz.
0: A relację przygotował Piotr Kowalczuk z Vatican News. To dziś będzie można oglądać w Polsce częściowe zaćmienie słońca. Rozpocznie się ono tuż przed zachodem słońca. To też eksperci podpowiadają, by obserwacje prowadzić z wyższych punktów, na przykład z pagórków lub wzniesień. Planetarium Śląskie organizuje specjalne spotkanie w łaziskach górnych na szczycie Hałdy Skalny. Zaprasza Jarosław Juszkiewicz.
7: Przeprowadzimy transmisję z Hiszpanii, gdzie to zaćmienie będzie pełne i będzie można obserwować to zaćmienie również na dużym ekranie, ale będziemy starali się oczywiście także oglądać my przez specjalne instrumenty, poprzez folię, która ochroni nasze oczy.
0: Wydarzenia będą opatrzone komentarzem ekspertów, a po zaćmieniu na nocnym niebie pojawią się także spadające gwiazdy, czyli roje Perseidów.
8: Po 18:00 wciąż mnóstwo słońca i całkiem przyjemna temperatura, chyba najfajniejsza, takie 22 stopnie. Zero chmur, delikatny wiatr, lubimy taką pogodę. Jutro jeszcze wciąż znośnie, 27 stopni na termometrach maksymalnie, ale uwaga, w nocy temperatura spadnie do 11.
9: Tu Radio Rodzina.

0: po godzinie 18 zabieramy Państwa w kolejną podróż naukową. Cieszymy się, że jesteście z nami. Przed nami kolejna audycja Herbatka z naukowcem, a gościnią dzisiejszej audycji jest dr Anna Gądek, germanistka z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pozwolę sobie dodać, że nasza gościni zajmuje się frazeologią i paremiologią. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałem. Tłumaczka przysięgła języka niemieckiego i niderlandzkiego od 1988 roku, członkini Europejskiego Towarzystwa Frazeologicznego Eurofraz, dydaktyk, redaktorka i współautorka licznych publikacji tematycznych. I to chyba już nas kieruje, gdzie dzisiaj zawędrujemy naukowo, to przedstawienie. Pani doktor, to może od tego zacznijmy. Trudnego słowa, które było dla mnie trudne do wymówienia. Paremiologia i frazeologia.
1: Cóż to takiego jest?
0: Czy to jest to samo, coś pokrewnego?
1: To są rzeczy ze sobą ściśle powiązane. Paremiologia, może zacznę od tego najtrudniejszego, to jest po prostu nauka o przysłowiach, bo paremia to jest przysłowie. Tak używamy również w nauce tego określenia. Także są po prostu szeroko, kompleksowo widziana nauka o przysłowiach. A frazeologia to nauka o frazemach, o frazach, i we współczesnym językoznawstwie przysłowia jak gdyby należą również do paremiologii. Na jej obrzeżach są również badane. Językoznawcy sobie je też zawłaszczyli. I
0: dlaczego nauka się tym zajmuje i dlaczego kształcimy młodych ludzi właśnie w tej dziedzinie? Bo zakładam, że też jest taki przedmiot.
1: No może nie konkretnie taki przedmiot, ale frazeologizmy są częścią naszego nauczania języka, bo są jak gdyby koniecznością po prostu. Każda osoba, która poznaje język, musi poznać również jego frazemy oraz no, jakąś część przysłów, prawda? Należy to do kompetencji językowych każdego użytkownika języka. Dlatego się pewnie zajmujemy, a poza tym, jak pan przypuszczam już wie, naukowcy się zajmują wszystkim, znajdują sobie jakiś temat i badają i bardzo się tym interesują i bardzo im się to podoba, a im człowiek się bardziej zagłębia w pewne badania, tym bardziej one się stają interesujące.
0: Dobrze, ale jak to jest podzielone pani zainteresowanie jako naukowca, naukowczyni? Jeżeli chodzi o badanie języka, a badanie kontekstu, bo przysłowia często zawierają w sobie bardzo szeroki kontekst.
1: Ja skupiałam się bardziej na badaniach nie tyle w kontekstach, co na badaniach kontrastywnych, porównaniach tych stałych związków wyrazowych, frazeologizmów języka niemieckiego i polskiego i również przysłów. Przysłowia badałam może w kierunku tematów, którymi się zajmują, albo często badamy w ten sposób, że wybieramy jeden z komponentów, bo tak nazywają się te elementy, które tworzą przysłowia bądź frazeologizmy, i na podstawie tego komponentu na przykład zestawiamy dużo przysłów, no pewnie nie wszystkie, bo to jest niemożliwe, ale dużą grupę przysłów z komponentem apetyt. Patrzymy, w jaki sposób apetyt był postrzegany przez ludzi, bo przysłowie, jak to się prawda mówiło, są takim zwierciadłem narodów. Widzimy, co tam ludzie sobie myślą i jak ludzie postrzegali apetyt, co o nim mówili. To jest bardzo interesujące wnioski, takie i kulturowo, i historyczne, które mnie jakby mocno w tych paremiologii, w tej frazeologii zawsze interesowały.
0: Ale czy w ogóle wiemy, skąd się biorą frazeologizmy i przysłowia? Czy jest jakiś taki moment, kiedy nauka określiła, tak, to tutaj się zaczęło? Chyba byśmy musieli bardzo daleko sięgnąć.
1: Musielibyśmy sięgnąć bardzo daleko. Problem polega na tym, że ludzie od dawna już mieli wrażenie, że coś z tymi związkami frazeologicznymi jest. To znaczy, że tworzą się stałe związki wyrazowe. To są jak gdyby takie, które my mamy zapamiętane w głowie, tak jak pojedyncze leksemy, pojedyncze słowa, i w całości je używamy, prawda? Nie pojedyncze słowa, ale taką grupę wyrazów. I ludzie zwrócili uwagę, że coś takiego istnieje. Różnie to nazywali, różnie to badali. Te badania są dość dawne, bo to gdzieś mniej więcej od XVI wieku już zauważono, że coś takiego jest. Pierwsze zbiory takich stałych związków wyrazowych powstały.
0: A mam jakieś przykłady, co to takie najbardziej popularne?
1: Trudno mi powiedzieć jakby przykłady. No, proszę sobie wyobrazić związek, że lisek skradał się chyłkiem, skradać się chyłkiem, prawda? Kopać się z koniem. To są tego typu związki, te idiomy, te tak często nazywane, no, których trzeba się dodatkowo uczyć. Ja za chwilkę powiem, dlaczego musimy na nie zwrócić szczególną uwagę, dlaczego musimy się ich dodatkowo uczyć. Ale teraz, jeśli chodzi o powstanie, to zazwyczaj ginie w pomroce dziejów i możemy stwierdzić, dopiero kiedy mniej więcej się pojawiły jakieś związki, kiedy mamy pisane. Mhm. Pisane, tak jest. Wiele z nich, przede wszystkim przysłów, było przenoszone drogą ustną, czyli to są zamierzchłe czasy. Już w hieroglifach egipskich, prawda, są zapisane przysłowia. Więc to jest niezwykle stara forma i po prostu w momencie, kiedy pojawiło się pismo, możemy wskazać palcem, o, to przysłowie pojawia się w XIII wieku.
0: Mamy dowód wtedy.
1: Mamy dowód konkretny, tak.
0: W swoich pracach zestawia pani frazeologię niemiecką i polską. Jakie mechanizmy językowe i kulturowe wychodzą na jaw dopiero przy takim porównaniu?
1: Te badania kontrastywne ujawniają mechanizmy, których nie da się w pełni zaobserwować w analizie jednego języka. Różnice w konceptualizacji rzeczywistości, czyli jak dana społeczność, nazwijmy ją językową, widzi rzeczywistość, jak ją ubiera w słowa, prawda? Konceptualizuje. Mhm. Mamy różnice w metaforyce. W pragmatyce, w samym użyciu przysłów, prawda? W wartościach kulturowych, w obrazowaniu. Różne obrazy są przywoływane, żeby pewne rzeczy wyrazić, mhm. prawda? No i właśnie to funkcjonowanie przysłów w komunikacji. Czyli w ten sposób możemy lepiej zrozumieć podobieństwa wynikające ze wspólnego dziedzictwa europejskiego, kulturowego, prawda? Jak i takie subtelne różnice, które odzwierciedlają odmienne doświadczenia historyczne i kulturowe tych użytkowników mhm, języka.
0: Dobrze, ale czy na przykład w tym porównaniu języków tych frazeologii w języku niemieckim i polskim mamy takie przysłowia czy frazeologizmy, które są jeden do jeden przekładalne, a na przykład są takie, które inaczej zupełnie opisują świat, rzeczywistość i odnoszą się zupełnie do innych kontekstów?
1: I mamy takie i takie, dlatego że proszę pamiętać, że bardzo dużo tych frazeologizmów i przysłów ma u nas wspólne źródła. To znaczy u nas, myślę tutaj o językach europejskich mhm. przede wszystkim. To jest Biblia, to jest kultura antyczna, cała ta tradycja, nazwijmy ją judeo-chrześcijańska, prawda, która została później spisana i literatura. I te elementy mamy wspólne. W związku z tym istnieje cała grupa tak zwanych internacjonalizmów, czyli właśnie przysłów i powiedzeń, które są właściwie prawie identyczne w wielu językach.
0: A różnice gdzie szukamy w takim razie?
1: Różnice to te, są też ciekawe różnice polegające na zapożyczeniach. Mhm. Ja sama na przykład stwierdziłam, że są podobieństwa we frazeologizmach polskich i niderlandzkich, co jest dość dziwne, prawda? No bo jeszcze rozumiem, dużo jest wspólnych zapożyczeń między niemieckim a polskim. Zapożyczenia w ogóle wędrują, upraszczając sprawę, z zachodu na wschód najczęściej, największa ich ilość, czyli mamy sporo zapożyczeń z języka niemieckiego, ale oczywiście w drugą stronę one też przenikają. Ale skąd podobieństwa między niderlandzkim a polskim? Jak przypuszczam, bo takich badań nie widziałam, przez francuski dla odmiany. Czyli proszę zwrócić uwagę, jak skomplikowane są te związki, prawda? A różnice polegają już na tym, że powstają również ze względu na użytkowników. Użytkownicy sami tworzą po prostu tego typu związki stałe, coś, które się przyjmują, coś, co jest wygodne. To, co obserwują wokół siebie, ujmują w takie obrazy, no i później one są charakterystyczne dla danego miejsca, prawda? Ze względu na pewne takie właściwości kulturowe.

0: Zaraz dopytam o sprawy naukowe, ale jeszcze tak nasuwa mi się może trochę osobiste pytanie, a może też i zahacza też o pani zawód. Dlaczego język niemiecki? Czy to jest wyjątkowy język? Dlaczego pani wybrała język niemiecki? Dlaczego akurat tutaj
1: Jest
0: głównie pani
1: przypadek,
0: bada?
1: to jest pewnego rodzaju przypadek, jak to zwykle w życiu bywa. Ja bardzo wcześnie zaczęłam się uczyć języka niemieckiego we Wrocławiu od pani, która tu się urodziła, tak zwanej autochtonki, czyli osoby, która została po wojnie tu na miejscu. I uczyłam się tego niemieckiego, myślę, że gdzieś tak od 5-6 roku życia. W momencie, kiedy skończyłam liceum i trzeba było wybierać studia, miałam do wyboru, kierowałam się w kierunku studiów humanistycznych, miałam do wyboru filologię polską, filologię germańską, angielską lub rosyjską. Te cztery wchodziły w grę. Ja uznałam, że najlepiej znam język niemiecki z filologii obcych, bo filologia polska jak gdyby ze względów, powiedziałabym, merkantylnych była taka dość dyskusyjna. No i zdecydowałam się wtedy na język niemiecki.
0: Pytam o to, bo myślałem, że to jest jakaś wyjątkowa grupa też, ale też pytam pod względem tej dziedziny, o której dzisiaj rozmawiamy, czyli o przysłowiach. Przed audycją wspomnieliśmy twórcę niemieckiego słownika przysłów. Myślałem, że to był jakiś impuls, że pani zakochała się w przysłowiach.
1: Zaraz o nim króciutko powiem, ale ja go poznałam później już w trakcie badań. A ten impuls do frazeologii jak gdyby pochodzi, czy zawdzięczam świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Prendocie, który był takim moim guru językoznawczym i był też niderlandystą, więc miałam z nim kontakt jako z niderlandystą, a w momencie, kiedy zostałam zatrudniona w Instytucie Filologii Germańskiej, zaproponował mi taki temat pracy doktorskiej. No i jak już tą pracę doktorską szykowałam, dotyczącą frazeologii, to się wciągnęłam w temat.
0: Czyli nie obrażałam się na przypadki?
1: Nie.
0: Może one nie są
1: Dwa
0: wcale...
1: przypadki.
0: Może to nie są wcale przypadki,
1: ja
0: tak
1: się
0: naprawdę.
1: Pozwalam nieść losowi i po prostu tak wybieram.
0: Dobrze, wspomniany przeze mnie twórca, jeszcze nie wymieniłem tego twórcy, twórca niemieckiego słownika przysłów, postać, którą pani zaproponowała, żebyśmy wspomnieli, bo w tej dziedzinie, o której dzisiaj rozmawiamy, jest to bardzo ważny autor.
1: To jest bardzo ważny autor i myślę, że jest to ciekawe dla nas, Dolnoślązaków, że urodził się na obszarze Dolnego Śląska, bo urodził się pod Jelenią Górą w Karpnikach, a zmarł w Kostrzycy, w Quirl dawnym. I właściwie całe swoje takie życie zawodowe związał z Dolnym Śląskiem.
0: Tutaj jeszcze wymieńmy, tak, bo rozmawiamy o tym autorze, Karl Friedrich Wilhelm Wander.
1: Wilhelm Wander.
0: Dlaczego ten słownik był ważny, czy jest ważny do dzisiaj pewnie?
1: Ten słownik jest ważny do dzisiaj jako źródło badań dla nas, frazeologów i paremiologów, ale poza tym jest to takie gigantyczne dzieło życia. Wander zebrał około 250 tysięcy przysłów i wariantów przysłowiowych i też wyrażeń przysłowiowych, czyli właśnie tych dzisiejszych współczesnych frazeologizmów, czy frazemów. No i to stanowi wspaniałą bazę do badań porównawczych i w ogóle do badań nad tym zagadnieniem do dzisiaj.
0: A jak datujemy powstanie tego słownika?
1: Ten słownik powstawał w 5 tomach i on został wydany w latach 1867 początek i do 1880 ostatni tom już po śmierci autora.
0: Nie wiem, czy bazując na tym słowniku, czy bazując na jakichś wcześniejszych przysłowiach, może pani na przykład znaleźć takie przysłowia, które pierwotnie miały zupełnie inne znaczenie, a w przebiegu lat, historii zmieniły je zupełnie?
1: Tego bym nie powiedziała. To znaczy ja konkretnie takich badań nie prowadziłam, bo to trzeba by prowadzić badania tak zwane diachroniczne, czyli historyczne. Ja tego rodzaju badań nie prowadziłam. Natomiast istnieją zawsze w języku takie wyrażenia, które trochę zmieniają znaczenie. I nie jest to akurat przysłowie, ale przypomina mi się takie powiedzenie blau machen. Robić niebiesko albo na niebiesko, tak, które wzięło się historycznie ugruntowane gdzieś do jakiegoś XIV wieku od słowa Blauer Montag, niebieski poniedziałek. Dzisiaj to Blaumachen i ten Blauer Montag to jest po prostu wagarowanie, uchylanie się od pracy, nieprzychodzenie do pracy, absencja i tak dalej. Natomiast kiedyś to był po prostu wolny dzień dla czeladników, wyjątkowo dawano im pół dnia wolnego lub cały, żeby mogli załatwiać swoje sprawy.
0: Szewski poniedziałek nasz?
1: Nasz szewski poniedziałek. Dokładnie nasz szewski poniedziałek. I do dzisiaj właściwie nie wiadomo, skąd to blau oznacza też po niemiecku jako jedno ze znaczeń, że ktoś jest nietrzeźwy, pijany. W związku z tym sugerowano,
0: szewski poniedziałek, że to jest też szewski, to sugeruje.
1: Dokładnie, że ci czeladnicy po prostu nie przychodzili w poniedziałek do pracy, bo byli na kacu. Ale to niekoniecznie tak musi być. Czyli te interpretacje są bardzo różne. Czyli zmieniło się trochę to znaczenie, bo teoretycznie z dnia, kiedy pozwolono im nie pracować, takiego urlopu krótkiego, no bo czeladnik miał pracować cały czas dla swojego mistrza, zrobił się po prostu taki wagarowicz, prawda? Więc tutaj może taka różnica.
0: Na początku wspomniałem, że no jest pani też praktykiem, więc to jest bardzo cenne też chyba, jeżeli chodzi o pracę naukową, dydaktyczną. Jak w praktyce, jako tłumaczka przysięgła, radzi sobie pani z sytuacją, gdy w tekście pojawia się idiom lub przysłowie nie mające dosłownego odpowiednika w drugim języku?
1: Co robić?
0: Tak, co robić? Jak samemu sobie interpretować? Jest tutaj wolna Amerykanka, czy trzeba gdzieś szukać odniesień?
1: To znaczy, szukamy. Dzisiejsze możliwości wyszukiwania są gigantyczne, więc dużo łatwiej już sobie z tym radzić. Ale moje początki były oczywiście trudne, dlatego że kiedyś nie mieliśmy tych wszystkich możliwości, które oferuje internet i AI, prawda?
0: Tak.
1: Ale jak sobie radzimy? No, najpierw oczywiście szukamy czegoś identycznego. To jest kwestia ekwiwalencji tak zwanej, tak? Czyli najpierw szukamy ekwiwalentu idealnego. Nie udaje się zbliżonego, takiego częściowego ekwiwalentu. No a jak już zupełnie sobie nie radzimy, to stosujemy tak zwaną parafrazę, czyli za pomocą innych środków leksykalnych oddajemy znaczenie po prostu tego, nazwijmy go, idiomu
0: czy przysłowia. Żeby był zachowany.
1: Żeby zachować sens. Tu jest jakby wiele poziomów, które ten tłumacz musi oddać, no więc w miarę możliwości właśnie stara się oddać jak najbliżej sens tego wyrażenia po prostu.

0: jeszcze o dydaktykę chciałbym zapytać. Czego o żywym języku uczą panią studenci, gdy próbują zrozumieć lub przetłumaczyć niemieckie związki frazeologiczne? Myślę tutaj o błędach, czy jakiejś intuicji, najczęściej powtarzanych błędach.
1: Najczęstsze błędy to oczywiście tłumaczenie dosłowne tych wyrażeń frazeologicznych, po prostu nierozpoznawanie ich w tekście, stąd zajęcia, które od czasu do czasu prowadzę, takie tak zwane konwersatoria u nas, czyli takie rozmowy o języku, które robię, to właśnie często zajmuję się frazeologizmami i przysłowiami, żeby pokazać studentom te stałe związki wyrazowe, żeby również trochę teorii o nich wprowadzić, jakie rozróżniamy, prawda, jakie są ich cechy, właściwości i tak dalej, żeby później, jak będą używali języka, już byli uwrażliwieni na to, że nie wszystko jest takie dosłowne i nie wszystko się tak da.
0: Ale to często się zdarza, że łatwo jest to pomylić, te związki, tak?
1: No, po prostu ich nie możemy zrozumieć, dlatego że jak gdyby tą taką cechą charakterystyczną, powiedzmy, tego idiomu, czyli takiego klasycznego związku frazeologicznego, który jest tym głównym, że tak powiem, punktem frazeologii, jest fakt tak zwanej transformacji semantycznej, znaczeniowej. Znaczy, zna pan na przykład wszystkie słowa, które tworzą związek, ale z tego, co tam jest podane, nie jest pan w stanie zrozumieć, o co chodzi. Treść jest bezsensowna. Dopiero znajomość tego znaczenia drugiego, bo to nie jest suma znaczeń tych wyrazów.
0: To studenci mają nie lada wyzwanie.
1: Mają nie lada, to nie jest proste. To nie jest proste. Oczywiście od początku nauki języka wprowadza się te stałe związki wyrazowe, krok po kroku, na miarę poziomu studentów, ale taka dobra znajomość frazeologii wymaga olbrzymiej pracy. To są duże zasoby, olbrzymie zasoby, które się ciągle zmieniają, bo myślę, że pan sobie zdaje sprawę, jak zmienia się język szybko, prawda? Tak. Szczególnie w dzisiejszych czasach. Jedne umierają i stają się archaiczne, nowe się budują. W związku z tym to jest olbrzymia praca.
0: No dobrze, ale jeżeli chodzi właśnie o nowe, powstające, tak, związki frazeologiczne, przysłowia może nawet, jak jesteśmy w stanie to wychwycić, że coś nowego powstało, że to zostanie w naszym języku, będzie zakorzenione jakoś?
1: To jest skomplikowane, ponieważ te wszystkie wyrażenia, o których mówimy, te stałe związki wyrazowe, wymagają pewnej, to znaczy one powinny ogólnie być znane przez całą tę naszą wspólnotę językową, tak? Każdemu się w tym momencie powinna tam zapalać lampeczka, aha, to jest związek wyrazowy. Czyli jeżeli to są takie utworzone ad hoc, różne, żartobliwe czasami związki, prawda, które ktoś tam jakoś sobie tworzy, to jeszcze nie są klasyczne te frazeologiczne.
0: Ale jest to dzisiaj dużo prościej, bo mamy internet, tak, i bardzo szybko się rozchodzi.
1: Bardzo szybko się rozchodzi, ale też może bardzo szybko znikać. To jest taki wniosek, jak pan wspomniał, tutaj można by powiedzieć o antyprzysłowiach. To jest bardzo ciekawy kierunek, taki wspominany pewnie tu już u państwa paremiolog Wolfgang Mieder, bo wiem, że tu koledzy o nim też mówili, zbadał kiedyś właśnie antyprzysłowia. Co to są antyprzysłowia? Antyprzysłowia to są takie formy, które zmodyfikowane celowo przysłowia, znane wszystkim przysłowia, w których zmienia się formę lub zakończenie, dodaje się coś, aby uzyskać efekt humorystyczny, ironiczny, jakiś satyryczny, a czasami krytyczny. Na przykład jest takie bardzo przeze mnie lubiane i też bardzo popularne przysłowie Morgenstund hat Gold im Mund, czyli coś mniej więcej w polskim, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, dokładnie tłumacząc, godzina poranna ma złoto w ustach, czyli to jest taki najlepszy moment do pracy. No i co dodali, prawda, kreatywni użytkownicy języka? No owszem, hat Gold im Mund und Blei im Hintern i ołów w tyłku, czyli owszem, jest bardzo słuszne, ale ciężko jest wstać rano. Okay. I to są tego typu zabawy językowe, ale warunkiem jest znajomość wyjściowego przysłowia, no bo jak...
0: Ale temu chyba też służą co? Liczne memy, różne takie gagi, które pojawiają się w internecie?
1: Tak, one właśnie są na tej zasadzie budowane, że bierzemy stały związek językowy, który jest wszystkim znany, prawda? I na przykład przekręcamy totalnie jego znaczenie. Okay. W polskim też tak się robi.
0: Tak, tak jest. Ale jeszcze odnosząc się do tych wyzwań studentów, o tych wyzwaniach rozmawialiśmy, kojarzy mi się, no obserwuję obcokrajowców, którzy mierzą się z językiem językiem polskim. I też bardzo śmiesznie to wygląda, kiedy próbują złapać kontekst jakiegoś powiedzenia, nie wiedzą w ogóle, o co chodzi, słowa znają. Dosyć jest to takie zabawne, no ale myślę, że właśnie trzeba duży wysiłek włożyć, żeby odkryć je i zrozumieć i korzystać z nich.
1: Ja dlatego bardzo cenię obcokrajowców, którzy uczą się polskiego, staram się im pomagać, mówię do nich wyraźnie, bo jestem pod wrażeniem, czasami są to ludzie, którzy wspaniale mówią po polsku, a polski jest naprawdę okropnie skomplikowany, bo jak czasami ze studentami przerabiamy niemiecki i pokazuję polskie odniesienia, to się okazuje, że w polskim to jest o stokroć bardziej skomplikowane niż w niemieckim. Ja mówię, to niech się państwo cieszą, że tu są tylko cztery przypadki.
0: Tak jest. A my się cieszmy, że znamy język polski i możemy się uczyć innych języków, które są prostsze.
1: Dokładnie tak.
0: Tak, na sam koniec już chciałbym panią zapytać jeszcze o sztuczną inteligencję. Ona się tutaj na chwilę pojawiła, że jest fantastycznym narzędziem, które nam pomaga i jest łatwiej wiele rzeczy odnaleźć, zrozumieć, poradzić sobie z różnymi problemami. Ale czy nie jest sztuczna inteligencja w przyszłości jakimś zagrożeniem, tak? Na przykład dla pani zawodu, no tutaj się słyszy, tak, że AI wykosi bardzo dużo osób z zawodów różnych.
1: Przypuszczam, że wykosi. Podejrzewam, że rzeczywiście tłumacze, jeżeli patrzę na to z perspektywy tłumacza, to rzeczywiście w tej chwili jest dla nas dużym ułatwieniem, ale zapewne też będzie zagrożeniem, dlatego że ona w pewnym momencie osiągnie taki poziom sprawności wysoki, że będzie można jej powierzać tłumaczenie tekstów. Już można to robić zupełnie przyzwoicie, bo ja sobie sprawdzam czasem różne rzeczy przy tłumaczeniach i niektóre tłumaczenia są rzeczywiście bardzo dobre.
0: Ale pani ma wąską dziedzinę z przysłowia i frazeologii.
1: Miejmy nadzieję, tam, tak, że
0: sztuczna inteligencja może będzie miała problemy.
1: Będzie miała problemy, bo może nie zostanie nakarmiona tą olbrzymią bazą danych, bo to może nie jest najważniejsze dla użytkowników i komunikujących się, więc może będę miała jeszcze co robić przez jakiś
0: proszę
1: czas.
0: Proszę się nie dzielić wiedzą ze sztuczną inteligencją w takim razie.
1: Będę jej blokowała dostęp.
0: Dziękuję bardzo za te fantastyczną podróż. No, zagłębiliśmy się dosyć mocno, chociaż mam wrażenie, że jeszcze wiele tematów do poruszenia przed nami.
1: Mnóstwo tematów.
0: Tak, myślę, tak. Z miłą chęcią jeszcze chciałbym się spotkać kiedyś w przyszłości, to już teraz zapraszam. Będziemy
1: bardzo
0: szukali
1: dziękuję, bardzo chętnie.
0: Jakichś możliwości czasowych, antenowych. Za dzisiejszą podróż bardzo serdecznie dziękuję i przypomnę naszym słuchaczom, że gościnią Herbatki z Naukowcem była dzisiaj dr Anna Gądek, germanistka z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, tłumaczka przysięgła języka niemieckiego i niderlandzkiego, dydaktyk, redaktorka i współautorka publikacji tematycznych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: mówi Kasia Kowalska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Sprawcy ogromnego wycieku danych domagali się okupu. Szef MSZ wstawia się za polskimi użytkownikami, chodzi o Starlinka. Kierowca autobusu złapany w Rudzie Śląskiej miał prawie 3 promile alkoholu. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaleca, aby osoby ze skradzionymi danymi jak najszybciej zastrzegły numer PESEL. Resort potwierdził, że wyciekły dane 19 milionów Polaków. Dotyczy to osób, które korzystały ze wsparcia medycznego. Domniemani sprawcy kontaktowali się z serwisem Zaufana Trzecia Strona i domagali się okupu, o czym opowiada dziennikarz tego portalu Adam Hertle.
2: Pokazali fragmenty wykradzionych danych. Były tam dane jednego z najważniejszych polskich polityków, ale także były moje dane. Było tam moje imię, nazwisko, PESEL, województwo, do którego oddziału NFZ należy, i numer placówki, w której kiedyś się leczyłem, więc faktycznie potwierdzili, że dostęp do danych mają.
1: Dane wyciekły z firmy MyDoctor, która obsługuje system elektronicznej dokumentacji medycznej. Minister cyfryzacji zapowiedział poszukiwanie sprawców. A tymczasem szef MSZ interweniuje w sprawie niekorzystnych zmian dla Polaków korzystających ze Starlink Roam, czyli mobilnej usługi satelitarnego internetu. Radosław Sikorski napisał w mediach społecznościowych: hej, Elon Musk, wielki człowieku, przestań dyskryminować polskich użytkowników Starlinka, bo inaczej możemy przemyśleć kwestię płacenia ci 50 milionów dolarów rocznie za twoje usługi. Właśnie tyle nasz kraj rocznie płaci firmie Muska za utrzymanie Starlinków dla Ukrainy. Wcześniej do wycofania się ze zmian uderzających w polskich użytkowników wezwał Muska minister cyfryzacji.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Prowadził miejski autobus i miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. W Rudzie Śląskiej zatrzymano kierowcę po zgłoszeniu otrzymanym od świadka. Okazało się, że pił piwo za kierownicą, wioząc pasażerów, relacjonuje Krzysztof Struzik z rudzkiej komendy.
4: Za kierownicą siedział 63-letni obywatel Azerbejdżanu, mieszkaniec Bytomia, przebywający legalnie na terytorium naszego kraju. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało 2,75 promila. W toku dalszych czynności procesowych policjanci ustalili, że mężczyzna rozpoczął pracę przed godziną 14, przejmując autobus od innego kierowcy. Zaczął spożywać alkohol zaraz po rozpoczęciu kursu i podczas kilkugodzinnej trasy otwierał kolejne puszki z piwem, przewożąc pasażerów.
1: Sprawę skierowano do sądu w trybie przyspieszonym. Sąd rejonowy w Rudzie Śląskiej skazał go na 5 roku więzienia i zakazał mu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez 6 lat. Ruszają pielgrzymki prawosławnych na święto Przemienienia Pańskiego na Grabarce. Uroczystości zaplanowano tam na 18 i 19 sierpnia. O szczegółach pątniczej drogi Mateusz Kornas.
5: 6 dni na Grabarkę mają iść łącznie pątnicy z Sokółki w Podlaskiem, to co najmniej 70 osób. Mają do pokonania blisko 163 kilometrów. Najliczniejsza będzie tradycyjnie pielgrzymka z Białego Stoku, która rozpoczyna się w najbliższy piątek. Święta Góra Grabarka z małą cerkwią i założonym w 1947 roku żeńskim klasztorem uważana jest za najważniejsze cerkiewne sanktuarium w Polsce. Dla prawosławnych w kraju ma takie znaczenie jak Częstochowa dla katolików. Wiernych i hierarchów z całego świata gromadzą tu rokrocznie dwudniowe uroczystości Przemienienia Pańskiego.
1: W Narodowym Spisie Powszechnym przeprowadzonym w 2021 roku przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało ponad 150 tysięcy osób.
6: No i czas na prognozę pogody po godzinie 19, tylko 19, nie, 20 stopni jeszcze na termometrach, spokojnie. Za to za chwilkę możemy zgubić słoneczko. Pamiętajcie, dziś 88% tarczy słońca schowa się i nie będzie go widać przez chwilkę przynajmniej. Kulminacja o godzinie 20, tak na marginesie. Jutro cieplej, 27 stopni, a upały to sobota i niedziela, odpowiednio 35 i 33 stopnie.
7: Reklama. Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
10: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
9: Nie mam prawka.
10: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
9: Brzmi super. Dzięki.
10: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka. Reklama.
11: Tu Radio Rodzina.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Ptaki śpiewają, ryby słuchają. To powieść Jana Dobraczyńskiego o świętym Antonim z Padwy, napisana w taki sposób, by pokazać go nie tylko jako świętego, lecz także jako człowieka pełnego pytań, napięć i poszukiwań. Nie tylko jako patrona rzeczy zagubionych, ale przede wszystkim jako uczonego, kaznodzieje i człowieka, który potrafił nadać zakonowi franciszkańskiemu ważny kierunek. Autor wydobywa z tej historii wzruszającą pokorę i duchową siłę Antoniego. To opowieść dla tych, którzy cenią literaturę religijną prowadzoną z rozmachem, ale bez patosu i chcą poznać mniej oczywiste oblicze jednego z najsłynniejszych świętych. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
0: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Podczas audiencji ogólnej papież mówił o świętowaniu niedzieli i udziale we mszy świętej, którego nie można zastąpić śledzeniem transmisji. Zwracając się do Polaków, Leon XIV przypomniał o cudzie nad Wisłą i o świętym Maksymilianie Marii Kolben. Wkrótce Ojciec Święty odwiedzi Rimini i San Marino. Dziś opublikowano program tej wizyty. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej w Bazylice Watykańskiej. Cotygodniową katechezę poświęcił znaczeniu roku liturgicznego, a zwłaszcza niedzieli, która jest Dniem Pańskim i objawia nam sens czasu. Papież przypomniał też o wciąż aktualnym liście apostolskim świętego Jana Pawła II, Dies Domini, poświęconym świętowaniu niedzieli.
2: Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia.
3: Aby uświęcić niedzielę, nieodzowne jest sprawowanie Eucharystii. Słuchanie Słowa Bożego i uczestnictwo w ciele Chrystusa zakładają, według ojców Soboru, convenire in unum, czyli świąteczne zgromadzenie wiernych. W nim wspólnota chrześcijańska ukazuje w sposób wirtualny swoją komunię z Panem oraz daje świadectwo przynależności do Chrystusa i wierności Kościołowi. Takiego zgromadzenia nie może zastąpić sama obecność wirtualna, ani też nie można go sprowadzić do bierności uczestnictwa. W związku z tym zachęcam wszystkich do tworzenia jak najlepszych warunków, aby we mszy świętej mogli uczestniczyć także ci, którzy w niedzielę nie mają możliwości powstrzymania się od pracy.
2: Anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
1: Z kolei do Polaków Leon XIV zwrócił się z dłuższym niż zazwyczaj pozdrowieniem, nawiązując do zbliżających się sierpniowych obchodów.
2: Saluto cordialmente i Polaki. Agosto è per voi un mese ricco di importanti anniversari.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Sierpień to miesiąc ważnych dla Was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które odmieniło losy Polski i Europy. W Wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Niech wspomnienie tych wydarzeń kieruje Wasze kroki na drogę pokoju wskazywaną przez Niepokalaną. Wszystkim Wam błogosławię.
2: A tutti la mia benedizione.
1: Natomiast pozdrawiając pielgrzymów hiszpańskojęzycznych, papież ponowił zapewnienie o modlitwie i bliskości z narodem kolumbijskim, dotkniętym przedwczoraj tragicznym trzęsieniem ziemi. Za pośrednictwem dykasterii do spraw posługi miłosierdzia przekazał też pomoc w wysokości 100 tysięcy euro. San Marino, trzecie najmniejsze państwo świata, będzie wkrótce po raz trzeci w swojej historii gościć papieża. W 1982 roku odwiedził je Jan Paweł II, a w 2011 Benedykt XVI. Już 22 sierpnia uda się tam także Leon XIV.
3: Program wizyty opublikowało dziś Watykańskie Biuro Prasowe. Obejmuje zarówno spotkania instytucjonalne, jak i też duszpasterskie, a głównym punktem papieskiej wizyty będzie adoracja eucharystyczna w miejscowej katedrze. Tego samego dnia po południu Ojciec Święty uda się do Rimini, gdzie spotka się m.in. z uczestnikami 47. mitingu przyjaźni między narodami i odprawi mszę świętą na nadbrzeżu portowym.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Witam serdecznie, Janusz Mórz, zespół Bratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Światło po resztkach śniegu spływa. Wróble się przy fontannie kłócą. Wiosna się długo nie odzywa. I zima się sprzykrzyła płucą. Choć słońce dziś niewiarygodnie rozgrzewa.

przystają. W nich zamyślone wrocławianki na szewskiej oczom i tramwają. Często zdarzają się przystanki. Tłum w tych tramwajach tkwi nobliwy, ale nie czuję się zazdrosny. Uśmiecham do nich się przez szyby. Uśmiechy są jak zapach wiosny.

wyjątkowe. A może mnie tędy ktoś prowadzi, lecz wiem, że takim prostym szlakiem nie muszę wcale dużo łazić, by dojść do siebie tym deptakiem.

Macieja i skrzypnąc sercu drzwi przytaknął. Nie tylko dla mnie ta nadzieja, ale dla wszystkich, którzy pragną. W blasku witraży cichy płomień, spe salvi factis sumus szepcze.